0: Muzyczne radio.
1: Reklama.
2: Chcecie wygrywać więcej?
3: Tak!
2: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
3: Ale to kręci!
2: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Po reklamie. Debiutanci.pl w Muzycznym Radiu.

0: Весна. В музичним радіо.
1: Тиждень в регіоні.
2: Wiadomości miasta Bolesławiec. Audycja powstaje we współpracy z gminą miejską Bolesławiec.
3: W tym roku liczba 80 będzie miała dla bolesławieckiego święta ceramiki wymiar symboliczny, ponieważ swoje 80-lecie obchodzi najstarsza fabryka produkująca kamionkę, to jest Zakłady Ceramiczne Bolesławiec, oraz mija 80 lat od przybycia do miasta reemigrantów z krajów byłej Jugosławii. Z tej okazji główną gwiazdą tegorocznego wydarzenia będzie Goran Bregowicz, bośniacki kompozytor i twórca muzyki rockowej, elektronicznej oraz etnicznej.
4: W tym roku mamy parę jubileuszy, bo dominuje liczba 80.
5: Piotr Roman, prezydent Bolesławca.
4: 80 lat temu został uruchomiony pierwszy duży zakład ceramiczny, chyba najbardziej chyba znany do tej pory, Zakłady Ceramiczne Bolesławiec, a drugie 80 to jest tak, że największa fala Polaków, którzy przyjechali z różnych stron Europy i osiedlili się w Bolesławcu i w okolicy, to był 1946. Wśród tej fali również znalazło się coś, co bardzo wyróżnia region bolesławiecki, czyli fala ponad 16 tysięcy ludzi, którzy przyjechali z dawnej Jugosławii, czyli z Bośni, a dzisiaj jest to Republika Serbska w Bośni. I te tradycje były bardzo popularne zaraz po wojnie, bo zespoły bolesławieckie występowały na dożynkach ogólnopolskich, powstawały również koła gospodyń, które do dzisiaj działają i gdzie te tradycje, chociażby tradycje kulinarne, żyją do dzisiaj, czyli dzisiaj można jeszcze na weselu zatańczyć kolo, wypić rakiję, zjeść pieczenicę czy pitę. No i w związku z tym my będziemy się starali, żeby nasi restauratorzy również w menu umieścili pewne atrybuty wiążące się z tamtą kulturą. No i idziemy do gwiazd. Mam przyjemność i zaszczyt zakomunikować, że będziemy mieli mega gwiazdę w tym roku. Gwiazdę światowego formatu. Gwiazdę, która akurat jest na trasie koncertowej razem ze swoim zespołem Wedding and Funeral Band, czyli Goran Bregowicz. Jego globalna trasa obejmuje koncerty m.in. w Europie. Także Bregowicz jest absolutnie gwiazdą numer jeden. I oprócz tego mamy kilku artystów. To jest Wiktoria Kida, która jest znana dzięki programowi Mam Talent. Nadia i Tabu i Swachy. To są trzej różni wykonawcy, a oni wszyscy nawiązują do muzyki etno. Ta muzyka w tym roku ma towarzyszyć temu właśnie wydarzeniu. Będzie sporo takich elementów w czasie Święta Ceramiki, które będą nawiązywać do tej historii Polaków, którzy przyjechali tutaj, ale tej historii pokazywanej w niezwykle atrakcyjny sposób, bo na przykład spodziewamy się tu pana Karola Okrasy, który będzie towarzyszył gotowaniu zupy paprykowej i różnych innych specjałów charakterystycznych dla tej kultury z południa.
3: Szczegóły na stronie świętoceramiki.pl.
2: Wiadomości miasta Bolesławiec. Audycja powstaje we współpracy z gminą miejską Bolesławiec.
1: Tydzień w regionie.

0: Dzień w regionie.
1: Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze zaprasza.
2: Przed nami Noc Muzeów. Już w najbliższą sobotę muzea, centra edukacji, pracownie i miejsca kultury otworzą się w nietypowych porach i za darmo. A wszystko w ramach 20. edycji Europejskiej Nocy Muzeów, obchodzonej w tym roku pod hasłem Muzea jednoczą podzielony świat. Zapraszamy do naszych wszystkich oddziałów, mówi Rita Zaprucka, dyrektorka Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze.
3: Muzeum Karkonoskie zaprasza serdecznie na Noc Muzeów. Świętujemy to wyjątkowe wydarzenie zarówno w sobotę, jak i w niedzielę, i 16 i 17 maja. Zapraszam do siedziby głównej na specjalne wydarzenia. 16 maja w ramach Nocy Muzeów oczywiście wszystkie atrakcje i wejście do muzeów jest zwolnione z opłat i zapraszamy już od godziny 16 aż do północy. Ostatnie wejście o 23:30. W laboratorium szkła pokazy wytopu szkła. Naszym gościem będzie pani Aleksandra Kujawska, artystka prezentująca swoje dzieła na wielu wystawach zbiorowych, indywidualnych w Polsce i za granicą, a także pan Marcin Zieliński. W ramach programu Nocy Muzeów przewidzieliśmy również rozstrzygnięcie konkursu plastycznego dla dzieci Cztery Pory Roku, Karkonoski Pejzaż, będącym nawiązaniem do prezentowanej wystawy czasowej w kręgu twórców Kolonii Artystycznej Friedrich Iwan. Zaplanowane jest również kuratorskie oprowadzanie po tejże wystawie. Na ten dzień tu w siedzibie głównej również zaplanowany jest wernisaż wystawy pani Matylii Koneckiej pod tytułem Obecność. Artystki, która zajmuje się malarstwem, ilustracją narracyjną, w tym projektowaniem okładek. Twórczość pani Matyldy Koneckiej łączy elementy baśniowe, realistyczne i fantastyczne. Serdecznie zapraszamy na otwarcie interesującej wystawy w Galerii na Górze w siedzibie głównej. W ramach świętowania Nocy Muzeów o godzinie 21:00, 16 maja, Świetlne opowieści. To wyjątkowy koncert tu we wnętrzach muzeum w siedzibie głównej. W wykonaniu uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej pierwszego i drugiego stopnia imienia Stanisława Moniuszki w Jeleniej Górze. Ten długi czas, który mam nadzieję spędzą Państwo z nami w Muzeum Karkonoskim, to również okazja, aby zwiedzić nasze wystawy stałe, a także posilić się regionalnymi przysmakami przygotowanymi przez koła gospodyń wiejskich z naszej okolicy. Serdecznie zapraszamy również na świętowanie Nocy Muzeów w Muzeum Historii i Militariów, które jest oddziałem Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze przy ulicy Sudeckiej. Od godziny 16 do 23 zapraszamy Państwa na zwiedzanie wystawy plenerowej uzbrojenia Wojska Polskiego oraz otwartych pojazdów, czołgu, helikoptera, wyrzutni rakiet i stacji radarowej, pokazy sprzętu szyfrującego, Enigma i Dudek. O godzinie 16 Muzeum Historii i Militariów otwarcie nowej wystawy czasowej pod tytułem Wojna szpiegów w Kotlinie Jeleniogórskiej. Wystawa odsłania mało znane epizody działalności wywiadowczej i sabotażowej na przestrzeni ponad 70 lat, od I wojny światowej aż po schyłek zimnej wojny. Zwiedzający zobaczą m.in. dokumenty jeleniogórskich urzędów z okresu I wojny światowej dotyczące działalności szpiegów oraz aktów sabotażu dokonywanych przez robotników przymusowych w lokalnej fabryce zbrojeniowej, zrekonstruowaną skrzynkę Abwehry z czasów II wojny światowej zawierającą broń, materiały wybuchowe, wyposażenie polowe oraz wyżywienie, unikalną baterię z niemieckiej arktycznej radiostacji odnalezioną tutaj na naszym terenie. Wystawa prezentuje również odtajnione dokumenty CIA dotyczące strategicznych obiektów regionu, kopalni uranu w Kowarach, lotniska, zakładów przemysłowych oraz garnizonów wojskowych w Jeleniej Górze. Zwiedzający zobaczą oryginalne wyposażenie używane przez wywiad i kontrwywiad, aparaty fotograficzne, urządzenia nagrywające broń, skrytki oraz materiały kryptograficzne, a jednym z najcenniejszych eksponatów będzie polska maszyna szyfrująca Dudek, której kodu nigdy nie złamano, oraz legendarna Enigma. Serdecznie zapraszamy również na pokazy jazdy wojskowymi samochodami terenowymi, na wojskową grochówkę oraz do udziału w grze terenowej Znajdź szpiega, która będzie się odbywała między godziną 17 a 22. Muzeum Zamek Bolków. Na Noc Muzeów zapraszamy Państwa również aż do północy, do godziny 24:00. Zaplanował specjalne zwiedzanie zamku, oprowadzanie z templariuszami. A w międzyczasie w wyjątkowym otoczeniu Zamku Bolkowskiego koncert muzyki klasycznej. Serdecznie zapraszamy. Dom Karla i Gerarda Hauptmanu w Szklarskiej Porębie zaprasza w wyjątkową noc muzeów aż do godziny 22.30 na indywidualne zwiedzanie muzeum, a także na warsztaty i pokazy tradycyjnego rzemiosła kowalskiego inspirowanego historią regionu Karkonoszy. Podczas nocy muzeów rozstrzygniecie konkursu plastycznego dla dzieci Moja ulubiona legenda o duchu gór, a także o godzinie 18.00 zaplanowane zostało otwarcie nowej wystawy czasowej. To wystawa malarstwa pani Joanny Turkiewicz-Dąbrowskiej pod tytułem Przeciwieństwa. Tematem przewodnim jest zestawienie kontrastów światła i cienia, spokoju i dynamiki, delikatności i ekspresji. Serdecznie zapraszamy również na prelekcję artyści graficy wśród łukaszowców, rozwój grafiki pejzażowej w Kotlinie Leniogórskiej w pierwszej połowie XX wieku o godzinie 21.00. Ostatnie nocne oprowadzanie po Muzeum Dom Karla i Gerarda Hauptmanu w Szklarskiej Porębie. Serdecznie zapraszam.
1: Sponsorem programu było Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze. Szczegóły na stronie muzeumkarkonoskie.pl. Tydzień w regionie.

0: Tydzień w regionie. Muzeum Przyrodnicze zaprasza.
1: Przed nami Europejska Noc Muzeów. Po raz kolejny będziemy mogli za darmo zwiedzać wspaniałe placówki, również te jeleniogórskie, a w tym także Muzeum Przyrodnicze w Jeleniej Górze Cieplicach.
2: Tak, serdecznie zapraszam najbliższą sobotę do Muzeum Przyrodniczego.
3: Adam Łaciuk, dyrektor Muzeum Przyrodniczego w Jeleniej Górze.
2: Gdzie wspólnie będziemy się bawić w trakcie Nocy Muzeów. A my żeśmy wymyślili, iż w tym dniu poprowadzimy Państwa śladami Georga Martiniego. Będziemy szukać śladów tego słynnego preparatora, a w tym wszystkim będą Państwu pomagać nasi pracownicy. Gwiazdą całego przedsięwzięcia będzie nasz główny preparator Tomasz Sokołowski, który będzie opowiadał o niuansach tej bardzo odpowiedzialnej pracy, jeżeli chodzi o nasze muzeum. Tych niespodzianek jest przygotowane naprawdę bardzo, bardzo dużo, chociażby to, że każdy z Państwa będzie uprowadzany przez kuratorów poszczególnych wystaw i to będzie jedna taka noc, jeden taki dzień w roku, gdzie macie szansę spotkać się ze wszystkimi pracownikami merytorycznymi, ze wszystkimi kuratorami poszczególnych wystaw, usłyszeć również mnóstwo ciekawych rzeczy dotyczących naszych zbiorów.
4: Muzeum Przyrodnicze w Jeleniej Górze serdecznie zaprasza na wieczorne zwiedzanie.
3: Aleksandra Witek z Muzeum Przyrodniczego w Jeleniej Górze Cieplicach.
4: Już od godziny 18 przewodnicy i kuratorzy będą opowiadać o naszych wciąż ulepszanych wystawach stałych oraz arcyciekawych ekspozycjach czasowych, które cieszą się na co dzień ogromnym zainteresowaniem. O godzinie 20 zaprosimy gości na spotkanie z mistrzem preparatorstwa, panem Tomaszem Sokołowskim, który opowie o tajnikach swojego zawodu oraz o jego nowoczesnych metodach. Po prelekcji nastąpi odsunięcie naszego najnowszego nabytku, preparatu nosorożca białego, który od tego wieczoru dołączy do kolekcji muzealnej. Dowiecie się też, dlaczego to właśnie nosorożec jest w logo naszego muzeum. Goście przez cały wieczór będą mogli wziąć udział w zabawie pod tytułem Śladami Georga Martiniego. Odkryją tajemnice najstarszych eksponatów i znajdą odpowiedzi na pytania z gry, specjalnie przygotowanej na tę okazję przez kuratorów i twórców wystaw stałych i czasowych. Chętni do zabawy dostaną arkusze z pytaniami i diagramem do uzupełnienia. Po rozpoznaniu i odnalezieniu kolejnych obiektów odkodują hasło naszej nocy muzealnej. Na pierwsze 200 osób czeka niespodzianka. Zapraszamy serdecznie 16 maja o godzinie 18. Nasza zabawa i wieczorne zwiedzanie potrwa do godziny 23. Do zobaczenia!
0: Muzeum Przyrodnicze zaprasza. Szczegóły na stronie muzeum-cieplice.pl. Tydzień w regionie.

0: Muzyczne radio. Na wiosnę.
1: Tropem tajemnic Dolnego Śląska. Nieznane historie, zaskakujące odkrycia, tajemnice i zagadki wciąż czekające na rozwiązanie. Sponsorem programu jest agencja Sudety Pro, współtwórca Muzeum Tajemnic i Eksploracji w Kamiennej Górze. www.sudety.pro. Partnerem audycji jest magazyn Odkrywca, jedyne w Polsce pismo o eksploracji tajemnic historii. Tropem tajemnic Dolnego Śląska w Muzycznym Radiu.
2: Wrocław. Siedziba Urzędu Bezpieczeństwa. 26 stycznia 1953 roku. Fragment zeznań Herberta Klose, zamieszkałego w Sędziszowej koło Złotoryi. W końcu 1944 roku szłem do podpisu z jakimś dokumentem do prezydium policji w Breslau. Będąc u prezydenta, powiedział, że potrzebuje ludzi celem dania ich do dyspozycji majora Ollenhauera. Otrzymałem polecenie udania się wraz z końmi. Wówczas wraz z majorem Ollenhauerem jeździliśmy wokół Wrocławia i szukaliśmy miejsca do zakopania złota znajdującego się w Banku Wrocławskim. Złoto to w ilości kilku ton zostało ściągnięte z terenu Niemiec i musi być przechowane na terenach wrocławskich. W czasie, gdy jeździliśmy po terenie, major wypowiadał do mnie opinie o znalezionych punktach, które nadawałyby się na ukrycie złota. Mówił, że ten punkt odpowiada, a ten nie odpowiada. Gdy byliśmy w Sędziszowie, to Ollenhauer powiedział, że góra Willenberg bardzo odpowiada na ukrycie złota. Koniec cytatu. Co szczególnie ciekawe, Herbert Klose, o którym będzie mowa w dzisiejszym programie, po wojnie do końca życia mieszkał przy górze Wielisławka, która do końca wojny nazywała się Willenberg, czyli tam, gdzie według zeznań Klosego złoto miało zostać ukryte. Czy zeznania tego niemieckiego weterynarza są prawdziwe? Czy Herbert Klose wiedział, gdzie pod koniec wojny ukryto złoto wrocławskich banków? Nazywam się Krzysztof Wojtas i zapraszam na kolejny odcinek programu Tropem Tajemnic Dolnego Śląska. Przez wiele lat po II wojnie światowej historia złota Wrocławia była jednym z najważniejszych elementów powojennych skarbowych opowieści i tajemnic Dolnego Śląska. W centrum tej opowieści znajdowała się jedna konkretna postać – Herbert Klose. Był on zarazem jej największą zagadką, ponieważ nikomu, nawet służbom bezpieczeństwa PRL, nie udało się wiarygodnie odtworzyć jego przeszłości. Dodatkowej tajemniczości tej postaci dodaje stosunkowo niedawno ustalony fakt. Otóż pod koniec jego życia słynny kapitan, bo tak mówiono o Herbercie Klose, zmienił swoje imię. W Świeżawie na jego grobie znajduje się drugie imię – Edward. Klose w latach 70. przedstawiał się jako były kapitan niemieckiego Wehrmachtu, doktor weterynarii i przede wszystkim uczestnik tajemniczego konwoju, dowodzonego przez zagadkowego oficera SS Ollenhauera. To ten oficer miał odpowiadać za ukrywanie pod koniec wojny skrzyni ze złotem pochodzącym z wrocławskich banków. Największy problem rozwiązania tajemnicy Herberta Klose i złota Wrocławia polega na tym, że od początku opowieść ta opierała się wyłącznie na relacjach tajemniczego kapitana Herberta Klosego. W praktyce oznacza to, że pytania o jego zagadkową przeszłość są zarazem pytaniami o wszystko inne. Czy tajemniczy konwój rzeczywiście istniał? Czy w masywie Wielisławki znajdowały się ukryte skrytki? Oraz czy pod koniec wojny faktycznie prowadzono akcję ukrywania cennych depozytów? Dzisiaj jednoznacznych odpowiedzi na te pytania wciąż nie ma. Sam bohater tej opowieści przez lata wielokrotnie zmieniał i komplikował własny życiorys, przedstawiając kilkanaście różnych wersji swojej przeszłości. Rozwikłanie tej zagadki okazało się zbyt trudne zarówno dla funkcjonariuszy UB i SB, jak i dla ówczesnych dziennikarzy i badaczy. Ustalenie wiarygodnych informacji dotyczących służby i stopnia Klosego wydaje się dziś niemożliwe bez dostępu do autentycznych niemieckich dokumentów. Problem w tym, że na ujawnienie ich trzeba poczekać aż do 2029 roku, ponieważ dopiero wtedy, zgodnie z niemieckimi przepisami archiwalnymi, minie 110 lat od narodzin osoby, której dokumentacja ma zostać udostępniona.
1: Tropem tajemnic Dolnego Śląska.

0: 20 listopada uczestnicy objechali konno okolice Wrocławia, jednak, jak zeznawał Kloze, nie znaleziono wówczas żadnego odpowiedniego miejsca. Dopiero w piątek 17 listopada 1944 roku mieli wyruszyć samochodem na cywilnych numerach rejestracyjnych trasą Wrocław-Góra Wielisławka, czyli Wilenberg. Na miejscu dotarli podobno do restauracji znajdującej się na szczycie góry. Pod tą restauracją miały istnieć podziemia. Następnie obejrzeli starą sztolnię tej góry, wydrążoną nad brzegiem Kaczawy. Następnie podczas dalszych poszukiwań Ollenhauer miał także pozytywnie ocenić pobliską Ostrzycę jako potencjalne miejsce ukrycia depozytów. Tego samego dnia jeszcze odwiedzili cieplicę i posiadłość Szawgoczów, a później udali się do Karpacza. Stamtąd z kolei ruszyli w kierunku Śnieżki, gdzie schodząc w stronę Białego Jaru, mieli uznać ten teren za doskonałe miejsce na kryjówkę. Po zakończeniu objazdu wrócili do Wrocławia. W kolejnych dniach ponownie konno skierowali się na Górę Ślężę, ale ze względu na stacjonujące tam oddziały Wehrmachtu nie zdecydowali się wjechać na szczyt. Podczas tego objazdu Herbert Kloze miał spaść z konia i złamać nogę. W wyniku odniesionej kontuzji spędził następne kilkanaście dni w szpitalu we Wrocławiu. Transport miał obejmować przede wszystkim ważne dokumenty, złoto bankowe, papiery wartościowe oraz depozyty należące do sklepów jubilerskich i mieszkańców Wrocławia. Według relacji pod koniec wojny w mieście funkcjonowało aż 31 banków oraz 67 pracowni jubilerskich, których majątek mógł zostać objęty akcją ewakuacji i ukrywania kosztowności. Całość depozytu miała ważyć około 7 ton. Ładunek podzielono podobno na 56 metalowych skrzyń o wadze od 50 do 200 kg. Skrzynie były wykonane z żelaza, miały jednakowy model i różne rozmiary. Każdą z nich wyposażono w hermetyczne zamknięcie z gumowymi uszczelkami. Według opisu były one ponumerowane, ale nie posiadały żadnych dodatkowych oznaczeń. Jeden z transportów miał składać się z czarnej limuzyny BMW oraz trzech samochodów ciężarowych. Pierwszy z nich przewoził dokumenty, drugi złoto, a trzeci depozyty. Kierowcami byli żołnierze Wehrmachtu, natomiast za eskortę i załadunek odpowiadać mieli szeregowi żołnierze Waffen-SS, a także jeńcy wojenni i cywile. Załadunek miał odbywać się późnym wieczorem, w trudnych warunkach pogodowych. Panowała ciemność, a deszcz ze śniegiem utrudniał pracę. Konwój ruszył o świcie, najprawdopodobniej w połowie stycznia 1945 roku. Według zeznań Klozego kierownictwo transportu podróżowało osobowym BMW. W samochodzie mieli znajdować się pułkownik Ollenhauer, czasem nazywany przez Klozego jako Wolf, kapitan Alfred Seifert oraz bohater dzisiejszego programu, czyli Herbert Kloze.
1: Tropem tajemnic Dolnego Śląska.

0: galopem tajemnic Dolnego Śląska.
1: Góra Wielisławka na Pogórzu Kaczawskim od dziesięcioleci zajmuje szczególne miejsce wśród dolnośląskich legend wojennych. Choć najbardziej znana jest z malowniczych organów wielisławskich i dawnych wyrobisk górniczych, to właśnie jej wnętrze miało według wielu relacji skrywać jedną z największych tajemnic końca II wojny światowej. To właśnie z Wielisławką do końca życia związany był Herbert Kloze. Człowiek, którym dziś zajmujemy się w programie, a którego zeznania stały się fundamentem historii o tak zwanym Złocie Wrocławia. Co ciekawe, po wojnie zamieszkał on w Sędziszowej, tuż u podnóża góry, którą wcześniej miał wskazywać jako idealne miejsce do ukrycia depozytów. Sama Wielisławka od wieków była miejscem działalności górniczej. W okolicy wydobywano m.in. miedź i złoto, a we wnętrzu góry powstała sieć sztolni i korytarzy. Najbardziej znaną z nich pozostaje dawna, tak zwana sztolnia zamkowa. Twarde skały sprawiały, że masyw doskonale nadawał się na naturalne schronienie lub miejsce ukrycia wojennych depozytów. Herbert Kloze o tym wiedział. Według relacji kapitana właśnie dlatego pod koniec 1944 roku miejsce to znalazło się w kręgu zainteresowań niemieckich służb i tajemniczego oficera Ollenhauera, nazywanego czasem Wolfem. Kloze twierdził, że w listopadzie 1944 roku uczestniczył w objazdach terenów Dolnego Śląska, podczas których wybierano potencjalne miejsca ukrycia kosztowności wywożonych z Wrocławia. Jednym z najważniejszych punktów miała być właśnie Wielisławka. Według jego zeznań Ollenhauer pozytywnie ocenił zarówno samą górę, jak i znajdujące się tam podziemia oraz starą sztolnię nad Kaczawą. Historia staje się jeszcze bardziej zagadkowa w grudniu 1944 roku. Kloze opowiadał, że część skrzyń ze złotem i dokumentami próbowano wywieźć samolotem za Łabę. Jednak bombardowanie lotniska uniemożliwiło start maszyny. Transport miał wrócić do Wrocławia, a niemieckie dowództwo zostało zmuszone do szukania nowych kryjówek dla depozytów. Według jednej z wersji część skarbów mogła trafić właśnie w okolice Wielisławki. Z kolei inna relacja Klozego wskazywała na Karkonosze, rejon Śnieżki, Białego Jaru i Małego Stawu. Tam, jak twierdził, saperzy mieli wysadzać wejścia do podziemnych tuneli po ukryciu skrzyń. Sztolnie Wielisławki zostały dokładnie przebadane przez grupę eksploracyjną magazynu Odkrywca. Badaczom udało się dotrzeć do archiwalnych planów wyrobisk sporządzonych jeszcze na długo przed wybuchem II wojny światowej. Był to niezwykle ważny materiał, ponieważ pozwalał porównać historyczny układ podziemi z ich obecnym stanem. Podczas prac eksploracyjnych wykonano szczegółowe pomiary dostępnych korytarzy i komór. Na ich podstawie sporządzono współczesny schemat sztolni, który następnie zestawiono z przedwojenną dokumentacją. Wyniki okazały się bardzo interesujące. Analiza wykazała, że układ podziemi praktycznie nie zmienił się od czasu sporządzenia dawnych planów. Nie znaleziono śladów dodatkowych korytarzy, zamaskowanych komór, ani przestrzeni, które mogłyby wskazywać na prowadzenie tajnych prac. Innymi słowy, we wnętrzu Wielisławki nie odkryto miejsc, w których można byłoby ukryć duży depozyt, a tym bardziej takich, które mogłyby pozostawać nieznane aż do dziś. To mocny argument podważający legendę o ukrytym w Wielisławce złocie Wrocławia. Z drugiej strony zwolennicy teorii o tajemniczych depozytach podkreślają, że ewentualne skrytki mogłyby znajdować się poza znanymi wyrobiskami lub zostać całkowicie zniszczone podczas prac minerskich. To właśnie dlatego historia Wielisławki nadal pozostaje jedną z najbardziej fascynujących tajemnic Dolnego Śląska. Balansując gdzieś pomiędzy twardymi ustaleniami badaczy, a legendą, która od dziesięcioleci rozpala wyobraźnię kolejnych pokoleń eksploratorów. Faktem jest, że Herbert Kloze mieszkał u stóp Wielisławki.

0: Słuchasz Muzycznego Radia.
1: A więc kim naprawdę był Herbert Klose? Tajemniczym kapitanem i uczestnikiem jednej z największych operacji ukrywania skarbów III Rzeszy? Czy może zwykłym policyjnym funkcjonariuszem, który po wojnie stworzył legendę większą od własnego życiorysu? W ostatnich latach badacze próbujący rozwikłać zagadkę Złota Wrocławia coraz częściej skłaniają się ku tej drugiej wersji. Jak wynika z dokumentów odnalezionych w niemieckich archiwach, Klose najprawdopodobniej nigdy nie był kapitanem Wehrmachtu, ani nawet doktorem weterynarii. Najpewniej przez większość wojny pozostawał szeregowym funkcjonariuszem niemieckiej policji porządkowej, tak zwanej Schutzpolizei. Według ustaleń historyków urodził się 7 października 1919 roku w Kotlarce koło Milicza. W 1940 roku przystąpił do niemieckiej policji, a następnie trafił do policyjnej dywizji operującej we Francji. Służył tam m.in. jako motocyklista i goniec. W marcu 1941 roku uległ wypadkowi. Został potrącony przez samochód. Kontuzja nogi okazała się na tyle poważna, że wycofano go ze służby frontowej. To właśnie ten przypadek mógł mu uratować życie, ponieważ jego jednostka już kilka miesięcy później została przerzucona na front wschodni. Później Klose trafił do rezerwowego batalionu policji we Wrocławiu. I właśnie tutaj historia zaczyna się robić naprawdę interesująca. Bo choć dokumenty wskazują, że był jedynie wachmistrzem policji, odpowiednikiem mniej więcej kaprala, po wojnie nagle stał się kapitanem, doktorem weterynarii i człowiekiem rzekomo posiadającym wiedzę o ukrytych skarbach Festung Breslau. Co ciekawe, sam Klose podczas przesłuchań w 1953 roku przyznał, że część jego dokumentów została sfałszowana już po wojnie. Według jego relacji pewien urzędnik ze Świerzawy miał przerobić wojskowe dokumenty, dopisując tytuł doktora weterynarii i dodając oficerski stopień kapitana. Przez kolejne dekady Herbert Klose udzielał wywiadów, spotykał się z dziennikarzami, pokazywał miejsca w Karkonoszach i na Pogórzu Kaczawskim, gdzie rzekomo ukryto depozyty. Wokół jego opowieści narastał klimat tajemnicy. W PRL-u sprawą zajmował się Urząd Bezpieczeństwa, a później Służba Bezpieczeństwa. A po 1989 roku kolejne pokolenia eksploratorów i poszukiwaczy skarbów. Jednak z czasem coraz więcej elementów tej historii zaczęło się rozpadać. Badacze odkryli m.in., że wiele osób pojawiających się w opowieściach Klosego najprawdopodobniej nigdy nie miało związku z tajemniczym konwojem albo w ogóle nie istniała. Nawet postać legendarnego Wolfa mogła być wynikiem błędnych ustaleń UB i zwykłej mistyfikacji Klosego. I być może najbardziej wymowne są słowa samego Klosego, wypowiedziane pod koniec życia w rozmowie z dziennikarzem Wacławem Dominikiem. Klose, zmęczony już całą historią, miał powiedzieć: za dużo gadałem i z tego same nieszczęścia wyszły. To wszystko wymyśliłem. A chwilę później dodał: na wojnie jak to na wojnie. Coś tam się konwojowało, ale co to było, tego nikt nie wiedział. Czy to były słowa prawdy? Czy może kolejna gra prowadzona przez człowieka, który przez całe życie mieszał fakty z fikcją? Tego być może nigdy już nie uda się ostatecznie rozstrzygnąć. Bo właśnie na tym polega fenomen historii Herberta Klosego. Nawet jeśli dokumenty podważają jego opowieści, to wciąż pozostają pytania bez odpowiedzi oraz dokumenty utajnione. Dlaczego po II wojnie światowej osiedlił się właśnie u stóp Wielisławki? Dlaczego przez tyle lat konsekwentnie wracał do tych samych miejsc? I dlaczego do dziś w wielu relacjach przewija się motyw tajemniczych transportów opuszczających Festung Breslau zimą 1945 roku? Być może prawda jest znacznie bardziej przyziemna, a być może, jak często bywa na Dolnym Śląsku, część historii nadal pozostaje ukryta gdzieś pod warstwą czasu niedopowiedzeń i wojennego chaosu. I właśnie dlatego tajemnica Złota Wrocławia wciąż fascynuje kolejne pokolenia poszukiwaczy historii. Historia Herberta Klosego i legendy Wrocławia jest znacznie bardziej złożona, niż mogłoby się wydawać. Jeśli chcielibyście lepiej poznać kulisy tej sprawy, warto sięgnąć po szczegółowe analizy i materiały opublikowane przez magazyn Odkrywca. Pakiet publikacji znajdziecie na stronie odkrywca.pl. To był program Tropem Tajemnic Dolnego Śląska. Nazywam się Krzysztof Wojtas i do usłyszenia za tydzień.
0: Tropem Tajemnic Dolnego Śląska.
2: Nieznane historie, zaskakujące odkrycia, tajemnice i zagadki wciąż czekające na rozwiązanie. Sponsorem programu jest agencja Sudety Pro, współtwórca Muzeum Tajemnic i Eksploracji w Kamiennej Górze, www.sudety.pro. Partnerem audycji jest magazyn Odkrywca, jedyne w Polsce pismo o eksploracji tajemnic historii. Reklama.
3: Nowy rezonans magnetyczny w Centrum Medycznym Zabobrze przy ulicy Wiejskiej 11 w Jeleniej Górze. Wykonujemy m.in. badania serca, prostaty oraz diagnostykę endometriozy. Zadzwoń i umów się. Telefon 756-299-299.
4: Po reklamie.

0: Muzyczne Radio.
1: Dzień dobry wszystkim. Jak najbardziej słoneczne, jak najbardziej wyspane. Dzień dobry, Muzyczne Radio. Minęła godzina 7, 2 minuty dokładnie po godzinie 7. Jest sobota, czyli to już czas na przebojową pobudkę w Muzycznym Radiu. Mimo że weekend, mamy nadzieję, że ktoś jednak po tej drugiej stronie jest i chociaż jednym, trochę zaspanym uchem słucha, co przebojowego przygotowaliśmy na kolejny majowy sobotni poranek. A my już śpieszymy z odpowiedzią, że na start, na dobre rozpoczęcie soboty One Way Ticket można spokojnie dać głośniej. Marta Wojtunik, dzień dobry.

0: reklama.
1: Szukasz mieszkania w Jeleniej Górze? Apartamenty Sudetia zapraszają na dzień otwarty. Już w sobotę 23 maja od 10 do 16 przy ulicy Poznańskiej 4. Wejdź na budowę, zobacz mieszkania na żywo i skorzystaj ze specjalnych ofert dostępnych tylko tego dnia. Apartamenty Sudetia w Jeleniej Górze. Zobacz, gdzie możesz zamieszkać.

0: Lidl. Cena sprzed obniżki 8,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. A borówki amerykańskie opakowanie 300 gramów. Cena sprzed obniżki 17,99. Teraz jedynie 11,99. Tak, tylko 11,99.
1: Tanio tutaj jest 100 krotka.
2: Po reklamie.

0: Poranek z muzycznym radiem.
1: Sprawdzamy godzinę.
2: Już 10 minut po godzinie 7. Muzyczne radio cały czas budzimy was przebojem. Już za moment sprawdzimy, co tam słychać w kalendarium regionu i nie tylko, ale zanim to jeszcze z nami Oskar Cyms.

0: Muzyczne radio.
1: Przypominamy, chociaż tego pewnie przypominać nie trzeba, jest sobota, 16 dzień maja. W Polsce dziś jest obchodzone Święto Straży Granicznej. Do końca roku zostało 229 dni, a dziś wschód słońca oczywiście za nami. Było 5:06, a zachód słońca przed nami. Jeszcze długo, długo sobie na ten zachód słońca poczekamy. 42 minuty po godzinie 20, dzień dłuższy od najkrótszego o 7 godzin i 43 minuty. Sprawdzamy teraz kalendarium. W 1929 roku po raz pierwszy wręczono amerykańskie nagrody Akademii Filmowej, które nazywamy obecnie oczywiście Oscarami. W 1975 roku odbyła się premiera pierwszego odcinka kultowego serialu 40-latek, a teraz filmowo w 83 roku odbyła się premiera filmu Wielki Szu. I w 1991 roku w Polsce rozpoczęła funkcjonowanie Straż Graniczna. Osoby urodzone 16 maja to Felicjan Andrzejczak, muzyk, piosenkarz, wokalista Budki Suflera. Następnie w 1966 roku urodziła się Janet Jackson, amerykańska piosenkarka i aktorka. W 1971 Marcin Rozynek, wokalista. I w 1973 Michał Figurski, prezenter radiowo-telewizyjny.
0: Kalendarium regionu.
1: Maja w 1423 roku Zygmunt Luksemburski zakazał starostom zakładania targów naruszających monopol istniejących na Śląsku miast. Dalej, 5 lat później, w 1427 roku wojska czeskich husarów oblegają i palą Lubań. I na koniec w 1911 roku urodził się profesor architektury Politechniki Wrocławskiej Tadeusz Brzoza. Wśród licznych projektów był autorem niezrealizowanego projektu odbudowy schroniska nad Śnieżnymi Kotłami oraz osiedla mieszkaniowego w Wojcieszowie.
0: Kalendarium regionu powstaje we współpracy z Książnicą Karkonoską.

0: Poranek z muzycznym radiem.
1: Budzimy przebojowo.
2: Poranek z muzycznym radiem cały czas trwa, za 5 minut godzina 7.30. Wtedy u nas pierwszy na dziś raport regionalny i oczywiście też prognoza pogody. Ta dziś niestety niezbyt optymistyczna, ale nie ma co się smucić, przecież jest w końcu weekend, a w muzycznym radiu takie przeboje wam puszczamy, że aż nie da rady być smutnym. Trzeba się uśmiechnąć o poranku. Phil, jest już ciemno.

0: Reklama. Free Time w muzycznym radiu. Wygraj weekend w renesansowym apartamencie dla dwojga w Zamku Karpniki z kolacją, śniadaniem i strefą wellness. Wyślij SMS-a na 7248 o treści Free Time. Wpisz swoje imię, miejscowość, w której mieszkasz oraz odpowiedź na pytanie, z kim i dlaczego chciałbyś spędzić weekend w Zamku Karpniki. Koszt SMS-a 2,46 z VAT-em. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu zamieszczonego na stronie muzycznego radia. Rozstrzygnięcie konkursu w sobotę na naszej antenie. Odkryj Zamek Karpniki, zabytkowy skarb Dolnego Śląska. Zanurz się w historii, odpocznij w eleganckich wnętrzach, zrelaksuj się w Bali z wodą termalną i zachwyć wyśmienitą kuchnią oraz pięknem otaczającej natury. www.zamekkarpniki.pl.
1: Po reklamie.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl.
3: Dziś znów na Dolnym Śląsku dość szaro i buro. Zachmurzenie będzie duże i to przez cały dzień. Dodatkowo przez cały dzień mogą towarzyszyć nam przelotne, a miejscami nawet dość intensywne opady deszczu.
2: Sponsorem prognozy pogody był Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl.
0: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
3: Obecnie na termometrach zobaczymy coś pomiędzy 5 a 8 stopni, a maksymalnie dziś do 13. Jakość powietrza, ona obecnie jest bardzo dobra na terenie całego Dolnego Śląska. Pierwszy raport regionalny przedstawi Beata Nowicka.
4: Ponad 10 milionów złotych mniej kosztowała tegoroczna akcja Zima w Wałbrzychu. Skąd takie oszczędności? O tym za chwilę Jacek Zych.
5: Na ulicach Wałbrzycha pracowało zimą 8 dużych półgopiaskarek.
6: Działaliśmy w tym zakresie bardzo skutecznie.
4: Odwiedzimy też dzikie składowisko odpadów przy ulicy Monterskiej w Legnicy, gdzie regularnie powracają śmieci.
7: Wprowadzenie techniki do działań nie zdało egzaminu. Zamontowana fotopułapka przeszła na świetnik historii. Została skradziona w lutym.
0: Słuchacie raportu regionalnego.
4: A na początek wracamy do podwójnego morderstwa w Lubinie. 21-letni sprawca strzelaniny popełnił samobójstwo. Mężczyzna został zlokalizowany na terenie Wielkopolski. Podczas próby zatrzymania odebrał sobie życie, poinformowała Sylwia Serafin z Komendy Powiatowej Policji w Lubinie.
8: Na terenie jednego z powiatów w województwie wielkopolskim policjanci interweniowali w związku ze zgłoszeniem dotyczącym nieznanego okolicznym mieszkańcom mężczyzny, który przebywał w ogólnodostępnej wiacie. W momencie, gdy funkcjonariusz zbliżał się do obiektu, mężczyzna popełnił samobójstwo przy użyciu broni palnej. Dalsze czynności prowadzone w tej sprawie przez policjantów z Wielkopolski, a także funkcjonariuszy Dolnośląskiej Policji, w tym z Lubina, potwierdziły, że był to mężczyzna poszukiwany od kilku dni przez mundurowych. Mężczyzna był podejrzewany o udział w poważnym zdarzeniu o charakterze kryminalnym na terenie Lubina. Sprawa objęta jest śledztwem prokuratorskim i z uwagi na dobro postępowania to wszystkie informacje, które możemy obecnie przekazać.
9: Przypomnijmy, do tego tragicznego zdarzenia doszło we wtorek wieczorem w jednym z mieszkań na osiedlu przy lesie w Lubinie, kiedy w niewyjaśnionych jak dotąd okolicznościach sprawca zastrzelił dwóch mężczyzn, a trzeciego ciężko ranił. Do tematu wrócimy. Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
4: Ponad 10 milionów złotych mniej niż w poprzednich latach kosztowała w Wałbrzychu tegoroczna akcja Zima. To różnica między zimowym utrzymaniem miasta realizowanym przez Miejski Zakład Usług Komunalnych, a czasami, gdy tę usługę zlecano firmom zewnętrznym. Materiał Jacka Zycha.
5: Taką informację podał podczas czwartkowej sesji Rady Miasta prezydent Wałbrzycha Roman Szełemej. Pomimo dość mroźnej i bardziej śnieżnej niż w latach poprzednich zimy, udało się miastu osiągnąć oszczędności nie tylko względem lat, kiedy odśnieżanie outsourcingowano, ale i względem ubiegłego roku, kiedy już zimowe utrzymanie dróg realizował Miejski Zakład Usług Komunalnych.
6: Skarg praktycznie nie było, uwag praktycznie nie było. Mimo śnieżnej zimy i mrozu działaliśmy w tym zakresie bardzo skutecznie.
5: To prezydent Wałbrzycha Roman Szełemej. Na ulicach Wałbrzycha pracowało zimą 8 dużych półgopiaskarek i kilka małych ciągników odśnieżających mniejsze osiedlowe ulice. Wszystkie pługi łącznie przejechały 38 tysięcy kilometrów, czyli o 6,5 tysiąca więcej niż w roku poprzednim. Zużyto ponad 2 tysiące ton soli. Tyle statystyka.
6: To pokazuje, jak ważne jest myślenie strategiczne, budowanie własnego potencjału i własnej kompetencji i własnego zasobu. Środki, sprzęt, sprzęt, baza, miejsce, ludzie, kompetencja.
5: Tegoroczną akcję Zima prezydent Wałbrzycha nazwał spektakularnym sukcesem, który może być wzorem dla innych miast. Na koniec warto przypomnieć, że w Wałbrzychu prace związane z odśnieżaniem miasta zlecano firmom zewnętrznym co najmniej od 2010 roku. Od 2023 roku te zadania ponownie realizuje Wałbrzyski Zakład Usług Komunalnych. Wałbrzych, Jacek Zych, Muzyczne Radio.
4: Dzikie składowisko odpadów przy ulicy Monterskiej w Legnicy wciąż budzi emocje. Choć śmieci są regularnie usuwane, to równie regularnie wracają w to samo miejsce.
7: Monterska to ulica biegnąca między legnickim ZUS-em i stadionem kompleksu Legnica, łącząca ulicę Grabskiego z Aleją Zwycięstwa, prowadzącą do legnickiej giełdy. Mogłoby się wydawać, że zostawienie na niej śmieci jest dość trudne ze względu na ruch, ale nic bardziej mylnego. Legnicka radna Karolina Jaczewska-Szymgowiak zwróciła uwagę na skalę zjawiska i potrzebę skuteczniejszych działań, które pozwolą nie tylko reagować, czyli sprzątać za pieniądze podatników, ale przede wszystkim zapobiegać. Mimo interwencji służb, sytuacja szybko wraca do punktu wyjścia. Dotychczasowe metody nie przynoszą efektów. Władze miasta wskazują na podejmowane działania, ale przyznają też, że sytuacja nie jest łatwa do opanowania. Poinformowały, że nieruchomości w tym rejonie są pod stałym nadzorem patroli Straży Miejskiej i planowane jest zwiększenie patroli oraz działań informacyjnych. Wprowadzenie techniki do działań nie zdało egzaminu. Zamontowana fotopułapka przeszła na śmietnik historii. Została skradziona w lutym. Założenie kolejnej wiąże się z dużym ryzykiem nie dla śmieciarzy, a dla sprzętu. Więc może jednak warto stawiać na działania informacyjne, typu ulotki i tabliczki z napisem „Nie wyrzucać śmieci”. Na pewno wyjdzie taniej. I tyle. Szczepan Knap, Muzyczne Radio.
4: O 9.30 z kolejnym raportem pojawi się w studio Jacek Rogulski. Zapraszamy.
0: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.

0: Reklama.
1: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
2: Obiadowa ćwiartka kurczaka z polskiej hodowli. Cena sprzed obniżki 8,99. Teraz z aplikacją tylko 4,99 za kilogram. A ser Edam Rycki, cena sprzed obniżki 3,99. Teraz jedynie 2,49 za 100 gramów. Tak, tylko 2,49 za 100 gramów żółtego sera.
1: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
0: Po reklamie.
3: Poranek z muzycznym radiem.

0: Sean Baker Give w muzycznym radiu za 10 minut, godzina 8.
1: Zapisane w gwiazdach. Twój horoskop na cały dzień.
0: Sprawdzamy, co gwiazdy przygotowały na 16 dzień maja. Barany staną przed wyborem. Może okazać się trudny. Wszystkie karty odkryją się już wkrótce. Byki mogą mieć chandrę. Na szczęście domowe zajęcia skutecznie odwrócą uwagę od męczących wspomnień. Bliźnięta nie mogą się dziś cofać. Jeśli zabraknie samozaparcia, nie dadzą rady dopiąć swego. Raki, trzeba trzymać język za zębami. Weekendowe gadulstwo może skończyć się sprzeczką. Panny, ktoś sprawi, że weekend zapamiętacie na długo. Uwaga, by nie narobić sobie wrogów. Lwy, nie wolno reagować na zaczepki. Kłopotów już wystarczy. Trzeba skupić się na wypoczynku. Wagi docenią w końcu wolne chwile. Praca nie zając, ważny jest wypoczynek i zdrowie. Skorpiony zaczną wytykać innym błędy, ale w odwecie ktoś odwdzięczy się tym samym. Strzelcy, co ma być, to będzie i od tego się nie ucieknie. Pora zliczyć plusy i minusy. Koziorożce, pora naprawdę. Prędzej czy później wszystko wyjdzie na jaw i pojawią się kłopoty. Wodniki, warto poświęcić więcej uwagi ludziom wokół. Możliwe ciekawe spotkania i ciekawe rozmowy. A ryby? Ryby wciąż będą myśleć o tym, co czeka je w przyszłym tygodniu. 16 dzień maja mamy, sobota, imieniny obchodzą. Andrzej, urodzony przywódca, odważny i wnikliwy. Szymon, niezależny myśliciel, wrażliwy i tajemniczy. Mieczysław, twórczy, ambitny, mało oszczędny. A osoby urodzone 16 maja są zazwyczaj sympatyczne, uczciwe i wrażliwe. Odznaczają się nieprzeciętną inteligencją i wrodzoną dobrocią. Jednak w przypływie dość dużego wzburzenia łatwo wpadają w gniew i dość dosadnie wyrażają swoje emocje, ale zazwyczaj są bardzo koleżeńskie i zawsze otoczone dużym gronem przyjaciół. Ich szczęśliwa cyfra to 3, kamień szlachetny, kryształ górski, a sprzyjający znak zodiaku to ryby.
1: Poranek z muzycznym radiem.

0: Reklama.
1: Masz fotowoltaikę i problemy z wysokim napięciem? Zadzwoń do firmy fotowoltaika Ryszard Zych. Wymienimy twój falownik na hybrydowy z magazynem energii z dofinansowaniem do 50% kosztów inwestycji. Nie masz fotowoltaiki, magazynu energii ani pompy ciepła? Skontaktuj się z nami po indywidualnie dopasowane rozwiązania w najlepszych cenach i finansowaniu. Fotowoltaika Ryszard Zych. Ponad 20 lat doświadczenia na rynku. Telefon 790 790 225. Produkuj myślnik prąd.pl.
0: Po reklamie.
2: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
3: Ósma.
2: Czas na wiadomości.
4: Burzowa pogoda w Tatrach. Wczoraj piorun poraził 7 osób. Niepokojące doniesienia o przemieszczeniu wojsk amerykańskich w Europie. Robert Lewandowski podejmuje decyzję. Na szali wielkie pieniądze i rozłąka z najbliższymi. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. 7 osób zostało porażonych piorunem w rejonie kopuły szczytowej Giewontu. Jedna z osób na chwilę straciła przytomność, w wyniku czego obsunęła się kilka metrów po skałach, ma urazy głowy i kończyn. Burza rozszalała się wczoraj po południu w Tatrach od dwóch najciężej rannych, mówi Łukasz Stępek z Topru.
5: Jeden po utracie przytomności chwilowej został transportowany na dół do szpitala śmigłowcem i jeden wprowadzony.
4: Życiu poszkodowanych nie zagraża niebezpieczeństwo, leczeni są w szpitalu w Zakopanem. Pentagon anulował plany rotacyjnego przemieszczenia 4000 amerykańskich żołnierzy do Polski, donosi agencja Reutera. Napływające informacje o decyzjach Waszyngtonu o redukcjach wojsk USA w Europie to efekt reorganizacji amerykańskiej armii, uspokaja minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
6: Amerykanie postanowili, że ta reorganizacja będzie przebiegała nie tylko w Niemczech, tylko będzie ona szerszy kontekst europejski miał. Jeżeli do Polski przyjedzie inna brygada niż ta miała, może ta z Niemiec, a z Niemiec wyjedzie 5 tysięcy żołnierzy dla Polski, tak jak jesteśmy zapewniani przez głównodowodzących siłami amerykańskimi w Europie. Nie ma zmiany w gwarancjach bezpieczeństwa.
4: Władysław Kosiniak-Kamysz zapewnił tym samym, że liczebność kontyngentu amerykańskich wojsk w Polsce, szacowana dotąd na około 10 tysięcy, nie zmieniła się. Dziś wieczorem wielki finał konkursu piosenki Eurowizji. Na scenie w Wiedniu zaśpiewają reprezentanci 25 krajów, wśród nich Polka, Alicja Szemplińska z utworem Pray. Robert Lewandowski może zagrać w jednej drużynie z Cristiano Ronaldo. Według najnowszych plotek transferowych, Lewy ma być coraz bliżej przenosin do Arabii Saudyjskiej. W grze o polskiego snajpera mają być już tylko dwa kluby, oba z Saudi Pro League, a także ogromne pieniądze, nawet 90 milionów euro za sezon. Kosztem ma być rozłąka z rodziną, która pozostanie w Barcelonie.
2: To były wiadomości. Muzyczne Radio.

0: Reklama.
1: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kapsułki do zmywarki Fairy Platinum Plus za 87,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 156,99.
2: Renu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
3: Zaprasza Renault Perfecta w Lubaniu, ulica Papieża Jana Pawła II, 13.
4: Poprowadź swój sklep Żabka i otrzymaj 30 tysięcy gwarantowanego przychodu. Mamy dostępne sklepy w Jeleniej Górze, Karpaczu, Kowarach, Kamiennej Górze i w innych lokalizacjach. Żabka. Razem założymy twój biznes. Zadzwoń 509 690 285 lub wejdź na stronę franczyza Żabka.
5: Zapraszamy dzieci i rodziny do Centrum Vitelona w Legnicy. Odkrywaj, dotykaj i doświadczaj, jak fascynujący jest świat okiem Vitelona. Nauka i eksperymenty zamieniają się w dobrą zabawę.
0: Po reklamie.

0: to plan. Muzyczne radio.
1: Muzyczne radio o poranku w weekend. Mamy już 10 minut po godzinie 8. Kto miał wstać, to już zapewne wstał, a kto nie, no to trochę zazdrościmy, ale tylko trochę. W Muzycznym Radiu cały czas budzimy Was przebojowo, a kolejny przebój, który przed nami, to utwór z roku 2006. Pierwszy singiel zespołu Mysłowic, zapowiadający ich szósty album. Oczywiście mowa o piosence Mieć czy Być.
2: Poranek z Muzycznym Radiem.
3: Budzimy przebojem.

0: Poranek z muzycznym radiem.
1: Sprawdzamy godzinę.
2: Już 16 minut po godzinie 8, a u nas w naszej przebojowej pobudce pojawi się teraz Mike Harris i jego wielki hit, piosenka Up.

0: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
1: Pogoda w górach.
2: W szczytowych płatniach Karkonoszy temperatura od minus 1 do 7 stopni. Wiatr około 4 metrów na sekundę z kierunku północnego. Widzialność ograniczona do 30 metrów. Zachmurzenie całkowite i mgła oraz przelotne opady deszczu i śniegu. Szlaki śliskie, miejscami występuje śnieg. W dolnych płatniach Karkonoszy i w Kotlinie Jeleniogórskiej od 5 do 8 stopni Celsjusza, bezwiecznie, widzialność dobra, zachmurzenie pełne, niewielkie opady deszczu, szlaki mokre, śliskie. Proszę o sprawdzenie poziomu naładowania baterii w telefonach oraz zainstalowanie aplikacji Ratunek. Życzę miłych wycieczek. Dziękuję.
0: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.

0: Sponsorem prognozy pogody jest Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczkow.com.pl. Pogoda.
1: Na Dolnym Śląsku jeszcze dziś cały czas pochmurnie i deszczowo. Z dobrych informacji jutro, popołudniową porą zwłaszcza, ma być dużo słońca, no ale jeszcze dziś termometry mają wskazać maksymalnie 14 stopni, obecnie wskazują coś w okolicach 8 stopni. Ciśnienie na ten moment w tendencji wzrostowej i wynosi 1005 hektopaskali, a jakość powietrza bez zmian cały czas jest bardzo dobra.
0: Sponsorem prognozy pogody był Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczkow.com.pl

0: telefon 792 15 15 15 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Hej, brolerzy! Gotowi na starcie? Już 23 maja Nowy Rynek zamienia się w miasteczko brolerów. Przed Wami od 11 do 18 Dzień Dziecka z Brawl Stars. Turnieje 3x3, pojedynki solo, VR, quizy i fotobudka 360. Wskakujcie do gry, zdobywajcie punkty mocy i wspinajcie się po poziomach gry jako zadymiarz wszechczasów. Wśród atrakcji także makijaże cosplay, gigantyczne figurki i dobra zabawa dla dzieci w każdym wieku. Do zobaczenia w galerii Nowy Rynek.
3: Free Time w muzycznym radiu. Wygraj weekend w renesansowym apartamencie dla dwojga w Zamku Karpniki z kolacją, śniadaniem i strefą wellness. Wyślij SMS-a na 7248 o treści Free Time. Wpisz swoje imię, miejscowość, w której mieszkasz oraz odpowiedź na pytanie, z kim i dlaczego chciałbyś spędzić weekend w Zamku Karpniki. Koszt SMS-a 2,46 z VAT-em. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu zamieszczonego na stronie muzycznego radia. Rozstrzygnięcie konkursu w sobotę na naszej antenie. Odkryj Zamek Karpniki, zabytkowy skarb Dolnego Śląska. Zanurz się w historii, odpocznij w eleganckich wnętrzach, zrelaksuj się w Bali z wodą termalną i zachwyć wyśmienitą kuchnią oraz pięknem otaczającej natury. www.zamekkarpniki.pl.
4: Na plażę, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salony w Galeriach Sudeckiej, w Jeleniej Górze, Piastów w Legnicy, Twierdza w Kłodzku i Świdnickiej w Świdnicy. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami. Po reklamie.
5: Sponsorem programu jest sklep internetowy Art Kolekcjoner. Skup i sprzedaż starych pocztówek, monet i banknotów. www.art-kolekcjoner.pl.
6: Z muzycznym radiem na szlaku. Idealny program dla planujących weekendowe wycieczki po Dolnym Śląsku. W każdą sobotę od 8.30 Arek Włodarski przedstawia ciekawe miejsca, które każdy turysta powinien odwiedzić. Z muzycznym radiem na szlaku. Tu poznasz miasta i miasteczka, szlaki turystyczne, schroniska górskie, zabytki architektury i pomniki przyrody.
7: Dzień dobry, Arek Włodarski. Zapraszam na wspólne wędrowanie i poznawanie. Możemy być dumni i cieszyć się z tego, że mieszkamy w takim, a nie innym rejonie Polski. Dolny Śląsk naszpikowany atrakcjami. Przede wszystkim oczywiście nasze góry, Sudety z poszczególnymi pasmami to niezwykła atrakcja przyciągająca turystów nie tylko z Polski, a i dla mieszkańców Asump do tego, aby poznawać piękną polską ziemię, w tym przypadku właśnie dolnośląską. Ale nie trzeba być w Sudetach, żeby cieszyć się urokami fantastycznych tras dla piechurów, tras rowerowych, żeby podziwiać panoramy, żeby zwiedzać zabytki, architekturę, bardzo często wyjątkową, również przemysłową. O tym też będzie dzisiaj mowa, bo dzisiaj góry i pogórze kaczawskie. Góry kaczawskie generalnie są jednym z pasm górskich Sudetów zachodnich. Ich rozległe grzbiety zamykają od północy Kotlinę Jeleniogórską, na południowym wschodzie graniczą z Rudawami Janowickimi i Górami Wałbrzyskimi. Na zachodzie Bóbr oddziela je od Pogórza Izerskiego, na północy przechodzą w rozciągające się między dolinami Bobru i Nysy Szalonej Pogórze Kaczawskie. Dzielą się na cztery zasadnicze części. Grzbiet wschodni, mały, północny oraz południowy wraz z górami Ołowianymi. Najwyższą kulminacją pasma jest dwuwierzchołkowy szczyt Skopiec-Baraniec, Baraniec-Skopiec. 720-724 metry w grzbiecie południowym. Krajobraz tych gór jest niezwykle urozmaicony. Zalesione stoki występują na przemian z rolniczymi obszarami łąki, pól wzdłuż głównej rzeki, czyli Kaczawy, jak i w dolinkach małych strumieni ciągną się piękne wsie oraz położone są główne miasta, czyli oczywiście Złotoryja, Wojcieszów, Świeżawa. Ukształtowanie gór kaczawskich atrakcje turystyczne, których jest mnóstwo, zabytki, przyroda, fauna, flora oraz sieć wyznakowanych szlaków turystycznych i dróg rowerowych pozwalają na uprawianie bardzo różnych form turystyki. To właśnie tutaj przebiegają szlaki turystyczne: międzynarodowy, szlak E3, niebieski, szlak wygasłych wulkanów, żółty, szlak zamków piastowskich, zielony. Na terenie Parku Krajobrazowego Chełmy, o którym też pokrótce opowiem, wyznaczonych jest kilka ścieżek dydaktycznych. Wytyczono także trasy dla rowerów górskich. Również w pozostałej części gór możliwe jest uprawianie tej formy turystyki, korzystając ze szlaków pieszych, dróg lokalnych i leśnych ścieżek. Na całym obszarze gór kaczawskich, jak i pogórza, w miastach i wsiach spotyka się wiele dawnych siedzib możnych rodów. Spełniając swe zadania, służyły właścicielom przez długie lata. Po 1945 roku część z nich popadło w zapomnienie, a z czasem stały się jedynie ruinami. Obecnie bardzo często i coraz częściej nowi właściciele starają się przywrócić tym budowlom dawną świetność. I tychże na terenie gór i pogórza kaczawskiego jest całe mnóstwo. To jest też bardzo wyjątkowe pasmo górskie ze względu na właśnie wspomnianą ilość parków krajobrazowych i rezerwatów, których tak brakuje. Dobrze, że one są. Dobrze, że objęto ochroną niektóre tereny, bo teraz znowu by były zawłaszczane przez człowieka. Coraz bardziej wchodzimy w sferę do tej pory dzikiej natury, a bez tejże nie będzie i nas. I warto o tym mówić. Park Krajobrazowy Chełmy ma powierzchnię praktycznie 160 km2. Powstał w 1992 roku we wschodniej części Pogórza Kaczawskiego. Jest to fragment progu morfologicznego Sudetów z wyżynnym krajobrazem lasów i łąk, tworzących płaskowyże mające ponad 350 metrów nad poziomem morza. Największymi zbiorowiskami roślinności są kwaśne dąbrowy, najcenniejszymi gatunkami drzew cis i jarząb brekinia. Spotkać można tutaj wiele ssaków, wśród których najliczniejszą populację tworzą nawet muflony. Na terenie parku liczne ślady średniowiecznej działalności człowieka. Z organizacji tutaj działających warto m.in. wspomnieć o Centrum Edukacji Ekologicznej i Krajoznawstwa Salamandra, które znajduje się w Myślibożu na Pogórzu Kaczawskim. Zostało utworzone w 1997 roku przy zarządzie Parku Krajobrazowego Chełmy na bazie wcześniejszego szkolnego schroniska młodzieżowego.

0: Reklama.
1: Mamuś, co ma torbę i nie chodzi na zakupy? Kangur!
0: Poznaj kangura, pandę, wydrę oraz inne zwierzęta w naszym zoo. Görlitz Zitauerstrasse 43, www.nasze-zoo.pl.
2: Centrum Ogrodnicze Krzewy Skrzewia zaprasza wszystkich miłośników ogrodnictwa na zakupy. Największy wybór tylko u nas, bo wiosna zaczyna się w Krzewiu. Krzewie Wielkie 88 koło Gryfowa Śląskiego. Telefon 75 789 11 11.

0: innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Po reklamie.
2: Góry i Pogórze Kaczawskie są bardzo atrakcyjne pod względem przyrodniczym, a świadczy o tym fakt występowania tutaj łącznie 10 rezerwatów, w których objęto ochroną ponad 70 gatunków roślin. Tak duża ich liczba wiąże się z bardzo skomplikowaną budową geologiczną.

Rezerwat został utworzony w 2001 roku i zajmuje powierzchnię prawie 9 hektarów. Buki sudeckie. Ścisłą ochroną objęty jest fragment lasu bukowego pomiędzy Mysłowem a Bolkowem, w którym występują rośliny chronione, na przykład wawrzynek, wilcze łyko, lilia złotogłów, śnieżyczka, przebiśnik i inne. Rezerwat powstał w 1993 roku i obejmuje powierzchnię 174 ponad hektarów. Góra Miłek. Rezerwat tworzy kilkuwierzchołkowy masyw zbudowany z kambryjskich wapieni i dolomitów krystalicznych z licznymi zjawiskami krasowymi. Wzniesienie posiada trzy wyraźne kulminacje: Cisową i północno-zachodnią Młyniec oraz południowo-zachodnią Wroniec. Na szczególną uwagę zasługują tutaj liczne populacje storczyków, w sumie 11 gatunków. W rezerwacie rosną 24 gatunki roślin chronionych i choć w pobliżu dalej prowadzona jest eksploatacja górnicza, no to jednak miejsce to jest zawsze warte odwiedzenia. Jeszcze jest Mszana i Obłoga, to jest rezerwat leśny, utworzony na bazaltowych zboczach wzgórz Mszany i Obłogi powyżej Muchowa. Nad Groblą rezerwat leśny o powierzchni blisko 88 hektarów, utworzony dla ochrony ciekawych form geologicznych, wielu rzadkich gatunków roślin i nie tylko. Oczywiście Ostrzyca Proboszczowicka także w skład chodzi tutaj tychże rezerwatów. Piękny, charakterystyczny, wyniosły szczyt, najwyższy szczyt Pogórza Kaczawskiego, 501 metrów nad poziomem morza, uważany przez wielu za najładniejsze wzniesienie całych Sudetów. Powulkaniczny stożek stanowi od 1962 roku w swej szczytowej partii rezerwat florystyczny chroniący roślinność porastającą bazaltowego łoboża. Na szczycie góry odsłania się bazalt o budowie słupowej. Na wierzchołek, będący doskonałym punktem widokowym, prowadzi 445 kamiennych schodów. Ze względu na swój charakterystyczny stożkowaty kształt, widoczny z daleka, z wielu miejsc Dolnego Śląska, gór Sudetów, gór Izerskich i nie tylko, wzniesienie nazywane jest Śląską Fujiyamą. Wąwóz Lipa, też znany, utworzony w 1996 roku, rezerwat przyrody zajmujący powierzchnię 101 hektarów, skalisty wąwóz zbudowany ze skał zieleńcowych. Ochroną objęte zostały naturalne zbiorowiska leśne dąbrów, łęgów, grądów oraz wielu innych. W rezerwacie jedno z największych występowań mamy salamandry plamistej w Polsce. Kolejny znany wąwóz Myśliborski, rezerwat leśny o łącznej powierzchni blisko 10 hektarów, utworzony dla ochrony ciekawych form geologicznych i wielu rzadkich gatunków roślin chronionych. Rezerwat głównie utworzono dla ochrony jedynego na Dolnym Śląsku stanowiska bardzo rzadkiej chronionej paproci języcznika zwyczajnego, rosnącej właśnie na wspomnianych skałach. Jeszcze jest wąwóz Siedmica, rezerwat ma powierzchnię 68 hektarów. Szczególną ochroną objęte zostały tutaj naturalne zbiorowiska leśne, to jest olszyny, dąbrowy, łęgi i jeszcze Wilcza Góra. Rezerwat przyrody nieożywionej, utworzony dla ochrony już takiej samej szczytowej partii góry Wilkołak. Szczyt powstał w wyniku działalności wulkanicznej. Trzon wzniesienia stanowi tak zwany nek, komin wulkaniczny zbudowany z bazaltu, a charakteryzujący się słupową oddzielnością. Dużą ciekawostką geologiczną Wilczej Góry jest występowanie koncentrycznie ułożonych słupów bazaltowych, zwanych różami bazaltowymi. Oczywiście to jest też teren byłej eksploatacji, ale już kamieniołom jest tutaj nieczynny. Tam utworzono ścieżki, ustawiono tablice, zbudowano takie miejsce do odpoczynku. Również są te wszystkie atrakcje gór i Pogórza Kaczawskiego dostępne dla turystów, jeżeli oczywiście też mówimy o terenach pokopalnianych, no bo tam, gdzie trwa eksploatacja, no to wstępu nie mamy. Oczywiście miejsce dalej zagrożone problemem otwierania kopalń odkrywkowych, no ale to jest zupełnie inny temat, na inny program. W trzeciej i ostatniej części kilka atrakcji, które warto zwiedzić, zobaczyć, przejechać na terenie gór kaczawskich.

0: Będąc z Łotoryi, na wyciągnięcie ręki mamy rezerwat Wilcza Góra, ale niedaleko z tego miejsca można przejechać nawet do Trzemy, na przykład do skansenu górniczo-ochutniczego w Leszczynie. Tutaj szlaki nas i drogi poprowadzą przez na przykład Rosochę. Możemy przejść i dalej na teren Parku Krajobrazowego Chełmy. Takim centralnym punktem tego parku jest miejscowość Stanisławów. Mamy tu ruiny piecy, przeróżnych wapienników i nie tylko. Tereny oczywiście są tu też pokopalniane. Pomocne to jest też kolejna bardzo ciekawa miejscowość i Męcinka. Pomiędzy nimi znajdują się bardzo ciekawe, fajne szczyty, między innymi Górzec, Diabelska Góra, Jaworska Góra. To tereny Parku Krajobrazowego Chełmy, które warto naprawdę zwiedzić. Niewielki, ale niezwykle urokliwy. Na południe od Pomocnego mamy Czartowską Skałę i tutaj zaraz na wyciągnięcie ręki Muchowskie Wzgórza i rezerwat Mszana i Obłoga, a obok rezerwat Wąwóz Myśliborski, niedaleko Myślinowa. Więc to wszystko znajduje się w sumie na niewielkim terenie i bez trudu możemy zawalczyć o to, żeby te miejsca gór i Pogórza Kaczawskiego zobaczyć. Oczywiście udając się na południe od Złotoryi w stronę Karkonoszy, Sudetów, Wojcieszów, rezerwat Góry Miłek i cudowne dookólne trasy, między innymi szlakiem niebieskim, ale nie tylko. Tutaj są też utworzone pętle rowerowe, między innymi dookoła Mysłowa przez Radzimów. To jest piękna trasa generalnie i dla rowerzystów, i dla piechurów. A rezerwat Góra Miłek, no to Młyniec, Cisowiec, Wroniec, te wspomniane szczyty, plus do tego schron Miłek i niedaleko rezerwat Buczyna Storczyków. To w okolicach Skopca wspomnianego. To już jest miejsce bliżej Jeleniej Góry, czyli powyżej pięknie położonego Komarna. Zresztą te tereny są bardzo wyjątkowe. Widokowo to nie chodzi nawet o faunę i florę, jeżeli na kogoś to nie działa, chociaż sądzę, że na każdego prawdziwego turystę to piękno przyrody działa i powinno działać. Obok Podgórki z wieżą widokową, a propos tychże wież, w ostatnim czasie zbudowano w okolicach między innymi miejscowości Chrośnica czy też Lubiechowa, ale są też stare te wieże, takie kamienne na terenie gór i Pogórza Kaczawskiego, warte odwiedzenia. Między innymi w Podgórkach punkt widokowy jest na wieży kościoła z 1506 roku, który spłonął w XIX wieku. Z platformy widokowej mamy panoramę najwyższej części gór kaczawskich z okolicznymi miejscowościami. W murze kościoła znajdziemy renesansowe epitafia rodziny von Zedlitz. Bazaltowa góra, szczyt o wysokości 367 metrów, górujący nad Paszowicami. Na jego zboczach znajduje się nieczynne wyrobisko kamieniołomów z wyraźnie widoczną rozdzielnością bazaltu. W 1906 roku na szczycie wzniesiono kamienną wieżę widokową. Obiekt remontowano w 1994 roku. Jest to budowla zaprojektowana na rzucie koła, wykonana z złamanego kamienia bazaltowego. Wieża ma około 10 metrów wysokości. Radogost. Szczyt o wysokości 398 metrów, położony w południowo-wschodniej części Chełmów, na krawędzi Pogórza Kaczawskiego. Prawdopodobnie w średniowieczu istniał tutaj ośrodek kultu religijnego oraz gródek. W 1893 roku wzniesiono wieżę widokową, wówczas Radogost stał się jednym z części odwiedzanych obiektów regionu. Po 1945 roku wieża stopniowo niszczała, wyremontowana w 1993 roku umożliwia podziwianie panoram Sudetów i Przedgórza. Kamienna, okrągła wieża ma 12 metrów wysokości. Mszana, dwuwierzchołkowy szczyt w Muchowskich Wzgórzach, będący zarazem najwyższą kulminacją Chełmów. Na niższym zachodnim wierzchołku znajduje się wieża widokowa. Obiekt powstał w XIX wieku i został przebudowany w 1912. Pod koniec XX wieku obiekt został wyremontowany. Kamienna, wzniesiona na rzucie kwadratu wieża ma 6 metrów wysokości. No i jeszcze wieżyca, to charakterystyczny niezwykle wierzchołek o wysokości 395 metrów nad poziomem morza, położony na Pogórzu Bolkowskim, niedaleko Dobromierza. W czerwcu 1745 roku na równinie u stóp wzniesienia rozegrała się najważniejsza, przypomnę, bitwa wojny śląskiej, w której wojska pruskie pokonały połączone siły sasko-austriackie. Na polach pod Dobromierzem starły się dwie liczące po 60 tysięcy żołnierzy armie. Ze szczytu wieżycy przebieg bitwy obserwował król pruski Fryderyk II. W setną rocznicę bitwy podjęto decyzję o wybudowaniu w tym miejscu pomnika w postaci właśnie wieży widokowej. W 1852 roku nastąpiło otwarcie obiektu, później dobudowano tu restaurację, był nawet tutaj hotel, był to bardzo popularny cel wycieczek turystycznych. Po 1945 roku opuszczone obiekty niszczały, od 1991 wieża jest w rękach prywatnych, obecny właściciel wyremontował obiekt oraz udostępnił go zwiedzającym. Wieża na wieżycy to neogotycka, trzykondygnacyjna, ośmioboczna budowla wzniesiona z kamienia i cegły. Piękne miejsce, jeszcze jest sporo takowych na terenie góry Pogórza Kaczawskiego. No dzisiaj już nie ma czasu, aby o nich opowiedzieć, ale pewnie prędzej czy później tutaj w te piękne rejony, w tę piękną część Dolnego Śląska wrócimy. Arek Włodarski, dziękuję. Dzisiaj korzystałem, przygotowując dla Was program, opowiadając o tym pięknym paśmie z mapy Góry i Pogórze Kaczawskie, skala 1 do 50, wydawnictwo turystyczne Plan, opisy krajoznawcze, szlaki rowerowe, turystyczne, plan Wojcieszowa, Świeżawy, mapa geologiczna. Polecam.
1: Sponsorem programu jest sklep internetowy Art Kolekcjoner. Skup i sprzedaż starych pocztówek, monet i banknotów. www.art-kolekcjoner.pl

0: Reklama. Centrum Ogrodnicze Zielony Świat Ogrodu Spisarzowic koło Lubania zaprasza wszystkich miłośników ogrodu na wiosenne zakupy 7 dni w tygodniu. U nas znajdziecie największy wybór roślin, kwiatów, krzewów, drzew, bylin, akcesoriów ogrodowych oraz artykułów dekoracyjnych w okolicy. Sprawdźcie na naszym Facebooku. Centrum Ogrodnicze Zielony Świat Ogrodu Spisarzowic. Do zobaczenia! Firma Fortis Group z siedzibą w Legnicy szuka pracownika na stanowisko. Mechanik, elektromechanik serwisu maszyn. Wymagania: wiek do 50 lat, niepalący, prawo jazdy kategorii B. Praca stacjonarna od poniedziałku do piątku w Legnicy bądź mobilna, autoserwisowe. Dobre zarobki. Kontakt telefon 606 490 829.
1: Akademia Lotnicza Jelenia Góra zaprasza na profesjonalne kursy pilotażu zakończone licencją PPLA. Oferujemy także loty zapoznawcze nad Karkonoszami, vouchery na przelot oraz wynajem samolotów. Jelenia Góra, Wincentego Pola 29. Telefon 668 626 459. www.akademialotnicza.pl.
0: Po reklamie.
1: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
2: 9:00.
1: Czas na wiadomości.
3: Amerykanie osłabiają odstraszanie NATO, mówią eksperci. NFZ zaczął miesiąc zdrowia rodzin. To akcja profilaktyczna. Lech Poznań może dziś zostać piłkarskim mistrzem Polski. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Sposób, w jaki Amerykanie wycofują część swoich sił z Europy, może sprowokować Rosję do przetestowania NATO, twierdzi politolog dr Agnieszka Bryc. Pentagon ogłosił, że nie wyśle do Polski 4000 żołnierzy w ramach dotychczasowej rotacji wojsk. Jak donoszą agencje, planuje też zmniejszyć rangę swojego dowództwa w Europie. A Rosja wyciąga wnioski.
4: Oni się spodziewali redukcji wojsk amerykańskich, ale sposób, w jaki to jest realizowane, w takim chaosie, pozwala im wyciągać wniosek, że słabość, brak koordynacji, niepewność i brak zaufania potwierdzają słabnącą siłę Sojuszu Północnoatlantyckiego. A jeżeli tak rozumią to Rosjanie, otwiera się jeszcze bardziej okno możliwości do przetestowania NATO. Tego, na ile został osłabiony właśnie taką chaotyczną polityką Pentagonu.
3: Mówi dr Agnieszka Bryc. Można dowiedzieć się wiele o tym, jak zadbać o swoje zdrowie. NFZ organizuje miesiąc zdrowia rodziny z okazji zbliżającego się Dnia Matki, Dnia Dziecka i Dnia Ojca. Mówi Rafał Stachlewski z Wielkopolskiego NFZ-u.
5: Uczestnicy będą mogli uzyskać informacje o bezpłatnych programach profilaktycznych, a także nauczyć się samobadania piersi i jąder za pomocą fantomów. Doradcy pokażą, jak ułożyć jadłospis dla całej rodziny.
3: Eksperci pomogą też założyć internetowe konto pacjenta i zainstalować mobilną aplikację Moje IKP. Miesiąc zdrowia rodziny potrwa do 23 czerwca. Szczegóły na stronie internetowej NFZ-u. Obowiązkowe chipowanie psów i kotów coraz bliżej. Sejm przyjął poprawki Senatu w tej sprawie. Nowe przepisy wprowadzają obowiązek chipowania i rejestracji tych zwierząt. Teraz ustawa trafi na biurko prezydenta. Lech Poznań może dziś zapewnić sobie drugie z rzędu Mistrzostwo Polski, jeśli wygra na wyjeździe z Radomiakiem mecz o 20:15. We wczorajszych spotkaniach Korona Kielce wygrała z Widzewem Łódź 1-0, a Zagłębie Lubin przegrało z Pogonią Szczecin 0-1.
1: To były wiadomości. Muzyczne Radio.
6: Kochamy muzykę.

0: Reklama. Szukasz nowego auta w atrakcyjnej cenie, ale na polskim rynku brak ciekawych egzemplarzy? Zaufaj ekspertom z Flycars i jeszcze dziś zleć sprowadzenie wybranego samochodu z USA. Zapewniamy fachową pomoc na każdym etapie, od wyboru samochodu aż po dostawę pod wskazany adres. Skorzystaj z naszych usług importu i odkryj, jak łatwo i szybko możesz mieć wymarzone auto z USA. Znajdziesz nas w Legnicy, Lesznie i we Wrocławiu, bądź na www.flycars.pl. Zadzwoń i umów się na spotkanie. 789-789-506. Flycars. Twoje auto z USA bliżej niż myślisz.
1: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
2: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
3: A cappuccino też za 7?
4: Też.
3: A flat white?
4: Też.
3: A...
4: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafé kosztuje tylko 7 zł.

0: Kurczaka kilogram 15,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 23,99. A ogórki szklarniowe 4,99 kilo. Cena przed obniżką 8,99. W delikatesach Centrum.
1: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Po reklamie. Best of. To co najlepsze w muzycznym radiu.
3: 8 minut po godzinie 9, Muzyczne Radio. Trwa właśnie program Best Of, który dziś łączymy oczywiście, jak zawsze, co sobotę, z graniem na życzenie, czyli wasze propozycje na naszej antenie. Po nie będziemy bardzo chętnie sięgać aż do godziny 13. A cały czas czekamy na nie między innymi na naszym radiowym Facebooku. Możecie też napisać do nas maila na emisja@muzycznaradio.pl albo zadzwonić numer 757-646-646. Już za moment na naszej antenie horoskop dla tych, którzy o 7 nie zdążyli, a poczekamy na niego w towarzystwie piosenki Mark Korn, Beautiful Life.

0: gwiazdach. Twój horoskop na cały dzień.
1: Zaczynamy oczywiście od baranów. One dziś staną przed wyborem, który może okazać się trudny. Wszystkie karty odkryją się już wkrótce. Następnie byki. One mogą dziś odczuwać chandrę. Na szczęście domowe zajęcia skutecznie odwrócą uwagę od wspomnień. Bliźnięta nie mogą się cofać. Jeśli zabraknie dziś samozaparcia, nie dadzą rady dopiąć swego. Raki. Trzeba trzymać język za zębami. Weekendowe gadulstwo może skończyć się sprzeczką. Panny, ktoś sprawi, że weekend zapamiętacie na długo. Uwaga, by nie narobić sobie wrogów. Lwy, nie wolno reagować na zaczepki. Kłopotów już wystarczy. Trzeba skupić się na wypoczynku. Wagi docenią w końcu wolne chwile. Praca nie zając, ważny jest wypoczynek i zdrowie. Skorpiony zaczną wytykać błędy innym, ale w odwecie ktoś odwdzięczy się tym samym. Strzelcy, co ma być, to będzie. I od tego się nie ucieknie. Pora na zliczenie plusów i minusów. Koziorożce, czas naprawdę. Prędzej czy później wszystko wyjdzie na jaw i pojawią się kłopoty. Wodniki, warto poświęcić więcej uwagi ludziom wokół. Możliwe ciekawe spotkania i rozmowy. Na koniec ryby. Wciąż będą myśleć o tym, co czeka je w przyszłym tygodniu. 16 dzień maja, sobota, imieniny obchodzą dziś Andrzej, urodzony przywódca, odważny i wnikliwy. Szymon, niezależny myśliciel, wrażliwy i tajemniczy. Wieńczysław, twórczy, ambitny, mało oszczędny. Osoby urodzone 16 maja są sympatyczne, uczciwe i wrażliwe. Odznaczają się nieprzeciętną inteligencją i wrodzoną dobrocią. Jednak w przypływach dość dużego wzburzenia łatwo wpadają w gniew i dość dosadnie wyrażają swoje emocje. Ale zazwyczaj są bardzo koleżeńskie i zawsze otoczone dużym gronem przyjaciół. Ich szczęśliwa cyfra to 3, kamień szlachetny to kryształ górski, sprzyjający znak zodiaku ryby.
2: Best of. To co najlepsze. W muzycznym radiu.

0: Wasze piosenki na naszej antenie.
1: Mamy już sporo propozycji od Was, bardzo z tego powodu się cieszymy, więc nie będziemy zwalniać tempa i sięgamy prędko po pierwszą z nich od Weroniki Delta Goodrem Eclipse.

0: Weekend trwa, to w muzycznym radiu The Weekend i Blinding Lights.
1: Muzyczne radio. Wasze piosenki na naszej antenie.
0: Pozdrowienia z Wojcieszowa od Kamili dla wszystkich słuchaczy, która prosi o jakąś piosenkę kultu dla wszystkich niewyspanych. No to oczywiście gramy kult. Kocham cię, a miłością swoją.

0: Time w muzycznym radiu. Wygraj weekend w renesansowym apartamencie dla dwojga w Zamku Karpniki z kolacją, śniadaniem i strefą wellness. Wyślij SMS-a na 7248 o treści Free Time. Wpisz swoje imię, miejscowość, w której mieszkasz oraz odpowiedź na pytanie, z kim i dlaczego chciałbyś spędzić weekend w Zamku Karpniki. Koszt SMS-a 2,46 z VAT-em. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu zamieszczonego na stronie muzycznego radia. Rozstrzygnięcie konkursu w sobotę na naszej antenie. Odkryj Zamek Karpniki, zabytkowy skarb Dolnego Śląska. Zanurz się w historii, odpocznij w eleganckich wnętrzach, zrelaksuj się w Bali z wodą termalną i zachwyć wyśmienitą kuchnią oraz pięknem otaczającej natury. www.zamekkarpniki.pl.
1: Każdy znajdzie mrówkę blisko, każdy znajdzie w mrówce wszystko
2: i jeszcze więcej. Pobierz aplikację Moja Mrówka i łap okazję. Promocje, ebony i gazetka zawsze pod ręką.
1: Od morza do Tatr, w mrówce to wszystko mam.
3: Po reklamie.
4: Sponsorem prognozy pogody jest Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl.
5: Jest i będzie cały czas pochmurnie dziś na Dolnym Śląsku. Na przejaśnienia możemy liczyć dopiero jutro. Opady deszczu występują na terenie dziś całego kraju, również oczywiście na Dolnym Śląsku. Przez cały dzień będą nam towarzyszyły.
4: Sponsorem prognozy pogody był Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl.
0: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
5: Termometry wskażą dziś maksymalnie 14 stopni. Sprawdzamy jeszcze jakość powietrza. Ta obecnie jest bardzo dobra. Raport regionalny przedstawi Jacek Rogulski.
6: Na początek tragiczny finał obławy w Lubinie. 21-letni sprawca strzelaniny, do której doszło w nocy z wtorku na środę na osiedlu Przylesie, popełnił samobójstwo. Mężczyzna zastrzelił się podczas interwencji policji w województwie wielkopolskim, poinformowała w piątek Sylwia Serafin z Komendy Powiatowej Policji w Lubinie.
7: Na terenie jednego z powiatów w województwie wielkopolskim policjanci interweniowali w związku ze zgłoszeniem dotyczącym nieznanego okolicznym mieszkańcom mężczyzny, który przebywał w ogólnodostępnej wiacie. W momencie, gdy funkcjonariusz zbliżał się do obiektu, mężczyzna popełnił samobójstwo przy użyciu broni palnej. Dalsze czynności prowadzone w tej sprawie przez policjantów z Wielkopolski, a także funkcjonariuszy Dolnośląskiej Policji, w tym z Lubina, potwierdziły, że był to mężczyzna poszukiwany od kilku dni przez mundurowych. Mężczyzna był podejrzewany o udział w poważnym zdarzeniu o charakterze kryminalnym na terenie Lubina. Sprawa objęta jest śledztwem prokuratorskim i z uwagi na dobro postępowania to wszystkie informacje, które możemy obecnie przekazać.
8: Przypomnijmy, do tego tragicznego zdarzenia doszło we wtorek wieczorem w jednym z mieszkań na osiedlu Przylesie w Lubinie, kiedy w niewyjaśnionych jak dotąd okolicznościach sprawca zastrzelił dwóch mężczyzn, a trzeciego ciężko ranił. Do tematu wrócimy. Andrzej Stefańczyk, Muzyczny Radio.
6: Ponad 10 milionów złotych mniej niż w poprzednich latach kosztowała w Wałbrzychu tegoroczna akcja Zima. To różnica pomiędzy zimowym utrzymaniem miasta realizowanym przez MZUK-a, czasami kiedy tę usługę zlecano firmom zewnętrznym. Materiał Jaska Zycha.
9: Taką informację podał podczas czwartkowej sesji Rady Miasta prezydent Wałbrzycha Roman Szełemej. Pomimo dość mroźnej i bardziej śnieżnej niż w latach poprzednich zimy, udało się miastu osiągnąć oszczędności nie tylko względem lat, kiedy odśnieżanie outsourcingowano, ale i względem ubiegłego roku, kiedy już zimowe utrzymanie dróg realizował Miejski Zakład Usług Komunalnych.
10: Skarg praktycznie nie było, uwag praktycznie nie było. Mimo śnieżnej zimy i mrozu działaliśmy w tym zakresie bardzo skutecznie.
9: To prezydent Wałbrzycha Roman Szełemej. Na ulicach Wałbrzycha pracowało zimą 8 dużych pługopiaskarek i kilka małych ciągników odśnieżających mniejsze osiedlowe ulice. Wszystkie pługi łącznie przejechały 38 tysięcy kilometrów, czyli o 6,5 tysiąca więcej niż w roku poprzednim. Zużyto ponad 2 tysiące ton soli. Tyle statystyka.
10: To pokazuje, jak ważne jest myślenie strategiczne, budowanie własnego potencjału i własnej kompetencji i własnego zasobu. Środki, sprzęt, baza, miejsce, ludzie, kompetencja.
9: Tegoroczną akcję Zima prezydent Wałbrzycha nazwał spektakularnym sukcesem, który może być wzorem dla innych miast. Na koniec warto przypomnieć, że w Wałbrzychu prace związane z odśnieżaniem miasta zlecano firmom zewnętrznym co najmniej od 2010 roku. Od 2023 roku te zadania ponownie realizuje Wałbrzyski Zakład Usług Komunalnych. Wałbrzych, Jacek Zych, Muzyczne Radio.
6: Do emerytury warto się przygotować. Jeszcze zanim złoży się wniosek emerytalny, można poznać wysokość kwoty, która będzie co miesiąc wpływała na konto seniora. Jest to ważne dlatego, żeby decyzję o zakończeniu aktywności zawodowej podejmować świadomie, przekonuje Iwona Kowalska-Matis, rzecznik Dolnośląskiego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
3: Im dłużej pracujemy, tym więcej składek wpływa na nasze emerytalne konto. A więc przyszła emerytura będzie wyższa. Co więcej, jeżeli kobieta i mężczyzna osiągną wiek emerytalny, czyli pani 60 lat, a pan 65 i dalej pracują, nie biorąc emerytury, mają prawo do zniżki w postaci PIT-u 0. Przeciętna emerytura na Dolnym Śląsku to 4610 zł brutto. Zanim złożymy wniosek emerytalny, warto popatrzeć na własne konto na platformie ZUS-owskiej i zapoznać się ze stanem swojego konta, w którym wyliczona jest nasza hipoteczna emerytura. Jest tam także kalkulator emerytalny, który bardzo precyzyjnie pokazuje, ile dostaniemy, jeżeli przejdziemy na emeryturę. Wszystko to po to, żeby taką decyzję podejmować świadomie.
6: Kolejny raport o 10.30, a teraz sprawdzamy pogodę w
11: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
12: Pogoda w górach.
13: Dzień dobry, ratownik dyżurnej grupy karkonoskiej GOPR, Krzysztof Zwoliński. W szczytowych partiach Karkonoszy temperatura od minus 1 do 7 stopni, wiatr 4 metry na sekundę z kierunku północnego, widzialność ograniczona do 30 metrów, zachmurzenie całkowite, przelotne opady deszczu ze śniegiem, szlaki turystyczne śliskie, miejscami występuje śnieg. W dolnych partiach Karkonoszy i Kotlinie temperaturę od 5 do 8 stopni, w zasadzie bez wiatru, widzialność dobra, zachmurzenie pełne i niewielki opad deszczu. Pamiętajmy o sprawdzeniu poziomu naładowania baterii w telefonach oraz zainstalowaniu aplikacji Ratunek. Dziękuję.
11: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.

0: dostępnych tylko tego dnia. Apartamenty Sudetia w Jeleniej Górze. Zobacz, gdzie możesz zamieszkać.
1: Po reklamie.
2: Muzyczne radio. Wasze piosenki na naszej antenie.
3: Kolejna propozycja przypłynęła do nas prosto z Jawora. Przybyła w zasadzie od Zdzicha z Jawora z dedykacją dla wszystkich pielęgniarek. Niepoprawnie chciałam.

0: Muzyczne Radio.
1: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
2: Pomiędzy waszymi propozycjami my też będziemy proponować wam świetne nagranie dziś co godzinę w roli naszego hit typu Lady Gaga Shape of a Woman. Nagranie, które znalazło swoje miejsce na ścieżce dźwiękowej z najnowszego filmu Diabeł ubiera się Prady 2.

0: Na początek dzienniki gwiazdowe mistrza literatury science fiction Stanisława Lema w reżyserii Andrzeja Bartnikowskiego, które obejrzymy na scenie Zdrojowego Teatru Animacji w Jeleniej Górze. Spektakl opowiada o podróżach Iona Tichego, mówi Aga Eismont, aktorka teatru i asystentka reżysera przedstawienia.
1: Cały czas jest bardzo dynamicznie, w kulisach jest ogień, tutaj wszyscy biegamy. Co teraz, co teraz? Bo się zaraz przebieramy, bierzemy kolejne rekwizyty. Serdecznie zapraszam wszystkich miłośników fantastyki, ale też miłośników opowieści o ludziach w sposób nieoczywisty. Myślę, że każdy tutaj znajdzie coś dla siebie i trochę humoru, i trochę smutnych refleksji.
0: Dzienniki gwiazdowe można obejrzeć w sobotę podczas Nocy Muzeów, początek godzina 19. Po przedstawieniu aktorzy zapraszają na nocne zwiedzanie teatru. W sobotę odbędzie się druga edycja pikniku z jeleniogórską handlówką. To wydarzenie rozpocznie się o godzinie 10 na deptaku przy ulicy 1 Maja. Zaprasza Mariusz Drapiej, nauczyciel w Zespole Szkół Technicznych i Branżowych Handlówka w Jeleniej Górze.
2: Zaplanowaliśmy wiele atrakcji. Będzie strefa gastronomiczna, występy taneczne, pokaz fryzjerski oraz występ zespołu muzycznego. Głównym punktem programu będzie natomiast turniej koszykówki 3x3 w systemie brazylijskim, a rozpocznie się on o godzinie 10.
0: Bardzo ciekawie zapowiada się Noc Muzeów w Muzeum Przyrodniczym w Jeleniej Górze Cieplicach. Już w sobotę placówka zaprasza na wieczorne zwiedzanie pełne zagadek i wyzwań śladami Georga Martiniego, mówi Aleksandra Witek z Muzeum Przyrodniczego.
3: Od godziny 18 przewodnicy i kuratorzy będą opowiadać o naszych wciąż ulepszanych wystawach stałych oraz arcyciekawych ekspozycjach czasowych, które cieszą się na co dzień ogromnym zainteresowaniem. O godzinie 20 zaprosimy gości na spotkanie z mistrzem preparatorstwa, panem Tomaszem Sokołowskim, który opowie o tajnikach swojego zawodu oraz o jego nowoczesnych metodach. Po prelekcji nastąpi odsunięcie naszego najnowszego nabytku, preparatu nosorożca białego, który od tego wieczoru dołączy do kolekcji muzealnej.
0: 20. edycja Europejskiej Nocy Muzeów obchodzona jest w tym roku pod hasłem Muzea jednoczą podzielony świat. O tym, co będzie się działo w siedzibie głównej Muzeum Karkonoskiego, opowiada Julita Zapruska, dyrektorka placówki.
4: Oczywiście wszystkie atrakcje i wejście do muzeów jest zwolnione z opłat i zapraszamy już od godziny 16 aż do północy. Ostatnie wejście o 23.30. W laboratorium szkła, pokazy wytopu szkła. Naszym gościem będzie pani Aleksandra Kujawska, a także pan Marcin Zieliński. Na ten dzień tu w siedzibie głównej również zaplanowany jest wernisaż wystawy pani Matylii Koneckiej pod tytułem Obecność.
0: Teraz tajemnicza Noc Muzeów w Pałacu w Kaczorowie w gminie Bolków. To niepowtarzalna okazja, aby zwiedzić zabytkowy obiekt i zatańczyć na wiosennym balu, mówi Anna Szymańska, dyrektorka Szkoły imienia Podróżników i Odkrywców.
5: Będzie trochę historii, odrobina pałacowych tajemnic, niespodzianek, a przede wszystkim wspólny czas, dobra zabawa i niepowtarzalna atmosfera.
0: Teraz Wałbrzych, gdzie tegoroczna Noc Muzeów będzie wyjątkowa, bo wpisuje się w obchody 600-lecia miasta i obejmuje serię wydarzeń w różnych częściach Wałbrzycha. Więcej na ten temat wie Jacek Zych.
6: Dla mieszkańców wieczorową i nocną porą swoje drzwi otworzą i Muzeum Porcelany, i Stara Kopalnia, i zabytkowy Kościół Ewangelicki. Każde z tych miejsc będzie można oczywiście zwiedzać, ale i doświadczyć zupełnie innych wrażeń. Po południu i wieczorem rodziny z dziećmi, w nocy młodzież i dorośli.
0: Noc Muzeów to jedno z najważniejszych i najbardziej popularnych wydarzeń kulturalnych, które co roku przyciąga setki tysięcy uczestników, zarówno mieszkańców miast, jak i turystów. Program Nocy Muzeów różni się w zależności od miasta i instytucji, jednak wszędzie opiera się na wspólnej idei, bezpłatnym dostępie do kultury w nocnej, wyjątkowej atmosferze, a my zapraszamy do korzystania z tych wszystkich wyjątkowych atrakcji. Imprezownik.
7: Muzyczne radio. Wasze piosenki na naszej antenie.
8: Tuż przed godziną 10 propozycja od Mateusza dla Filipa. Phil i W blasku słońca.

0: Reklama. Wybierz profesjonalny warsztat samochodowy. Wymiana klocków, oleju, filtrów, serwis silnika i wszystkie inne bieżące naprawy. Oraz jak zawsze pełny serwis filtrów DPF, FAP i katalizatorów. Odwiedź nas i ciesz się pewnością na drodze. Serwis DPF. Lubań, Zgorzelecka 18. Dzwoń 733 90 7000.
1: Cześć sąsiad! Wpłaciłem zaliczkę na fotowoltaikę.
2: Zaliczka? A po co? Ja wybrałem firmę Fotowoltaika Ryszard Zech i nie pobrali żadnej zaliczki. To lider w branży systemów fotowoltaicznych, magazynów energii i pomp ciepła. 20 lat doświadczenia i ponad 10 tysięcy wykonanych instalacji. Bez pośredników. Robią cały dom na zasilaniu awaryjnym, a nie na gniazdku awaryjnym. Przebiją każdą ofertę. Sprawdź na produkujprąd.pl lub zadzwoń 790 790 225. Zaufaj profesjonalistom. Fotowoltaika Ryszard Zech.
0: Po reklamie.
3: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
4: 10:00.
3: Czas na wiadomości.
5: 5 osób zatrzymanych po brutalnym pobiciu Ukraińców. Są wnioski o areszt. Będą dodatkowe pieniądze dla służb mundurowych spoza programu SAFE. Dzisiaj Noc Muzeów. W całym kraju wiele atrakcji. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Są wnioski o areszt i zarzuty dla dwóch podejrzanych o brutalne pobicie nastolatków z Ukrainy. Policja zatrzymała 5 osób, to Polacy w wieku od 15 do 18 lat. 3 nieletnich uczestników pobicia sąd umieścił w schronisku dla nieletnich. Nie wiemy jeszcze, jakie były motywy, mówi minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński.
6: Nie chcę przesądzać, bo to jest kwestia ustaleń, też przesłuchań śledczych, czy to brutalne pobicie było na tle narodowym.
5: Do zajścia doszło przed tygodniem na warszawskim Moście Świętokrzyskim. Polacy z użyciem niebezpiecznych narzędzi napadli 3 Ukraińców. Skatowali 16-letniego chłopaka, który z ciężkimi obrażeniami głowy trafił do szpitala. Napastnikom grozi 8 lat więzienia. Są ludzie w administracji Donalda Trumpa, którzy dostrzegają głupotę w odwołaniu rotacji brygady pancernej w Polsce. Ci ludzie próbują to naprawić, zapewnia Daniel Freit, były ambasador USA w Polsce. Jak dodał, sprawie pomaga zachowawczość reakcji polskich władz. A polskie władze dotąd utrzymują, że odwołanie przyjazdu rotacyjnej brygady do Polski nie wpłynie ostatecznie na liczebność amerykańskiego kontyngentu, wynoszącego około 10 tysięcy żołnierzy. Miliardy złotych z Ministerstwa Obrony popłyną do służb mundurowych i na rozbudowę infrastruktury. Rząd przedstawił szczegóły planu B w sprawie wykorzystania pieniędzy z programu SAFE. Weto prezydenta Karola Nawrockiego uniemożliwiło przekazanie pieniędzy na cele inne niż przemysł obronny. Dlatego całość programu SAFE zostanie skierowana na wojsko, a pieniądze na służby i infrastrukturę zostaną wzięte z budżetu resortu obrony, mówi minister Władysław Kosiniak-Kamysz.
7: Przykładowo 100 borsuków, które chcieliśmy kupić z budżetu państwa sfinansujemy teraz z pieniędzy sejfowych.
5: Z pieniędzy MON-u rząd chce kupić między innymi systemy antydronowe i śmigłowce dla Straży Granicznej, a także rozbudować drogi i kolej. Dziś Noc Muzeów. W całej Polsce możemy wziąć udział w specjalnych atrakcjach. To nie tylko zwiedzanie ekspozycji. Odbędą się też spotkania z ciekawymi ludźmi, prelekcje, warsztaty, koncerty i festyny plenerowe. To już 22. edycja Nocy Muzeów. Biorą w nich udział także domy kultury i państwowe instytucje.
3: To były wiadomości. Muzyczne Radio.
8: Muzyka.

0: Reklama. Pracujesz lub prowadzisz działalność gospodarczą w Niemczech? Skorzystaj z oferty Banku Sparkasse. Konta prywatne i firmowe, kredyty gotówkowe i hipoteczne, lokaty i papiery wartościowe. Już dziś zajrzyj na www.spk-on.pl. Obsługa i bankowość internetowa w języku polskim. Lub odwiedź nasz oddział w Görlitz lub skontaktuj się z przedstawicielstwem w Lubaniu.
1: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kapsułki do zmywarki Fairy Platinum Plus za 87,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 156,99.
2: Właśnie teraz masz najlepszą okazję na kupno nowej Skody. Już 22 i 23 maja Ultima Auto zaprasza na wyjątkowe dni otwarte w salonie Skody w Jeleniej Górze. Czekają na Ciebie rabaty do 47 tysięcy złotych na modele z 2025 roku oraz do 23 tysięcy na auta z 2026. Kredyt już od 0%, leasing od 100%. A jeśli zamówisz samochód podczas wydarzenia, otrzymasz bon o wartości 1000 zł na oryginalne akcesoria Skody. Na miejscu poczęstunek, pokazy doposażenia auta, konsultacje z doradcami oraz konkurs z nagrodami. 22-23 maja, dni otwarte w Skoda Ultima Auto w Jeleniej Górze, ulica Cieplicka 106.
3: Firma Fortis Group z siedzibą w Legnicy szuka pracownika na stanowisko. Mechanik, elektromechanik serwisu maszyn. Wymagania: wiek do 50 lat, niepalący, prawo jazdy kategorii B. Praca stacjonarna od poniedziałku do piątku w Legnicy bądź mobilna, autoserwisowe. Dobre zarobki. Kontakt telefon 606 490 829.
0: Po reklamie.
4: Muzyczne radio. Best of. Najlepszy z najlepszych.
5: 8 minut po godzinie 10. Przypominamy, że w Muzycznym Radiu cały czas trwa granie na życzenie. Wasze propozycje na naszej antenie. Gramy dziś aż do godziny 13. Koniecznie podsyłajcie nam je na przykład na naszym radiowym Facebooku. Możecie też do nas wysłać maila na emisja@muzycznyradio.pl. A my dodatkowo teraz jeszcze i informujemy, że osoby, które wysyłały SMS pod numer 7248 z odpowiedzią, z kim chciałyby i dla czego spędzić weekend w Zamku Karpniki, informujemy, żeby te osoby miały przy sobie telefon blisko, bo już niedługo kolejne rozstrzygnięcie naszego konkursu.

0: Sylwia Grzeszczak, Hotel Chwil. Tydzień temu w naszym konkursie Free Time wygrała Alicja i Paweł pobyt w bardzo wyjątkowym miejscu, w zamku Karpniki. Alicja powiedziała, że zabierze ze sobą męża, Paweł, że zabierze żonę, a kogo zabierze nasz kolejny szczęśliwiec, tego dowiemy się już za moment.
1: Free Time w muzycznym radiu. Sponsorem konkursu jest Zamek Karpniki. www.zamekkarpniki.pl.
0: Zanim zadzwonimy do kolejnego wygranego w konkursie Free Time, to jeszcze przybliżymy, w jakim wyjątkowym miejscu kolejna wygrana osoba spędzi nocleg z kimś bliskim. Zamek Karpniki to zamek nie tylko z nazwy. Średniowieczna fosa, wieża strzegąca wejścia, labirynty korytarzy i schodów oraz zamkowe komnaty. Można tu poczuć prawdziwy zamkowy charakter oraz autentyczność miejsca, bo w zamku stworzono przestrzeń nawiązującą do dawnego wyposażenia zamkowego. Brzmi bardzo zachęcająco, a my teraz dzwonimy do osoby, jeżeli odbierze, która dziś wygra. Dzwonimy. Jest sygnał, jest dobrze.
2: Tak, słucham.
0: Dzień dobry, Marta Wojtunik, Muzyczne Radio. Kogo mam po drugiej stronie?
2: Marcin Sprochowicz.
0: Ta odpowiedź się zgadza. Marcinie, przybliżymy słuchaczom SMS-a, którego wysłałeś. Miała to być odpowiedź na pytanie, z kim i dlaczego chciałbyś spędzić weekend w zamku Karpniki. Marcin napisał do nas tak: weekend w Karpnikach chciałbym spędzić z moją żoną, która od roku jest pełnoprawną motocyklistką. Byłby to pretekst do pierwszej dłuższej wyprawy motocyklowej. Wow, czyli dobrze rozumiem, ty też jesteś motocyklistą, jeżeli wyprawa?
2: Tak. Tak, dokładnie. Okay. I ona też złapała pasję.
0: Tak ją zaraziłeś taką pasją, można powiedzieć.
2: Tak, dokładnie.
0: No to żona może być ci wdzięczna za taką pasję, bo dzięki tej pasji wygraliście pobyt w zamku Karpniki. Jest to nocleg dla dwóch osób w apartamencie renesansowym, do tego śniadanie, no i trzydaniowa kolacja niespodzianka. Dania będą specjalnie przygotowane dla was, do tego też dostępna strefa wellness, także zapowiada się naprawdę świetny weekend. Powiedz nam, a ile taka trasa by wam zajęła na motorach?
2: To myślę, że znając nasze możliwości i to, że jeździmy, nigdy nie jeździmy najkrótszą trasą, myślę, że 3 godziny.
0: Żeby tak jeszcze pozwiedzać, pooglądać jakieś widoki, tak, po drodze?
2: Tak, bo Kotlina jest piękna i okolice również, więc na pewno nie będziemy jechać prosto.
0: Świetnie, no to bardzo się cieszymy w takim razie, że to wam się udało i pozwiedzacie sobie piękne okolice, piękną Kotlinę. My dajemy wam znać, że jeżeli też wysyłaliście SMS-a, to jeszcze nie wszystko stracone, bo dziś jeszcze jeden finał przed nami. Gratulujemy Marcinowi, Marcin zostanie z nami, już za moment szczegóły, a wy, jeżeli chcielibyście wygrać taki wyjątkowy weekend w zamku Karpniki, no to jeszcze macie cały czas szansę, możecie wysłać SMS pod numer 72 48, a w SMS-ie napiszcie, z kim i dlaczego chcielibyście spędzić weekend w zamku Karpniki.
1: Free Time w Muzycznym Radiu. Sponsorem konkursu jest Zamek Karpniki. www.zamekkarpniki.pl.

0: Tańeczne radio. Wasze piosenki na naszej antenie.
1: Propozycja od Ani z Kamiennej Góry z pozdrowieniami dla wszystkich stałych słuchaczy Muzycznego Radia. Armin van Buuren, Like a Child.

0: telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Zielony Ogród. Witamy w świecie niezawodnych maszyn i urządzeń do prac w ogrodzie. Zielony Ogród, autoryzowany dealer firmy Alco, poleca traktorki, kosiarki, roboty koszące, pilarki, urządzenia akumulatorowe do pielęgnacji ogrodu. Atrakcyjna sprzedaż ratalna. Zielony Ogród, Bolesławiec Wróblewskiego 11.
3: Hej, brolerzy, gotowi na starcie? Już 23 maja Nowy Rynek zamienia się w miasteczko brolerów. Przed Wami od 11 do 18 Dzień Dziecka z Brawl Stars. Turnieje 3x3, pojedynki solo, VR, quizy i fotobudka 360. Wskakujcie do gry, zdobywajcie punkty mocy i wspinajcie się po poziomach gry jako zadymiarz wszechczasów. Wśród atrakcji także makijaże cosplay, gigantyczne figurki i dobra zabawa dla dzieci w każdym wieku. Do zobaczenia w galerii Nowy Rynek.
4: Free Time w muzycznym radiu. Wygraj weekend w renesansowym apartamencie dla dwojga w Zamku Karpniki z kolacją, śniadaniem i strefą wellness. Wyślij SMS-a na 7248 o treści Free Time. Wpisz swoje imię, miejscowość, w której mieszkasz oraz odpowiedź na pytanie, z kim i dlaczego chciałbyś spędzić weekend w Zamku Karpniki. Koszt SMS-a 2,46 z VAT-em. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu zamieszczonego na stronie muzycznego radia. Rozstrzygnięcie konkursu w sobotę na naszej antenie. Odkryj Zamek Karpniki, zabytkowy skarb Dolnego Śląska. Zanurz się w historii, odpocznij w eleganckich wnętrzach, zrelaksuj się w Bali z wodą termalną i zachwyć wyśmienitą kuchnią oraz pięknem otaczającej natury. www.zamekkarpniki.pl.
5: Po reklamie.
6: Muzyczne Radio. Program pomocy wzajemnej.
7: Srodze doświadczona przez życie matka pisze: jesteśmy rodzicami czwórki ciężko chorych dzieci. Problemy zaczęły się, gdy najstarszy syn, Adrian, miał 8 lat. Objawiło się to zakłóceniem koncentracji, jąkaniem, trudnością z chodzeniem. Okazało się, że to bardzo rzadka choroba, zwana dziecięcym Alzheimerem. Po pewnym czasie schorzenie to zdiagnozowano u pozostałych dzieci. Z nadzieją, że medycyna wkrótce odkryje właściwy lek, rodzice czynią wszystko, by spowolnić u dzieci postęp choroby. Poczynania z tym związane są kosztowne. Dlatego do ludzi wrażliwych i hojnych kierujemy prośbę o pomoc. Oto adres: siepomaga.pl Adrian Radosław Oliwia Klaudia. siepomaga.pl Adrian Radosław Oliwia Klaudia.
8: Sponsorem prognozy pogody jest Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl.
9: Od samego rana bardzo pochmurnie na Dolnym Śląsku i patrząc w prognozy pogody, tak ma być do końca dnia. Największe przyjaźnienia możemy liczyć w niedzielę, jutro ma być odrobina słońca, a dziś pochmurnie i do tego deszczowo.
8: Sponsorem prognozy pogody był Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl.
5: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
9: Jakość powietrza bez zmian cały czas jest dobra na terenie całego Dolnego Śląska. Raport regionalny przedstawi Jacek Rogulski.
10: Na początek Wałbrzych, gdzie władze miasta przekazały stojącą w samym śródmieściu zabytkową willę zamkowi książ. Władze zamku chcą tam utworzyć muzeum rodziny Hochbergów. Materiał Jacka Zycha.
11: Tak okazały budynek przy ulicy Zamkowej, który miasto kilka lat temu przejęło od Skarbu Państwa. Od lat stoi opustoszały i popada w ruinę. Przez kolejne lata pojawiały się pomysły utworzenia tam choćby Urzędu Stanu Cywilnego. To się jednak nigdy nie udało.
12: Uznaliśmy, że najlepiej będzie, aby ta willa, oczywiście stopniowo poddawana programowi restauracji i modernizacji pewnie jakiejś, stała się częścią kompleksu pałacowo-parkowego, jakim jest książ.
11: To prezydent Wałbrzycha Roman Szełemej. W wybudowanej w 1907 roku w willi rezydował dyrektor generalny dóbr Hochbergów Gustaw Keindorf. Po wojnie przez lata mieściło się tam wałbrzyskie kuratorium, potem Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Radzieckiej. Od niemal dwóch dekad budynek popada w ruinę. Zarząd Zamku Książ postanowił utworzyć tam Muzeum Rodziny Hochbergów, dawnych właścicieli Zamku Książ.
13: My teraz w zamku nie mamy już przestrzeni, w której moglibyśmy mówić o samych Hochbergach, o tym, jak duże majątki posiadali, o tym, jakie kopalnie, jakie działalności prowadzili. Tutaj stworzymy taką muzealną przestrzeń, którą planujemy, żeby była również ważną atrakcją nową, atrakcją kulturalną i turystyczną na mapie Wałbrzycha. Przecież Wałbrzych ma mnóstwo do zaoferowania.
11: Szacuje się, że na remont opustoszałej willi potrzeba co najmniej 20 milionów złotych. Wałbrzych, Jacek Zych, Muzyczne Radio.
10: Jeleniogórska filia Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu wspólnie z innymi liderami z organizacji pozarządowych stworzyli dla uczniów Szkoły Liderów. Jest to propozycja dla młodych ludzi, którzy w przyszłości chcą działać społecznie. To bardzo cenna inicjatywa, podkreśla Ewa Skrzywanek, dolnośląska kurator oświaty.
14: Młodzież szkół podstawowych między 14 a 16 rokiem życia, czyli pierwsza klasa także szkół ponadpodstawowych, została wytypowana przez szkoły i to często szkoły bardzo małe, wiejskie, ale także szkoły z większych miast, między innymi także oczywiście z Jeleniej Góry. To jest młodzież aktywna, ambitna, która w przyszłości przejmie swoje funkcjonowanie i liderowanie w środowisku społecznym, ale także mamy nadzieję, że ta młodzież będzie działała tutaj, na terenie Jeleniej Góry, na terenie całego obszaru jeleniogórskiego, ponieważ tacy młodzi ludzie są potrzebni nam oczywiście potem na studiach, także w gospodarce, ale potem, żeby wracali tutaj i nawet jeżeli nie będą tutaj pracować, żeby mogli poprzez swoją działalność liderować potem społecznością i młodzieży. I to jest doskonały przykład, być może do powielenia w innych częściach kraju.
5: Muzyczne Radio. Słuchacie raportu regionalnego.
10: W gminie Legnickie Pole rusza właśnie cykl bezpłatnych szkoleń dla mieszkańców z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej. O szczegółach Szczepan Knap.
15: To inicjatywa, która odpowiada na realne potrzeby i rozwój umiejętności praktycznych. Bardzo praktycznie informuje o tym m.in. wójt Rafał Plezia.
16: Czy jesteś przygotowany na udzielenie pierwszej pomocy swoim bliskim?
17: Jeśli masz wątpliwości, zapraszamy na cykl szkoleń, które odbędą się w każdej miejscowości w gminie Legnickie Pole.
16: Od ubiegłego roku obowiązuje ustawa o ochronie ludności i obronie cywilnej. Każdy obywatel ma obowiązek kształtować odporność państwa. Zaczynamy od najbardziej podstawowych szkoleń, czyli podręcznik sprzęt gaśniczy i pierwsza pomoc.
18: Podczas szkolenia będziecie mogli sobie zrobić legalizację gaśnic proszkowych. Darmową legalizację gaśnic proszkowych swoich samochodów. Przypominam, że legalizacja gaśnic proszkowych jest obowiązkowa co 12 miesięcy.
17: Pierwsze szkolenie odbędzie się już w najbliższy poniedziałek, 18 maja w Niewomierzu.
18: Proponuję śledzić wszystkie media społecznościowe gminy. Tam będą umieszczone informacje o terminach poszczególnych szkoleń.
17: Warto poświęcić chwilę, aby kiedyś móc dać komuś bezcenne parę minut. Zapraszamy.
15: Gmina współpracuje ze Stowarzyszeniem OSP dla Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej Legnickie Pole. Program skierowany jest do każdego, niezależnie od wieku i doświadczenia. Wystarczy chęć zdobycia umiejętności, które w kryzysowym momencie mogą uratować zdrowie lub życie drugiego człowieka. Szczepan Knap, Muzyczne Radio.
10: Kolejny raport o 11.30.
5: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.

Reklama. Centrum Ogrodnicze Krzewy z Krzewia zaprasza wszystkich miłośników ogrodnictwa na zakupy. Największy wybór tylko u nas, bo wiosna zaczyna się w Krzewiu. Krzewie Wielkie 88 koło Gryfowa Śląskiego. Telefon 75 789 11 11.

0: Czaka kilogram 15,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 23,99. A ogórki szklarniowe 4,99 kilo. Cena przed obniżką 8,99. W delikatesach Centrum.
1: Renu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
2: Zaprasza Renault Perfecta w Lubaniu, ulica Papieża Jana Pawła II, 13.
3: Po reklamie.
4: Best of. To, co najlepsze w muzycznym radiu.

0: Reggaeside, jak zawsze z dobrym vibe'em. Momenty w Muzycznym Radio.
1: Muzyczne Radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
0: To jest odpowiedni moment, żeby wrócić do naszego sobotniego hit typu prosto z filmu Diabeł ubiera się Prady 2, Lady Gaga, Shape of a Woman.

0: What You Get Is What You See w muzycznym radiu, w paśmie Best Of w muzycznym radiu, tak dokładnie. Za 10 minut godzina 11.
1: Muzyczne radio. Wasze piosenki na naszej antenie.
0: To jest propozycja i to jest dodatkowo bardzo ładna dedykacja. Metallica, Nothing Else Matter od Lucyny dla ukochanej wnuczki Mai, która kończy dziś 14 lat, jeżeli Maja gdzieś tam nas słyszy. My również życzymy wszystkiego najlepszego z okazji urodzin. Życzymy oczywiście wszystkiego, co najlepsze i gramy piosenkę Nothing Else Matter Metallica. Za 10 minut godzina 11, wtedy przywita się z Wami Patryk Łasica. Ja dziękuję Wam za wspólnie spędzony sobotni poranek. Dobrego weekendu. Marta Wojtunik. Do usłyszenia.

0: Muzyczne radio.
1: Przed godziną 11 oczywiście musimy tutaj zrobić wejście dla kinomanów. Ci, którzy czekają na bilety do kina LOT, oczywiście mogą wybrać się do kina LOT, ale niestety my nie rozdajemy dzisiaj wysiłek, bo w kinie LOT w Jeleniej Górze trwa odsłona festiwalu Millennium Dogs Against Gravity, która potrwa do niedzieli. A w programie tegorocznej edycji znalazły się filmy o przyjaźni, pamięci, muzyce, naturze, wspinaczce i wolności. Zobaczymy polskie i światowe dokumenty, które prowadzą przez bardzo różne historie. Dzisiaj Niedźwiedzica o 18:00 wspinaczce. W niedzielę tajemniczy prezent i na co ja się bardzo cieszę, Lech Janerka. Śpi, śpi inteligencie. Jeszcze raz przypominam, że na ten festiwal nie rozdajemy wejściówek. Zapraszamy za tydzień, a tymczasem też zapraszamy do kina, gdzie trwa Millennium Dogs Against Gravity Festival.
0: Muzyczne radio. Best of. Najlepszy z najlepszych.
2: Że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest, że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy.

0: Reklama.
1: Na plażę, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salony w Galeriach Sudeckiej, w Jeleniej Górze, Piastów w Legnicy, Twierdza w Kłodzku i Świdnickiej w Świdnicy. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
2: Poprowadź swój sklep Żabka i otrzymaj 30 tysięcy gwarantowanego przychodu. Mamy dostępne sklepy w Jeleniej Górze, Karpaczu, Kowarach, Kamiennej Górze i w innych lokalizacjach. Żabka. Razem założymy Twój biznes. Zadzwoń 509 690 285 lub wejdź na stronę franczyza Żabka.
3: Po reklamie.
4: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
5: 11.
4: Czas na wiadomości.
6: Minister obrony spotka się z najwyższym wojskowym doradcą Trumpa. W Londynie prawica zapowiedziała na dziś masowe antyrządowe demonstracje. Projekt Warszawa i Warta Zawiercie szykują się do dzisiejszych meczów siatkarskiego Final Four Ligi Mistrzów. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Zaczynamy od reakcji polskich władz i wojska na informacje o tym, że Amerykanie nie przyślą do Polski 4000 żołnierzy brygady pancernej. Resort obrony i szef sztabu generalnego Wojska Polskiego mają za kilka dni rozmawiać z Amerykanami o wojskach USA w Polsce. W środę odbędzie się spotkanie ministra obrony z wysokiej rangi amerykańskim generałem Danem Kainem, doradcą wojskowym Donalda Trumpa. Z kolei szef sztabu generalnego Wiesław Kukuła spotka się z dowódcą wojsk USA w Europie Aleksusem Grinkiewiczem. Nawet 100 tysięcy osób może dziś wziąć udział w prawicowych demonstracjach przeciwko rządom Keira Starmera. Zjednocz Królestwo, zjednocz Zachód. To hasło marszu w Londynie. Presja na brytyjskiego premiera wzrosła po tym, jak z rządu odeszło kilku ministrów. Keir Starmer zamierza jednak zapobiec manifestacjom.
7: Rząd Partii Pracy uniemożliwi agitatorom skrajnej prawicy przyjazd do Wielkiej Brytanii na to wydarzenie, ponieważ nie pozwolimy tym ludziom przyjechać do naszego państwa i szerzyć nienawiści na naszych ulicach.
6: Ostatnie wybory samorządowe były wyjątkowo nieudane dla rządzącej Partii Pracy. Kolejny ukraiński atak na rosyjskie zakłady przemysłowe. Płoną zakłady chemiczne w Niwonnomysku na południu Rosji. Produkują związki chemiczne m.in. na potrzeby wojny z Ukrainą. W Turynie zaczyna się Final Four siatkarskiej Ligi Mistrzów z udziałem dwóch polskich drużyn. Pierwszy do rywalizacji w półfinale o 17:00 przystąpi Projekt Warszawa, rywalem stołecznego zespołu obrońca tytułu Perugia. Mówi trener drużyny z Warszawy Kamil Nalepka.
8: Staramy się przysłowiowo nie pompować za bardzo balonika. Staramy się do tego meczu przygotować jak do każdego innego. Mamy super doświadczenie, bardzo ciężkie doświadczenie z Ligą Mistrzów w tym sezonie. Playoffy z Trentiną, ćwierćfinał z Lublinem. Myślę, że nas bardzo dobrze zahartowało na to, co się tutaj wydarzy teraz ten weekend na hali i liczę, że doświadczeni zawodnicy pociągną tych młodych.
6: Drugi półfinał o 20:30, a zagrają w nim Warta Zawiercie i Zirat Bankasi Ankara.
4: To były wiadomości. Muzyczne Radio.

0: Reklama. Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, w tym słodycze marki Kinder, Milka czy Wedel w super niskich cenach. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Od piątku masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. A tylko w sobotę filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz tylko 19,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Zapraszamy dzieci i rodziny do Centrum Vitelona w Legnicy. Odkrywaj, dotykaj i doświadczaj, jak fascynujący jest świat okiem Vitelona. Nauka i eksperymenty zamieniają się w dobrą zabawę.
0: Po reklamie.

0: i myślę sobie, że to są najlepsze życzenia przy okazji weekendu Męskie Granie Orkiestra.
1: Muzyczne Radio.
0: Patryk Łosica, dzień dobry. Dziś sobota, 16 dzień maja. No i a propos tych życzeń, to dziś oczywiście będą się one spełniały na falach Muzycznego Radia, jedno za drugim, bo raz, że kontynuujemy Best Of, w którym to wy oczywiście rozdajecie karty, także jeśli macie pomysł na utwór albo może jakąś specjalną dedykację, to przypominam, metod kontaktu jest aż 4. Możecie napisać do nas na Facebooku Muzyczne Radio, możecie do nas wysłać maila na adres emisja@muzycznyradio.pl, nagrać się w naszej aplikacji mobilnej, wysyłając wiadomość głosową bezpośrednio do studia, albo tradycyjnie zadzwonić do nas pod numer telefonu 757-646-646. A oprócz tego, dziś także drugi finał konkursu Freetime. Jeden voucher na pobyt w Zamku Karpniki pofrunął do Marcina z Prochowic, a drugi nadal leży na biurku, no i czeka właśnie na ciebie. Także jeśli chcesz pomóc szczęściu i zrelaksować się w magicznych zamkowych murach, to jeszcze jest czas. A żeby wygrać, wystarczy wysłać SMS-a numer 7248 z odpowiedzią na pytanie, z kim i dlaczego chciałabyś spędzić weekend w Zamku Karpniki. Koszt SMS-a to 2,46 zł, także myślę, że jest to uczciwa cena jak za weekend w renesansowym apartamencie. Czasu do kolejnego finału jeszcze trochę mamy, także telefony w dłoń, a w międzyczasie zaproszę was na spotkanie z naszą piosenką dnia, a w niej Meghan Trainor i najnowsze Shimmer.
1: Muzyczne Radio. To jest nasza piosenka dnia.

5 i How, a teraz, moi drodzy, lecimy prosto na Zieloną Wyspę w towarzystwie Ed Sheerana, a to wszystko za sprawą propozycji od Moniki, którą pozdrawiamy i dziękujemy za telefon.

0: Radio. Reklama. Centrum Ogrodnicze Zielony Świat Ogrodu z Pisarzowic koło Lubania zaprasza wszystkich miłośników ogrodu na wiosenne zakupy 7 dni w tygodniu. U nas znajdziecie największy wybór roślin, kwiatów, krzewów, drzew, bylin, akcesoriów ogrodowych oraz artykułów dekoracyjnych w okolicy. Sprawdźcie na naszym Facebooku. Centrum Ogrodnicze Zielony Świat Ogrodu z Pisarzowic. Do zobaczenia!
1: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
2: Mamy to! O, na smartfonach mamy!
1: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
3: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
1: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
0: Po reklamie.
4: Minęła godzina 11:30.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl.
4: Angielskiej pogody ciąg dalszy. No i takie warunki niestety zostaną z nami aż do wtorku. A chodzi tutaj o przelotne opady deszczu, zachmurzenie, no i dużo niższe wartości na termometrach. Obecnie średnia w regionie wynosi 11 stopni. Wartości maksymalne na dziś to około 14 na plusie. Ciśnienie wzrasta na barometrach 1005 hektopaskali. Wiatr południowo-wschodni, porywy do 6 metrów na sekundę.
5: Sponsorem prognozy pogody był Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl.
6: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
4: A przed nami raport regionalny. Przedstawi go Jacek Rogulski.
7: Dzisiaj rusza Noc Muzeów. To jedno z najważniejszych i najbardziej popularnych wydarzeń kulturalnych, które co roku przyciągają setki tysięcy uczestników, zarówno mieszkańców miast, jak i turystów. Program Nocy Muzeów różni się w zależności od miasta i instytucji, jednak wszędzie opiera się na wspólnej idei, bezpłatnym dostępie do kultury w nocnej, wyjątkowej atmosferze. Bardzo interesująco przedstawia się oferta Jeleniej Góry, mówi Marcin Ryłko, rzecznik Urzędu Miejskiego.
8: Tegoroczna Noc Muzeów to okazja do odwiedzenia jeleniogórskich muzeów, placówek kultury, instytucji w niecodziennej nocnej atmosferze. A swoje atrakcje przygotowały m.in. Muzeum Przyrodnicze, Muzeum Miejskie Dom Gerarda Hauptmana, Historii i Militariów, Biuro Wystaw Artystycznych, Pałac Sobieszów, Centrum Kultury Zameczek, Zdrojowy Teatr Animacji oraz Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych. Szczegóły na plakacie oraz na stronie imprezy.jeleniagora.pl. A także na Facebooku Miasta Jelenia Góra oraz na stronie www.jeleniagora.pl.
7: Teraz Wałbrzych i jedna z najważniejszych kulturalnych nocy w roku. Tegoroczna odsłona będzie wyjątkowa. Wpisuje się w obchody 600-lecia miasta i obejmie serię wydarzeń w różnych częściach Wałbrzycha. Więcej na ten temat wie Jacek Zech.
9: Tak, dla mieszkańców wieczorową i nocną porą swoje drzwi otworzą i Muzeum Porcelany, i Stara Kopalnia, i zabytkowy Kościół Ewangelicki. Każde z tych miejsc będzie można oczywiście zwiedzać, ale i doświadczyć zupełnie innych wrażeń. Po południu i wieczorem rodziny z dziećmi, w nocy młodzież i dorośli.
10: Rozpoczynamy o godzinie 17 oprowadzaniem dedykowanym dla najmłodszych i rodziców. I następnie o godzinie 18 gościnnie w Kościele Zbawiciela u księdza Marka Bożka odbędzie się wykład na temat architekta Karla Gotha Langhansa.
9: To Piotr Micek, dyrektor Muzeum Porcelany w Wałbrzychu. Rodzice z dziećmi nie będą się też nudzili w starej kopalni, gdzie od godziny 17 przygotowano zwiedzanie połączone z czymś w rodzaju fabularyzowanej gry terenowej. To wszystko po południu, a po godzinie 20 obiekty zapraszają dorosłych, nie tylko na zwiedzanie.
11: Atrakcja, której do tej pory jeszcze nie było, impreza techno w Noc Muzeów, techno klatka na dwóch scenach. Scena plenerowa w okolicach montowni i druga scena mniejsza, kameralna, z trochę spokojniejszą muzyką w kuźni. Całemu temu wydarzeniu będą towarzyszył mapping, będą towarzyszyły wizualizacje na budynkach, na obiektach starej kopalni, a więc nawet jeżeli ktoś nie jest miłośnikiem tego typu muzyki, na pewno warto przyjść i zobaczyć, jak te poprzemysłowe, industrialne obiekty ożyją w Noc Muzeów.
9: A to już Jacek Drejer, dyrektor Starej Kopalni w Wałbrzychu. Ja na koniec przypomnę, że pierwszą Noc Muzeów zorganizowano w styczniu 1997 roku w Berlinie. Z powodu olbrzymiego powodzenia idee podchwyciły inne muzea. Obecnie organizuje je ponad 120 miast Europy. Z Wałbrzycha Jacek Zych, Muzyczne Radio.
7: Pieszkowie tuż pod Lubinem rusza druga edycja akcji Ciuchy chcą żyć. Ubiegłoroczny sukces przyniósł kilka nowości. Szczepan Knap.
12: Akcja skierowana jest do wszystkich mieszkańców Pieszkowa, okolicznych sołectw, a także Lubina i jego okolic. Udział jest bezpłatny. Każdy może przynieść niepotrzebne ubrania, książki, zabawki, dodatki, a nawet porcelanę czy szkło i przekazać je dalej lub wymienić na coś dla siebie.
13: Pomysł na naszą akcję Ciuchy chcą żyć narodził się w ubiegłym roku, kiedy to ustawodawca narzucił na gminy obowiązek segregowania i wtedy tak tutaj właśnie z dziewczynami sobie pomyślałyśmy, może by zrobić coś więcej, aby tej naszej odzieży dać drugie życie. Tylko celem jest wymiana odzieży i pozbycie się tej odzieży z domu, żeby jej też nie wyrzucać albo gdzieś tam nie przechowywać gdzieś na strychach, tylko żeby oddać potrzebującym albo wymienić się.
14: Celem takim szczególnym jest ograniczenie oczywiście odpadów tekstylnych, wsparcie

0: osób potrzebujących poprzez przekazanie odzieży ludziom potrzebującym oraz integracja lokalnej społeczności, czyli to są zbiórki, wymiany.
1: Koło gospodyń wiejskich w Pieszkowie, Pieszkowski Flow wraz z Radą Sołecką zaprasza na akcję Ciuchy chcą żyć. Zapraszamy w sobotę na godzinę 13 do Pieszkowa, do Świetlicy Wiejskiej.
2: Będzie trwała zbiórka dobrowolnych datków. Nasza odzież i rzeczy wystawione tutaj, bo będą to również książki, porcelana, zabawki, wszystko, co może jakby drugi raz się przydać. Nie będą w żaden sposób wyceniane, nie będą kosztowały, po prostu będzie to dobrowolny datek albo po prostu wzięcie za darmo.
1: Przy okazji akcji zapraszamy też na słodki poczęstunek.
2: Każdy na pewno znajdzie coś dla siebie.
3: I mogliśmy razem. Sobota.
2: To na 3-4.
1: Pieszków, sobota, godzina 13. Zapraszamy.
2: Renata Jędrak-Sołtys z Pieszkowa.
0: Beata Miszczyszyn, Rada Sołecka oraz Koło Gospodyń Wiejskich.
1: Honoreta Olszewska, Koło Gospodyń Wiejskich. Pieszkowski Flow w Pieszkowie.
4: Wydarzenie częściowo odbywać się będzie także przed świetlicą, z domowym ciastem, kawą i sokami. Z Lubina do Pieszkowa można wygodnie dojechać autobusem linii 104. Na pewno warto. Osoby, które nie będą się wymieniać, ale znajdą coś dla siebie, mogą zostawić dobrowolny datek na rzecz Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Lubinie. Na karmę. Szczepan Knap, Muzyczne Radio.
5: Kolejny raport o 12.30.
6: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.

0: Reklama.
1: Szukasz mieszkania w Jeleniej Górze? Apartamenty Sudetia zapraszają na dzień otwarty. Już w sobotę 23 maja od 10 do 16 przy ulicy Poznańskiej 4. Wejdź na budowę, zobacz mieszkania na żywo i skorzystaj ze specjalnych ofert dostępnych tylko tego dnia. Apartamenty Sudetia w Jeleniej Górze. Zobacz, gdzie możesz zamieszkać.

0: Kupować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
1: Jak tak, to Allegro.
2: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Po reklamie. Muzyczne radio.

0: muzyczne radio.
1: Lipcowy utwór od Artura Rojka i Kaczapa, pusty niczym bęben maszyny losującej. No i moi drodzy, przypominam, że w najbliższym czasie nastąpi zwolnienie freetime'owej blokady, także jeśli wysłaliście SMS-a i czekacie zniecierpliwieni na wyniki, to te pojawią się już po godzinie 13, także jest jeszcze trochę czasu. No i przypominam, jeśli ty, drogi słuchaczu, słuchaczko, masz ochotę spędzić któryś z weekendów w pięknym, renesansowym apartamencie Zamku Karpniki z pełnym wyżywieniem, dostępem do strefy wellness, no to wystarczy wysłać SMS-a z odpowiedzią na pytanie, z kim i dlaczego chciałabyś spędzić weekend w Zamku Karpniki. Koszt to 2,46 zł. Trzymam za was kciuki, no i pewnie z kimś z was za moment się usłyszę. A teraz, moi drodzy, ponownie trzymajcie się mocno, bo ruszamy w kierunku hit planety. No i tutaj gra dla nas Lady Gaga, przed nami najnowsze Shape of a Woman.
0: Muzyczne radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit.

I'd rather sleep alone i Bernice. No a teraz, moi drodzy, czas na propozycję od Karoliny, do której ślemy pozdrowienia i podziękowania. Jak wiecie, albo nie wiecie, ale za moment już będziecie wiedzieć, to trwa obecnie kolejna edycja konkursu piosenki Eurowizji. No i nasza reprezentantka Alicja Szemplińska dziś będzie walczyła o zwycięstwo ze swoim utworem Pray. Trzymamy za nią kciuki. No a teraz, moi drodzy, posłuchajmy Alicji, ale nie w wydaniu eurowizyjnym. Cofniemy się odrobinę w czasie, a dokładniej do roku 2019. Przed nami prawie my.

0: Reklama. Na plażę, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salony w Galeriach Sudeckiej w Jeleniej Górze, Piastów w Legnicy, Twierdza w Kłodzku i Świdnickiej w Świdnicy. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
1: Wybierz profesjonalny warsztat samochodowy. Wymiana klocków, oleju, filtrów, serwis silnika i wszystkie inne bieżące naprawy. Oraz jak zawsze pełny serwis filtrów DPF, FAP i katalizatorów. Odwiedź nas i ciesz się pewnością na drodze. Serwis DPF. Lubań, Zgorzelecka 18. Dzwoń 733 90 7000.
0: Po reklamie.
2: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
3: 12.
2: Czas na wiadomości.
4: Deszczowy weekend. Niż Genueński zepsuje nam pogodę na kilka dni. Cztery polskie satelity wojskowe są już w pełni gotowe do pracy. W Tatrach zaczyna się remont drogi nadmorskie Oko. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Przed nami bardzo deszczowy czas, a to z powodu niżu genueńskiego. W kolejnych dniach lokalnie może dochodzić do podtopień. Niż kieruje się do nas z południowego zachodu, mówi Agnieszka Prasek, rzeczniczka IMGW.
5: Przez południe, po centrum, po północ Polski. No i faktycznie przyniesie lokalnie intensywne opady deszczu. Do tego porywy wiatru do 80 km na godzinę, burze i lokalnie opady gradu.
4: Lokalne ulewy nie poprawią wcale sytuacji z suszą hydrologiczną, bo opady szybko spłyną do rzek i kanalizacji, a nie głęboko w ziemię. Wojsko odebrało symboliczne klucze do systemu satelitów rozpoznawczych. Na orbicie są już cztery wojskowe satelity, są w pełni zdolne operacyjnie. Do końca roku Polska wyśle w kosmos kolejnych pięć satelitów. Będą z dużą dokładnością obserwować Ziemię, zbierać dane i obraz w dzień, w nocy, bez względu na pogodę. Celem może być obserwacja baz wojskowych w Rosji, mówi wiceminister obrony Cezary Tomczyk.
6: Obrazowanie satelitarne z punktu widzenia wojska to przygotowanie do zbudowania świadomości sytuacyjnej, jak wygląda ewentualne zagrożenie. Po to, żebyśmy mogli dzień po dniu, godzina po godzinie mieć świeże informacje, jak wygląda nasze otoczenie.
4: System satelitów uzyskał pełną gotowość w rekordowym czasie 12 miesięcy. Będą utrudnienia dla turystów w Tatrach. Od poniedziałku drogowcy zamykają drogę do Morskiego Oka. Rozpocznie się remont jezdni, który potrwa prawie miesiąc. Prace będą prowadzone etapami, mówi Tomasz Zając, przewodnik z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
7: Od najbliższego poniedziałku, 18 maja, nie będą kursowały e-busy, nie będą jeździły konie do Morskiego Oka. To jest ten pierwszy tydzień prac. Natomiast po weekendzie tu już będą większe utrudnienia. Będzie zamknięta całkowicie, łącznie z pieszymi, droga na odcinku Łysa Polana, Wodogrzmoty, Mickiewicza.
4: Do Morskiego Oka będzie można dojść szlakiem z wierzchu Porońca przez Rusinową Polanę, ale to trasa dłuższa o 2 godziny od standardowej drogi z Palenicy Białczańskiej. W Anglii dziś piłkarskie święto, finał krajowego pucharu. Chelsea, Londyn zagra z Manchesterem City. Mecz oczywiście na Wembley, początek o 16.
2: To były wiadomości. Muzyczne Radio.

0: Muzyczne radio. Reklama. Nowy rezonans magnetyczny w Centrum Medycznym Zabobrze przy ulicy Wiejskiej 11 w Jeleniej Górze. Wykonujemy m.in. badania serca, prostaty oraz diagnostykę endometriozy. Zadzwoń i umów się. Telefon 756-299-299.
1: Zielony Ogród. Witamy w świecie niezawodnych maszyn i urządzeń do prac w ogrodzie. Zielony Ogród, autoryzowany dealer firmy Alco, poleca traktorki, kosiarki, roboty koszące, pilarki, urządzenia akumulatorowe do pielęgnacji ogrodu. Atrakcyjna sprzedaż ratalna. Zielony Ogród. Bolesławiec Wróblewskiego 11.
2: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
3: Też AI. Na Otomoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX.
4: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
5: Poprowadź swój sklep Żabka i otrzymaj 30 tysięcy gwarantowanego przychodu. Mamy dostępne sklepy w Jeleniej Górze, Karpaczu, Kowarach, Kamiennej Górze i w innych lokalizacjach. Żabka. Razem założymy twój biznes. Zadzwoń 509 690 285 lub wejdź na stronę franczyza Żabka.
6: Po reklamie.
0: Muzyczne radio. Best of. Najlepszy z najlepszych.

być, że kiedy mnie już nie będzie, głodnym kazanym będzie za 3 grosze. Gdzieś na jarmarkach, prawie na punkty jak pierniki, prawie na luty jak jacie cukierki. Do prawdy trudno się nie śmieć z tej

0: Po co robić cygły widły? No ciekawy jestem, czy kiedyś faktycznie komuś udało się to zrobić.
1: Muzyczne radio.
0: No i oficjalnie sobotnie popołudnie. Kwadrans po godzinie 12, jednocześnie ostatnie minuty sobotniego best of, w którym spełniają się muzyczne życzenia, także jeśli jakieś macie, to ostatni dzwonek. Czekamy na was na Facebooku Muzyczne Radio pod telefonem 757-646-646. Możecie do nas napisać także na adres emisja@muzycznyradio.pl albo nagrać się w naszej aplikacji mobilnej. No i zostawiam was z momentem do namysłu, jednocześnie z momentem na naszą piosenkę dnia, a w niej Meghan Trainor najnowsze Shimmer z jej nadchodzącego albumu.
1: Muzyczne radio. To jest nasza piosenka dnia.

0: them get bitter. Meghan Trainor, Muzyczne Radio. To była nasza piosenka dnia. Teraz uwaga, bo mamy specjalną dedykację urodzinową dla naszej słuchaczki Agnieszki. A najlepsze życzenia składa Iwona i Karolina. No i również od całej załogi Muzycznego Radia dokładamy swoją cegiełkę. Życzymy wszystkiego, co najlepsze, spełnienia wszystkich marzeń. No i zgodnie z propozycjami od dziewczyn przywitajmy Beatlesów.
1: Muzyczne Radio. Wasze piosenki na naszej antenie.

Tłumy ludzi wciąż pod spatif. Nie mam siły na nich dzisiaj. Chyba przejdę się w Frascati. W mojej kieszeni nowy DM, potem jeszcze drugi, gratis. Lecz nie do mnie ona pisze. Przecież on jest adresatem.

z rudą. Sięgam dłonią do kieszeni. Piotrek, o co chodzi z bluzą? Pytasz mnie już po raz setny. Taki jeden dobry kumpel dał mi radę wieki temu. W sumie mogłem go posłuchać. Jeśli piłeś, nie diemuj. Jakaś para jest na skarpie, zanurzona w pocałunku. Chcę typowi wytłumaczyć, że nie znajdzie w niej ratunku, gdy go rzuci jak złoty.

Reklama. Pracujesz lub prowadzisz działalność gospodarczą w Niemczech? Chcesz bezpiecznie ulokować swoje pieniądze? Konto w banku Sparkasse to najlepsza oferta właśnie dla Ciebie. Już dziś zajrzyj na www.spk-on.pl. Obsługa i bankowość internetowa w języku polskim. Lub odwiedź nasz oddział w Görlitz lub skontaktuj się z przedstawicielstwem w Lubaniu.

0: telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Od soboty w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Parkside, sterowany za pomocą aplikacji. Aż 400 zł taniej. 1199 zł. Najniższa cena z 30 dni. 1599 zł.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Gigawatt. Energia, która się opłaca. Fotowoltaika 10 kW z magazynem energii 20 kWh i modułem zarządzania energią. Już za 26 tysięcy złotych po dofinansowaniach. Zadzwoń 600 600 649 lub wejdź na gigawatt.com.pl. Gigawatt. Rachunki pod kontrolą.
5: Po reklamie.
6: Muzyczne Radio. Program pomocy wzajemnej.
7: Srodze doświadczona przez życie matka pisze. Jesteśmy rodzicami czwórki ciężko chorych dzieci. Problemy zaczęły się, gdy najstarszy syn Adrian miał 8 lat. Objawiło się to zakłóceniem koncentracji, jąkaniem, trudnością z chodzeniem. Okazało się, że to bardzo rzadka choroba, zwana dziecięcym Alzheimerem. Po pewnym czasie schorzenie to zdiagnozowano u pozostałych dzieci. Z nadzieją, że medycyna wkrótce odkryje właściwy lek, rodzice czynią wszystko, by spowolnić u dzieci postęp choroby. Poczynania z tym związane są kosztowne. Dlatego do ludzi wrażliwych i hojnych kierujemy prośbę o pomoc. Oto adres. siepomaga.pl Adrian Radosław Oliwia Klaudia. siepomaga.pl Adrian Radosław Oliwia Klaudia.
8: Minęła godzina 12.30.
9: Sponsorem prognozy pogody jest Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.pl.
10: 12 stopni to obecnie średnia temperatura w regionie, a jeśli chodzi o wartości maksymalne, będzie to 14 na plusie. Ciśnienie zaczyna wzrastać na barometrach 1005 hektopaskali i wiatr południowo-wschodni, porywy maksymalnie do 6 metrów na sekundę. Jeśli chodzi o biometr, to tak pochmurna i deszczowa aura będzie z nami aż do wtorku, ale intensywność opadów znacznie się zmniejszyła.
9: Sponsorem prognozy pogody był Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.pl.
11: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
10: A przed nami kolejna porcja informacji z regionu. Przedstawi je Jacek Rogulski.
12: Na początek tragiczny finał obławy w Lubinie. 21-letni sprawca strzelaniny, do której doszło w nocy z wtorku na środę na osiedlu Przylesie, popełnił samobójstwo. Mężczyzna zastrzelił się podczas interwencji policji w województwie wielkopolskim, poinformowała w piątek Sylwia Serafin z Komendy Powiatowej Policji w Lubinie.
13: Na terenie jednego z powiatów w województwie wielkopolskim policjanci interweniowali w związku ze zgłoszeniem dotyczącym nieznanego okolicznym mieszkańcom mężczyzny, który przebywał w ogólnodostępnej wiacie. W momencie, gdy funkcjonariusz zbliżał się do obiektu, mężczyzna popełnił samobójstwo przy użyciu broni palnej. Dalsze czynności prowadzone w tej sprawie przez policjantów z Wielkopolski, a także funkcjonariuszy dolnośląskiej policji, w tym z Lubina, potwierdziły, że był to mężczyzna poszukiwany od kilku dni przez mundurowych. Mężczyzna był podejrzewany o udział w poważnym zdarzeniu o charakterze kryminalnym na terenie Lubina. Sprawa objęta jest śledztwem prokuratorskim i z uwagi na dobro postępowania to wszystkie informacje, które możemy obecnie przekazać.
14: Przypomnijmy, do tego tragicznego zdarzenia doszło we wtorek wieczorem w jednym z mieszkań na osiedlu Przylesie w Lubinie, kiedy w niewyjaśnionych jak dotąd okolicznościach sprawca zastrzelił dwóch mężczyzn, a trzeciego ciężko ranił. Do tematu wrócimy. Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
12: Ponad 10 milionów złotych mniej niż w poprzednich latach kosztowała w Wałbrzychu tegoroczna akcja Zima. To różnica pomiędzy zimowym utrzymaniem miasta realizowanym przez MZUK, a czasami, kiedy tę usługę zlecano firmom zewnętrznym. Materiał Jaska Zycha.
15: Taką informację podał podczas czwartkowej sesji Rady Miasta prezydent Wałbrzycha Roman Szełemej. Pomimo dość mroźnej i bardziej śnieżnej niż w latach poprzednich zimy, udało się miastu osiągnąć oszczędności nie tylko względem lat, kiedy odśnieżanie outsourcingowano, ale i względem ubiegłego roku, kiedy już zimowe utrzymanie dróg realizował Miejski Zakład Usług Komunalnych.
16: Skarg praktycznie nie było, uwag praktycznie nie było. Mimo śnieżnej zimy i mrozu działaliśmy w tym zakresie bardzo skutecznie.
15: To prezydent Wałbrzycha Roman Szełemej. Na ulicach Wałbrzycha pracowało zimą 8 dużych pługopiaskarek i kilka małych ciągników odśnieżających mniejsze osiedlowe ulice. Wszystkie pługi łącznie przejechały 38 tysięcy kilometrów, czyli o 6,5 tysiąca więcej niż w roku poprzednim. Zużyto ponad 2000 ton soli. Tyle statystyka.
16: To pokazuje, jak ważne jest myślenie strategiczne, budowanie własnego potencjału i własnej kompetencji i własnego zasobu. Środki, sprzęt, baza, miejsce, ludzie, kompetencja.
15: Tegoroczną akcję Zima prezydent Wałbrzycha nazwał spektakularnym sukcesem, który może być wzorem dla innych miast. Na koniec warto przypomnieć, że w Wałbrzychu prace związane z odśnieżaniem miasta zlecano firmom zewnętrznym co najmniej od 2010 roku. Od 2023 roku te zadania ponownie realizuje Wałbrzyski Zakład Usług Komunalnych. Wałbrzych, Jacek Zych, Muzyczne Radio.
12: Do emerytury warto się przygotować. Jeszcze zanim złoży się wniosek emerytalny, można poznać wysokość kwoty, która będzie co miesiąc wpływała na konto seniora. Jest to ważne dlatego, żeby decyzję o zakończeniu aktywności zawodowej podejmować świadomie, przekonuje Iwona Kowalska-Matis, rzecznik Dolnośląskiego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
5: Im dłużej pracujemy, tym więcej składek wpływa na nasze emerytalne konto. A więc przyszła emerytura będzie wyższa. Co więcej, jeżeli kobieta i mężczyzna osiągną wiek emerytalny, czyli pani 60 lat, a pan 65 i dalej pracują, nie biorąc emerytury, mają prawo do zniżki w postaci PIT-u 0. Przeciętna emerytura na Dolnym Śląsku to 4610 zł brutto. Zanim złożymy wniosek emerytalny, warto popatrzeć na własne konto na platformie ZUS-owskiej i zapoznać się ze stanem swojego konta, którym wyliczona jest nasza hipoteczna emerytura. I jest tam także kalkulator emerytalny, który bardzo precyzyjnie pokazuje, ile dostaniemy, jeżeli przejdziemy na emeryturę. Wszystko to po to, żeby taką decyzję podejmować świadomie.
11: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.

0: Reklama. Centrum Ogrodnicze Krzewy z Krzewia zaprasza wszystkich miłośników ogrodnictwa na zakupy. Największy wybór tylko u nas, bo wiosna zaczyna się w Krzewiu. Krzewie Wielkie 88 koło Gryfowa Śląskiego. Telefon 75 789 11 11.
1: Hej, brolerzy! Gotowi na starcie? Już 23 maja Nowy Rynek zamienia się w miasteczko brolerów. Przed Wami od 11 do 18 Dzień Dziecka z Brawl Stars. Turnieje 3x3 po jedynki solo, VR, quizy i fotobudka 360. Wskakujcie do gry, zdobywajcie punkty mocy i wspinajcie się po poziomach gry jako zadymiarz wszechczasów. Wśród atrakcji także makijaże cosplay, gigantyczne figurki i dobra zabawa dla dzieci w każdym wieku. Do zobaczenia w galerii Nowy Rynek.
2: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
3: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
2: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
4: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Firma Fortis Group z siedzibą w Legnicy szuka pracownika na stanowisko. Mechanik, elektromechanik serwisu maszyn. Wymagania: wiek do 50 lat, niepalący, prawo jazdy kategorii B. Praca stacjonarna od poniedziałku do piątku w Legnicy bądź mobilna, autoserwisowe. Dobre zarobki. Kontakt telefon 606 490 829.
0: Po reklamie.

0: życiu piękne są tylko chwile albo i naiwne pytania, ale czy na pewno naiwne? Piękna kompozycja grupy Jam, która już w następny piątek zagra dla wszystkich na jeleniogórskich Błoniach. Za wokal oczywiście będzie odpowiadał Sebastian Riedel, także jeśli słuchają nas fani, koniecznie zarezerwujcie weekend w stolicy Karkonoszy. No i a propos, po godzinie 13 przy okazji spotkania na top30.pl oprócz premier czeka na was także finał konkursu Freetime, gdzie taki weekend zarezerwujemy dla was, a dokładniej będzie to pobyt w luksusowym, renesansowym apartamencie zamku Karpniki z wyżywieniem, dostępem do spa. Myślę, że wielu słuchaczy już czeka zniecierpliwionych, tak i pozostańcie w pełnej gotowości. Teraz przed nami natomiast hit typ, w nim królowa popu Lady Gaga, która zaprezentuje nam kształt kobiety. Przed nami Shape of a Woman.
1: Muzyczne radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit typ.

0: To był nasz dzisiejszy hit typ Lady Gaga, Shape of a Woman. No i informacja sprzed chwili. Na 42 kilometrze drogi A18 doszło do zderzenia się dwóch pojazdów patroli drogowych. Służby pracują na miejscu, no i spodziewajcie się utrudnień, jeśli zmierzacie w tamtym kierunku.
1: Muzyczne radio.
2: Dobra, tego polskie. Ja poproszę dla odmienności. Dzisiaj James Last Biska. Ja pozdrawiam.
0: Pozdrawiamy również, bardzo dziękujemy, no i zgodnie z życzeniem posłuchajmy.
1: Muzyczne radio. Wasze piosenki na naszej antenie.

Katy, I Believe. Zostały nam 4 minuty do godziny 13. No i na sam finał jeszcze utwór o tym, że to koniec. Jednocześnie Martin Lange, no ale ja powiem, że nie do końca, bo o ile zamykamy Best Of, to tuż po serwisie słyszymy się na top30.pl w towarzystwie kolejnych premier, także koniecznie zostańcie z nami.

0: Весна. В музичним радіо.
1: Реклама. Akademia Lotnicza Jelenia Góra zaprasza na profesjonalne kursy pilotażu zakończone licencją PPLA. Oferujemy także loty zapoznawcze nad Karkonoszami, vouchery na przelot oraz wynajem samolotów. Jelenia Góra, Wincentego Pola 29. Telefon 668 626 459. www.akademialotnicza.pl.

0: рекламе.
1: To jest muzyczne radio. Minęła godzina
2: 13.
1: Czas na wiadomości.
3: Co dalej z amerykańskimi wojskami w Polsce? Mamy komentarze polityków. 7% skontrolowanych ubrań i biżuterii ma niebezpieczną chemię. Miłośnicy Eurowizji, szykujcie się na wieczór. Dziś finał międzynarodowego konkursu. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Politycy komentują zamieszanie ze wstrzymaniem rotacji części wojsk amerykańskich do Polski. Informacje o tym, że USA odwoła wysłanie 4000 żołnierzy, nie są sprawdzone, twierdzi Alvin Gajadur z kancelarii prezydenta.
4: Dopiero jak będzie do końca wiadomo, o co chodzi, to wtedy strona kancelarii prezydenta będzie mogła się zaangażować w negocjacje, w rozmowy ze stroną amerykańską.
3: Wierzę w to, że Trump wcale nie chce wycofać sił USA z Polski, komentuje Marek Borowski z Koalicji Obywatelskiej.
5: Mimo wszystkich zastrzeżeń do deklaracji Trumpa, które raz są wycofywane i tak dalej, uważam, że jego deklaracje dotyczące obecności wojsk amerykańskich w Polsce były serio, były publicznie, więc wydaje mi się, że to było trochę poza nim.
3: Pentagon dotąd nie przedstawił pełnych wyjaśnień dotyczących powodów decyzji o odwołaniu wysłania 4000 żołnierzy do Polski. Biżuteria i ubrania mogą być skażone chemicznie, ostrzega UOKiK. W 7% towarów skontrolowanych w ubiegłym roku wykryto przekroczenie dopuszczalnej zawartości niebezpiecznych substancji, w tym kadmu i ołowiu. Substancje te należą do metali ciężkich, które łatwo kumulują się w organizmie człowieka, mogą wywoływać nawet nowotwory. Sprzedaż niektórych produktów została zakazana. Kontrole zawartości niebezpiecznych substancji chemicznych odbywają się cyklicznie. Dziś wieczorem wielki finał konkursu piosenki Eurowizji. Na scenie w Wiedniu zaśpiewają reprezentanci 25 krajów, wśród nich Polka. Alicja Szemplińska zaprezentuje utwór pod tytułem Prey. José Mourinho na 99,9% zostanie ponownie trenerem piłkarzy Realu Madryt, donoszą hiszpańskie media. Portugalskie piszą, że nie przedłuży kontraktu z obecnym klubem Benfiką Lizbona. Mourinho The Special One to jeden z najbardziej charyzmatycznych trenerów w futbolu, jeden z bardziej utytułowanych. Prowadził już Królewskich w latach 2010-13. Odchodził w niełasce i w konflikcie z legendarnym bramkarzem zespołu Ikerem Casillasem. Niektóre kluby mnie kochają, w Hiszpanii jest inaczej. Niektórzy mnie nienawidzą, mówił na odchodne.
1: To były wiadomości. Muzyczne radio.
6: Kochamy muzykę. Top 30.pl.
1: Nowość.

0: Śląskie Radio. Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Masz

0: a i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Właśnie teraz masz najlepszą okazję na kupno nowej Skody. Już 22 i 23 maja Ultima Auto zaprasza na wyjątkowe dni otwarte w salonie Skody w Jeleniej Górze. Czekają na Ciebie rabaty do 47 tysięcy złotych na modele z 2025 roku oraz do 23 tysięcy na auta z 2026. Kredyt już od 0%, leasing od 100%. A jeśli zamówisz samochód podczas wydarzenia, otrzymasz bon o wartości 1000 zł na oryginalne akcesoria Skody. Na miejscu poczęstunek, pokazy doposażenia auta, konsultacje z doradcami oraz konkurs z nagrodami. 22-23 maja, dni otwarte w Skoda Ultima Auto w Jeleniej Górze, ulica Cieplicka 106.
2: Po reklamie.
3: Top 30.pl.
2: Nowość.

0: 30.pl. Tylko polskie topowe hity.
1: Wczoraj w kalendarzu wypadło nam Święto Polskiej Muzyki i Plastyki, no i dziś zdecydowanie będziemy celebrować tę okoliczność. Patryk Łasica, dzień dobry, witam wszystkich na pokładzie Muzycznego Radia. Jednocześnie przy okazji spotkania z Top30.pl, a tutaj do godziny 15 gramy tylko na biało i czerwono. Na liście czeka na Was 30 najnowszych i najlepszych polskich numerów. Kolejne single dziś do nas dołączyły. Były to Na Moment i Młody W, a przed momentem także Maciej Musiałowski i Flora. W premierach natomiast zagrają Mrozu, będzie Filip Lato, Vixen i ekipa w składzie Natalia Grosiak, Bella, Katia i Babie Lato. No ale na tym nie kończymy, bo przed nami kolejny utwór, który za sprawą Waszego wsparcia wskakuje do walki o tytuł najlepszego, a będzie to zupełna nowość od Dziewczyn z Lor. Wszystko jedno, wszystko źle. Posłuchajmy wspólnie, no i koniecznie także głosujcie na Waszych faworytów na naszej stronie internetowej. Naprawdę warto wspierać polskich artystów.
2: Top30.pl.

0: Pobic, Michał Szczygieł, Wac, to ja instynktownie dziś na miejscu 26. No i teraz, moi drodzy, moment wyczekiwany bardziej niż przelew z wynagrodzeniem przed 10.
1: Free Time w Muzycznym Radiu. Sponsorem konkursu jest Zamek Karpniki. www.zamekkarpniki.pl.
0: No dokładnie tak, finał konkursu Free Time, gdzie do wygrania był weekendowy pobyt w wspaniałym Zamku Karpniki dla dwojga. Przysyłaliście do nas wiele wiadomości, wiele z nich zakwalifikowało się do finału, jednak dziś los uśmiechnął się do Kasi z Krakowa, która jest z nami na antenie. Dzień dobry, Kasiu.
2: Dzień dobry, witam.
0: I powiedz mi proszę, czy spodziewałaś się tego telefonu od nas, jak już wysyłałaś SMS-a?
2: Absolutnie nie.
0: No także wydaje mi się, że ta niespodzianka będzie dużo bardziej atrakcyjna. Już jest atrakcyjna, bo voucher wędruje do was. Pozwól proszę, że przeczytam twojego SMS-a, bo jest bardzo ciekawy.
2: Oczywiście.
0: Chciałabym spędzić weekend z moim ukochanym Pawłem, mieszkańcem Dolnego Śląska. Poznaliśmy się w dalekiej Afryce. No i od tamtej chwili nasze życie jest w ciągłej podróży. Jesteśmy stałymi klientami PKP, przemierzając trasę Kraków-Wrocław niemal co weekend. Dlatego chciałabym zabrać mojego ukochanego na romantyczny i spokojny weekend w uroczym miejscu w pięknym zamku, z chwilą oddechu w strefie spa, coś dla relaksu i chwili dla siebie. No i udało się, a powiedz mi proszę, czy Paweł nas słucha, czy wie już o konkursie?
2: Tak, słucha.
0: Także myślę, że się cieszy. A jeśli mogę dopytać, bo jak to było z tą Afryką, bo to historia taka dosyć unikatowa. Jak to się stało, że się tam właśnie poznaliście?
2: No, mój Paweł był jakby na wyjeździe pracowym troszeczkę, a ja jakby pojechałam z przyjaciółką, która była na wyjeździe integracyjnym z uczelni. No i był jeden moment jakby na plaży, że spotkaliśmy się jednego dnia. Były pokazy na plaży miejscowych, że tak powiem, taneczne. No i sesja zdjęciowa doprowadziła do tego, że wymieniliśmy się numerem telefonu i na tym się nasza znajomość w Afryce zakończyła. I dopiero po przyjeździe Paweł się odezwał, mając ten numer telefonu, no i od tego momentu jesteśmy jakby nierozłączni.
0: Czyli jak widać, nawet miłość można znaleźć w Afryce i to polską miłość. No i gratuluję wam, do dyspozycji będziecie mieli naprawdę wiele atrakcji, wliczając w to dostęp do strefy wellness, saun, bali cedrowych, kolacja, niespodzianka, śniadania i wiele, wiele innych. No i gratuluję. Raz jeszcze proszę, zostań ze mną na antenie, za moment ci wytłumaczę, jak ten voucher odebrać, a resztę słuchaczy uczulam, bo to dopiero start naszych wiosennych i wakacyjnych konkursów Free Time, także pozostańcie w pełnej gotowości, jeszcze wiele atrakcji czeka na was na falach Muzycznego Radia, a my powróćmy teraz na listę top30.pl.
1: Free Time w Muzycznym Radiu. Sponsorem konkursu jest Zamek Karpniki. www.zamekkarpniki.pl.
3: Hej, z tej strony Hela Mary. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Muzycznego Radia i zapraszam do słuchania mojego nowego singla Makaron. Życzę smacznego słuchania.

0: wieści.pl. Tylko polskie topowe hity. Reklama.
1: Hej, jesteśmy Gangiel Paski. Nasz znak, jak nie wiecie, to pręgi na grzbiecie. Ostre ząbki, spryt bajera. Lepiej z nami nie zadzieraj.
0: Zobacz nowy wybieg mangust pręgowanych w Zogerlitz. Citauerstrasse 43. www.naszemyślnikzo.pl. Trzy jeleniogórskie uczelnie i miasto Jelenia Góra zapraszają na Wielkie Jeleniogórskie Juwenalia.

0: Tak o 17 startuje Jeleniogórska Liga Rocka, a na finał wystąpi gwiazda wieczoru Jam.
1: W życiu piękne są tylko chwile.
0: W sobotę od 16 DJ-e, a o 20 zespoły Flow Up oraz Electro City Nation. Na finał z Colim oraz Maciej Wolf DMC, patronat Muzyczny Radio.
2: Dla mnie.
3: Po reklamie.
0: Top 30.pl.

0: Topowe hity.
1: To był duet Alien i Mighties na zabój dziś na pozycji 24 minus 1 punkt przez tydzień. Właśnie minęła godzina 13.30, no jak wiadomo, wiosna nowe hity przeniosła i przyniosła również ich wiele na naszym rodzimym podwórku. Przywitajmy pierwszą dzisiejszą premierę, w niej Vixen, który po świetnie przyjętym albumie Światło Cienie, nagrany wspólnie z Tabem, prezentuje kolejny singiel pod tytułem Moja Pani, który zapowiada następny wydawnictwo, a ma być ono takim powrotem do korzeni. Jak skomentował, ta piosenka kojarzy mi się z dzieciństwem. Przenosi mnie do przełomu lat 80., 90., czyli do czasu, w którym się urodziłem. Dorastanie w tych latach nierozerwalnie wiązało się z muzyką. Takie brzmienie traktuję jak soundtrack mojego dorastania. Jeden z elementów, bez którego nie byłbym dziś tym, kim jestem. Przy tworzeniu tego utworu obudziło się we mnie coś, czego mi brakuje. Coś, za czym tęsknię, ale czuję przy tym szczęście, bo to coś, co na zawsze we mnie zostanie. Lubię czasem sobie potęsknić w trakcie robienia kawałków, no bo to piękne jest.
2: Hej, tu Vixen, słuchacie listy top30.pl.
3: Top30.pl.
0: Nowość.

0: Nowe hity. Reklama. Centrum Ogrodnicze Zielony Świat Ogrodu Spisarzowic koło Lubania zaprasza wszystkich miłośników ogrodu na wiosenne zakupy 7 dni w tygodniu. U nas znajdziecie największy wybór roślin, kwiatów, krzewów, drzew, bylin, akcesoriów ogrodowych oraz artykułów dekoracyjnych w okolicy. Sprawdźcie na naszym Facebooku. Centrum Ogrodnicze Zielony Świat Ogrodu Spisarzowic. Do zobaczenia!
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Od soboty w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Parkside, sterowany za pomocą aplikacji. Aż 400 zł taniej. 1199 zł. Najniższa cena z 30 dni. 1599 zł.
2: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Top30.pl. Tylko polskie topowe hity.
3: Cześć, mówi Edyta Górniak. To moja najnowsza piosenka w muzycznym radiu.

0: Top 30.pl. Tylko polskie topowe hity.
1: No i skoro pojawiły się przebiśniegi, to nomen omen, dobry omen. Egipt dziś na pozycji 20, w ubiegłym tygodniu na miejscu 19. Jeśli uważacie, że powinni być wyżej, to koniecznie zagłosujcie na nich na stronie muzycznaradio.pl. A przed nami druga dzisiejsza premiera. W niej Mrozu, który niedawno zaprezentował zupełnie nowy singiel Nie ma miejsca jak dom, zapowiadający jego nadchodzący album studyjny. Jeśli chodzi o to, co otrzymujemy, to artysta ponownie sięga po charakterystyczne brzmienie, połączenie soulu, popu, gitary, ale tym razem stawia przede wszystkim na wakacyjny klimat i emocje związane z powrotami do bliskich miejsc, do ludzi. Utwór opowiada o tęsknocie za domem, ale rozumianym nie jako konkretne miejsce, ale przede wszystkim jako przestrzeń, dającą poczucie bezpieczeństwa i bliskości. W sieci jest również dostępny teledysk, który został nagrany na Filipinach. Polecam wam go sprawdzić, ale najpierw sprawdźcie warstwę audio.
0: Top 30.pl. Nowość.

0: top30.pl. Reklama.
1: Szukasz mieszkania w Jeleniej Górze? Apartamenty Sudetia zapraszają na dzień otwarty. Już w sobotę 23 maja od 10 do 16 przy ulicy Poznańskiej 4. Wejdź na budowę, zobacz mieszkania na żywo i skorzystaj ze specjalnych ofert dostępnych tylko tego dnia. Apartamenty Sudetia w Jeleniej Górze. Zobacz, gdzie możesz zamieszkać.
2: Każdy znajdzie mrówkę blisko, każdy znajdzie w mrówce wszystko
3: i jeszcze więcej. Pobierz aplikację Moja Mrówka i łap okazję. Promocje, ebony i gazetka zawsze pod ręką.
2: Od morza do Tatr, w mrówce to wszystko mam.
0: Po reklamie. To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
4: 14.
0: Czas na wiadomości.
5: Szczątki rosyjskiej rakiety będą spadać na ziemię, mogą spaść i w Polsce. Granica z Białorusią szczelna, przemytnicy skupili się na granicy z Litwą. W tej dyscyplinie jesteśmy potęgą. Dwa polskie kluby grają dziś w półfinałach siatkarskiej Ligi Mistrzów. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Polska Agencja Kosmiczna ostrzega przed szczątkami rosyjskiej rakiety. Spadnie najprawdopodobniej w Afryce, ale eksperci nie wykluczają, że fragmenty mogą spaść także nad Polską, mówi Rafał Grabiański z portalu Urania.pl.
6: Szanse na to, że spadnie tutaj na teren Polski są bardzo małe, no ale nie są zerowe. Najczęściej są to fragmenty ciśnieniowych zbiorników, które są z natury tak budowane, żeby wytrzymały wysokie ciśnienie od wewnątrz. No i przez to, że są w ten sposób budowane, no to one często właśnie potrafią taki lot atmosferyczny przetrwać.
5: Wśród potencjalnych obszarów wymieniane są także wschodnie rejony Polski. Granica z Białorusią jest szczelna, ale problem nielegalnych migracji nie zniknął. Rząd chwali się, że dzięki zabezpieczeniom od początku roku nikomu nie udało się bezprawnie przedostać przez polsko-białoruską granicę. Przekroczenia odbywają się za to w innych miejscach, mówi komendant Straży Granicznej generał Robert Bagan.
7: Strumień migracyjny przesunął się na granicę polsko-litewską i tam identyfikujemy również osoby, które chcą przewozić migrantów dalej na zachód Europy. Tylko w roku bieżącym zatrzymaliśmy 70 takich przemytników.
5: 42 trafiło do tymczasowych aresztów. Dzisiaj noc muzeów. W całej Polsce możemy wziąć udział w specjalnych atrakcjach. To nie tylko zwiedzanie ekspozycji, odbędą się też spotkania z ciekawymi ludźmi, prelekcje i koncerty. Będzie też sportowy siatkarski wieczór. Dwa polskie zespoły szykują się do gry w Final Four Ligi Mistrzów. Turniej finałowy odbywa się w Turynie. PGE Projekt Warszawa zagra z Perugią, a Luron CMC Warta Zawiercie z tureckim Ziraatem Ankara. Mówi środkowy Warty Mateusz Bieniek.
8: Najbardziej się cieszę z tego, że drugi rok rzędu po prostu jesteśmy w tej najlepszej czwórce Europy, bo to pokazuje, że ta strategia, którą klub obrał kilka lat temu, jest po prostu skuteczna.
5: W ubiegłym roku Warta wyszła do finału, przegrała z Perugią, tą samą, z którą zagra dziś w półfinale Projekt Warszawa. O 17:00 Projekt Perugia, o 20:30 Warta Zirat. I jeszcze gorący news z ostatniej chwili. Robert Lewandowski po sezonie odejdzie z Barcelony. Właśnie to ogłosił.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio.
9: Kochamy muzykę.
10: Cześć, tu Cleo. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Muzycznego Radia i zapraszam do wysłuchania mojej nowej piosenki Kolory Lata.
0: Top30.pl.

0: Muzyczne radio. Wiosna. Nowe hity przyniosła.
1: Reklama. Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
2: Zielony Ogród. Witamy w świecie niezawodnych maszyn i urządzeń do prac w ogrodzie. Zielony Ogród. Autoryzowany dealer firmy Alco. Poleca traktorki, kosiarki, roboty koszące, pilarki, urządzenia akumulatorowe do pielęgnacji ogrodu. Atrakcyjna sprzedaż ratalna. Zielony Ogród. Bolesławiec Wróblewskiego 11.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Od piątku masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. A tylko w sobotę filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz tylko 19,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Firma Fortis Group z siedzibą w Legnicy szuka pracownika na stanowisko. Mechanik, elektromechanik serwisu maszyn. Wymagania: wiek do 50 lat, niepalący, prawo jazdy kategorii B. Praca stacjonarna od poniedziałku do piątku w Legnicy bądź mobilna, autoserwisowe. Dobre zarobki. Kontakt telefon 606 490 829.
1: Po reklamie.
6: Top 30.pl. Tylko polskie topowe hity.

Baranowska i ptak, który wzleciał i wylądował dziś na pozycji 15. W ubiegłym tygodniu był to numer 10. My natomiast mamy 10 minut po godzinie 14 i słyszymy się w drugiej części top30.pl. Przed nami jeszcze dwie premiery, także będzie się działo. Teraz również będzie się działo, bo przywitają nas dwie siostry, Maja i Zuzia Jabłońskie. Nie chcę stracić cię po drodze, to nasz dzisiejszy numer 14.

0: Max Łapiński i wszystko mamy. Dziś na miejscu 13, my natomiast mamy 14 minut po godzinie 14.
1: Top30.pl. Tylko polskie topowe hity.
0: No i oprócz tego, że co roku wita nas w tym pięknym, wiosennym okresie Orkiestra Męskiego Grania, to także od roku 2023 pojawił się zupełnie nowy projekt pod tytułem Babie Lato. A jest to inicjatywa oparta na idei siostrzeńca, skupiająca się na artystkach różnego pokoleń, estetyk w ramach jednego autorskiego projektu. No i w ubiegłych latach tworzyły go m.in. Natalia Kukulska, była Mary z Polski, Margaret Bowska, Zalia, Brodka, Rosalie, Sarah James, a w roku 2026 tworzy je Natalia Grosiak, Bella i Katia. No i tutaj nowy skład przynosi wyraźny zwrot brzmieniowy w kierunku takiej folkowej wrażliwości, akustycznego, gitarowego brzmienia. No i oczywiście nowy skład również wystąpi na koncertach, które nadchodzą w ramach trasy Erste Letnie Brzmienia 2026. No i zanim posłuchamy, jak to będzie brzmiało na wielkich stadionach, posłuchajmy dziewczyn na
2: Top 30.pl.
1: Nowość.

Nowy rezonans magnetyczny w Centrum Medycznym Zabobrze przy ulicy Wiejskiej 11 w Jeleniej Górze. Wykonujemy m.in. badania serca, prostaty oraz diagnostykę endometriozy. Zadzwoń i umów się. Telefon 756 299 299.

0: telefon 792 15 15 15 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Hej, brolerzy! Gotowi na starcie? Już 23 maja Nowy Rynek zamienia się w miasteczko brolerów. Przed Wami od 11 do 18 Dzień Dziecka z Brawl Stars. Turnieje 3x3, pojedynki solo, VR, quizy i fotobudka 360. Wskakujcie do gry, zdobywajcie punkty mocy i wspinajcie się po poziomach gry jako zadymiarz wszechczasów. Wśród atrakcji także makijaże cosplay, gigantyczne figurki i dobra zabawa dla dzieci w każdym wieku. Do zobaczenia w galerii Nowy Rynek.
3: Poprowadź swój sklep Żabka i otrzymaj 30 tysięcy gwarantowanego przychodu. Mamy dostępne sklepy w Jeleniej Górze, Karpaczu, Kowarach, Kamiennej Górze i w innych lokalizacjach. Żabka. Razem założymy twój biznes. Zadzwoń 509 690 285 lub wejdź na stronę franczyza Żabka.
4: Po reklamie.
5: Top 30.pl.

0: zawsze mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Mi się natomiast wydaje, że was ciągnie do tego utworu, bo moi drodzy, mamy rekord nareszcie, czyli nowy hymn męskiego grania. W ubiegłym tygodniu był na pozycji 28, a dziś otwiera finałową dziesiątkę. Gratulujemy. No i kontynuujemy kolejnym rekordem, tym razem od Kuby i Kuby Stygnie Lato. W ubiegłym tygodniu miejsce 22, a dziś pozycja 9.

0: Top30.pl. Tylko polskie topowe hity.
1: Kuba i Kuba, stygnie lato na miejscu 9. No i tak a propos, to na sam finał mam do was jeszcze pytanie. Czy zastanawiał się z was ktoś kiedyś, ilu prawników potrzeba, żeby napisać jeden muzyczny hit? No jak się okazuje, wystarczy jeden i to jeszcze z jakim wokalem. Przed nami człowiek, który zamienił prawniczą togę na mikrofon, udowadniając tym samym, że można mieć w kieszeni bardzo poważny dyplom, a w sercu absolutny muzyczny żywioł. No i to właśnie na nim się skupił i wyszło to naprawdę bardzo dobrze. Przywita nas oczywiście Filip Lato i myślę, że wielu z was czekało na ten powrót. Co też warto podkreślić, singiel, który usłyszymy za moment, to otwarcie zupełnie nowego rozdziału, bo Filip zapowiada nadchodzący materiał, w którym zrzuca z siebie presję, odcina komunikacyjny szum i stawia na brzmienie znacznie bardziej surowe, osobiste i też dojrzałe. A czasami najlepszą obroną jest po prostu cisza. Panie i panowie, teraz bez zbędnych wokant i bez słów startujemy. Finałowa premiera.
0: Top30.pl. Nowość.

0: Muzyczne radio. Wiosna. Nowe hity przyniosła.
1: Reklama. Szukasz nowego auta w atrakcyjnej cenie, ale na polskim rynku brak ciekawych egzemplarzy? Zaufaj ekspertom z Flycars i jeszcze dziś zleć sprowadzenie wybranego samochodu z USA. Zapewniamy fachową pomoc na każdym etapie, od wyboru samochodu aż po dostawę pod wskazany adres. Skorzystaj z naszych usług importu i odkryj, jak łatwo i szybko możesz mieć wymarzone auto z USA. Znajdziesz nas w Legnicy, Lesznie i we Wrocławiu, bądź na www.flycars.pl. Zadzwoń i umów się na spotkanie. 789 789 506. Flycars. Twoje auto z USA bliżej niż myślisz.
2: Centrum Ogrodnicze Krzewy z Krzewia zaprasza wszystkich miłośników ogrodnictwa na zakupy. Największy wybór tylko u nas, bo wiosna zaczyna się w Krzewiu. Krzewie Wielkie 88 koło Gryfowa Śląskiego. Telefon 75 789 11 11.
3: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?

0: Typowe hity.
1: Wciąż mają mocno i dziś wylądowali na miejscu piątym. To był Szymon Wydra i Carpe Diem. No i moi drodzy, to ten moment finałowych rozliczeń. Przed nami dzisiejsza topka. No i na miejscu czwartym Paula Roma i Sarsa, przyznaje się. Brązowy medal dziś i także w ubiegłym tygodniu dzierży duet Kamil Bednarek i Staszek z Gór. Na miejscu drugim ze srebrnym medalem Oliwia Socha i Oczy niestety oddaje prowadzenie na rzecz duetu Natalii Pławiak. Jak i Taba, Loty, ten numer zostaje waszym dzisiejszym faworytem. Przypominam o tym, że to, co stanie się za tydzień, zależy wyłącznie od was. Zachęcam was do głosowania na stronie muzycznyradio.pl. Jednocześnie dziękuję za dziś, Patryk Łasica. Za moment przywita się z wami Dawid Wencel, który będzie z wami przez resztę popołudnia, a ja wam życzę tego, aby było ono jak najbardziej udane. No i słyszymy się już przy następnej okazji.
0: Top 30.pl. Tylko polskie topowe hity.

0: top30.pl.
1: Reklama. Zapraszamy dzieci i rodziny do Centrum Vitelona w Legnicy. Odkrywaj, dotykaj i doświadczaj, jak fascynujący jest świat okiem Vitelona. Nauka i eksperymenty zamieniają się w dobrą zabawę.
2: Renu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
3: Zaprasza Renault Perfecta w Lubaniu, ulica Papieża Jana Pawła II, 13.
4: Gigawatt. Energia, która się opłaca. Fotowoltaika 10 kW z magazynem energii 20 kWh i modułem zarządzania energią. Już za 26 000 zł po dofinansowaniach. Zadzwoń 600 600 649 lub wejdź na gigawatt.com.pl. Gigawatt. Rachunki pod kontrolą.
5: Po reklamie.
6: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
7: 15.
6: Czas na wiadomości.
8: Politycy uspokajają po doniesieniach o wstrzymaniu przyjazdu amerykańskich żołnierzy. Dziś noc muzeów. W całej Polsce czekają nas ciekawe atrakcje. Czeska policja znalazła skradzioną relikwię, czaszkę świętej Zdzisławy. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Politycy uspokajają po doniesieniach o ograniczeniu obecności amerykańskich sił zbrojnych w Polsce. Agencja Reutera podała, że Pentagon anulował planowaną rotację około 4000 żołnierzy do Polski. CNN twierdzi, że to część szerszych działań mających zmniejszyć liczbę amerykańskich wojsk w Europie. Jak rządzący podchodzą do tych informacji? Sprawę śledzi Grzegorz Kozioł.
9: Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że w środę odbędzie rozmowę z generałem Danem Kane'em, który ma złożyć wizytę w Warszawie. Jest on przewodniczącym Kolegium Połączonych Szefów Sztabów Wojsk USA, jednym z najważniejszych doradców prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa w kwestiach wojskowych. Wcześniej szef MON-u tak komentował doniesienia amerykańskich mediów.
10: Zmiany, które następują i reorganizacje, którą prowadzi administracja amerykańska, mogą wpływać na rodzaj wojsk czy miejsce dyslokacji w Europie. Ale te zmiany nie dotyczą zmniejszenia kontyngentu amerykańskiego w Polsce.
9: Warto dodać, że od poniedziałku w Stanach Zjednoczonych przebywać będą wiceministrowie obrony Cezary Tomczyk i Paweł Zalewski. Ich zadaniem będzie prowadzenie rozmów oraz przedstawienie polskiego stanowiska w tej sprawie.
8: Szczegółowe informacje w sprawie relokacji amerykańskich żołnierzy posiada Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, powiedziała doradczyni prezydenta Barbara Socha. Zadeklarowała także wsparcie przez BBN działań Ministerstwa Obrony w tej sprawie. Dziś noc muzeów. W całej Polsce będzie wiele atrakcji. W warszawskim Centrum Nauki Kopernik filmowe efekty specjalne, mówi rzeczniczka centrum Katarzyna Nowicka.
11: Będzie można zobaczyć, jak powstają różnego rodzaju efekty pirotechniczne. Będzie sporo płomieni. Rozstawimy teleskopy i będzie można spojrzeć w niebo.
8: O ile tylko nie będzie na niebie za dużo chmur. W Czechach skradziono relikwię, czaszkę świętej Zdzisławy z miejscowości Jablonne. Sprawca nie zgadzał się na wystawianie jej w kościele, chciał ją pochować. Zdążył już zalać czaszkę betonem. Za zniszczenie mienia i kradzież grozi mu do 8 lat więzienia. Święta Zdzisława z Lembarku żyła w XIII wieku, opiekowała się chorymi, według kościelnych przekazów miała moc uzdrawiania.
6: To były wiadomości. Muzyczne Radio.

0: Muzyczne radio.
1: How does it feel? I trudno wyobrazić sobie lepsze przypomnienie muzyki lat 80., jak właśnie to dzięki tej odsłonie jakże nowej i jakże nowoczesnej starego przeboju sprzed lat. Za nami Dub Dogs, a w kalendarzach już 16 dzień maja. Proszę bardzo, połowa tego jakże fantastycznego i wiosennego miesiąca już za nami, a 16 właśnie dnia maja obchodzimy m.in. Święto Straży Granicznej. Jako że Dolny Śląsk położony jest w takim dość charakterystycznym miejscu, gdzie terenów przygranicznych mamy bardzo dużo, a co za tym idzie, równie dużo mamy i strażniczek, i strażników granicznych, więc mamy nadzieję, że te pozdrowienia trafią do właściwych uszu, bo właśnie w tym momencie bardzo mocno Was ściskamy i spokojnej służby oczywiście życzymy. Święto Straży Granicznej 16 maja obchodzimy, ale nie tylko, bo dzisiaj również Międzynarodowy Dzień Cekalii. Jest to takie schorzenie polegające na nietolerancji glutenu i ta przypadłość jest niewątpliwie dość uciążliwa, dlatego właśnie w tym dniu odbywają się różne wydarzenia i kampanie informacyjne, które zwiększają trochę świadomość o tym schorzeniu. Międzynarodowy Dzień Światła dzisiaj obchodzimy, więc dużo takiego bardzo pozytywnego, jak najbardziej blasku dzisiaj życzymy wszystkim bez wyjątku. Międzynarodowy Dzień Whisky, a także Dzień Wolnej Kultury, który ma za zadanie zachęcić odbiorców do korzystania ze sztuki stworzonej przez właśnie wolnych artystów, a także jej rozpowszechniania. W tym dniu twórcy wolnej kultury mają okazję do promocji swoich dzieł przed szerszą publicznością. A jeżeli chodzi o muzyczne radio, no to macie jak w banku promocję najlepszych dźwięków, tych jakże muzycznych i jakże fantastycznych, które grać będziemy Wam w ramach Best of do samej godziny 16, później Coveromania, a po 17 Hit Planeta, czyli wszystko w zgodzie z naszym cotygodniowym, sobotnim rozkładem jazdy. Dawid Wencel, witam i zapraszam.
2: Muzyczne radio. Na wiosnę.
3: Reklama.
2: Szukasz mieszkania w Jeleniej Górze? Apartamenty Sudetia zapraszają na dzień otwarty. Już w sobotę 23 maja od 10 do 16 przy ulicy Poznańskiej 4. Wejdź na budowę, zobacz mieszkania na żywo i skorzystaj ze specjalnych ofert dostępnych tylko tego dnia. Apartamenty Sudetia w Jeleniej Górze. Zobacz, gdzie możesz zamieszkać.
4: Ma-

0: To chyba jeden z tych przebojów, które nucić będziemy sobie do wieczora. Alan Walker przypomniał nam wielki hit sprzed lat Faded, a teraz zaglądamy do świata muzyki.
1: Muzyczne radio. Kolejne newsy ze świata muzyki ustawiają się w szeregu, a dotyczyć dziś będą takich artystów jak Artur Rojek, Paul Kalkbrenner i zespół Oasis. Chcecie poznać szczegóły? Proszę bardzo, Tomek Dudkiewicz i Music News, witamy i zapraszamy. Zaczynamy od dobrych wieści dla fanów Artura Rojka. Po 6 latach od premiery ostatniej płyty studyjnej Artur wraca z nowym singlem Gruby Mały. Utwór zapowiada nowy album, który ukaże się jesienią tego roku. Gruby Mały to wyjątkowy numer, który w charakterystyczny dla Rojka sposób wychodzi od osobistego doświadczenia, by opowiedzieć historię uniwersalną oraz dać światło na wciąż pogłębiający się problem. Jak mówi sam wokalista, to piosenka o poczuciu wstydu, kompleksach i o słowach, które potrafią nas ranić, a czasami zostać w nas na całe życie, o tym, jak łatwo kogoś w ten sposób złamać i jak trudno się od tego uwolnić. To też historia o próbie pogodzenia się ze sobą i odzyskiwaniu własnej wrażliwości. Ja dzisiaj już wiem, że niedoskonałość jest czymś normalnym, a normalność jest czymś wyjątkowym. Nie musisz wyglądać i żyć jak inni. Dobrze jest poczuć, że jesteś sobą i to jest doskonale normalne. Dobrze, byśmy taki świat zostawili swoim dzieciom, dodaje Artur Rojek. Czas na kolejną nowość. Paul Kalkbrenner prezentuje Time to Dance, nowy, dynamiczny singiel, w którym artysta łączy swoje charakterystyczne brzmienie z bardziej mainstreamową formą. To naturalny krok w ewolucji jego stylu. Z jednej strony otwierający się na szerszą publiczność, z drugiej pozostający wierny emocjonalnej głębi, z której Kalkbrenner jest powszechnie znany. Utwór, który już zdążył zdobyć uznanie fanów podczas setów na żywo, zyskuje dodatkowy wymiar dzięki udziałowi Normie Jean Martin. Jej dymny, soulowy wokal wprowadza do kompozycji surową intensywność i wyjątkowy klimat, podkreślając emocjonalny charakter produkcji. Time to Dance to perfekcyjnie wyważone połączenie klubowej energii i ponadczasowej atmosfery. Nagranie, które z powodzeniem odnajdzie się zarówno na parkietach, jak i w codziennym słuchaniu, umacniając pozycję Kalkbrennera jako jednego z najważniejszych artystów muzyki elektronicznej. Music News. I na koniec u nas bardzo filmowo. Oasis zapowiadają film o swoim powrocie do grania i koncertowania. Dokument opowie o powrocie zespołu na scenę podczas trasy koncertowej Live 2025. Reżyserami filmu są Dylan Sauntern i Will Lovelace, znani m.in. z dokumentu Shut Up and Play the Hits o LCD Sound System. Film, którego tytuł wciąż pozostaje nieznany, trafi do kin 11 września, również w formacie IMAX. Później, ale jeszcze w tym roku, produkcja pojawi się na Disney Plus na całym świecie. W dokumencie znajdą się materiały z prób przed trasą, kulisy koncertów, nagrania ze sceny oraz pierwsze wspólne wywiady braci od ponad 25 lat. Produkcja ma również opowiadać o wpływie trasy koncertowej i o tym, jak muzyka zespołu Oasis oddziaływała na kolejne pokolenia słuchaczy. I jeszcze króciutko o kolejnych premierach, które lądują na playliście nowości muzycznego radia. Timmy Trumpet i Frank Walker z nowym nagraniem Oh My Life, Griffin i Avello z produkcją Without You i Cascade z najnowszą propozycją Meet Again. Tomek Dudkiewicz i Music News, dziękujemy za uwagę, do usłyszenia. Muzyczne radio. Music Muzyczne radio. To jest nasza piosenka dnia.
0: Pani, którą wręcz uwielbiamy dzisiaj bardzo często na antenie Muzycznego Radia, właśnie w tym przeboju Meghan Trainor i Shimmer.

Ewelina Flinta i Łukasz Zagrobelny, nie kłam, że kochasz mnie, a my dzisiejszego popołudnia po raz kolejny uruchamiamy wasze muzyczne wspomnienia i przypominamy sobie przebój Adamskiego z lat 90., tym razem w wykonaniu ATB Killer.

0: Muzyczne radio. Na wiosnę.
1: Reklama. Centrum Ogrodnicze Zielony Świat Ogrodu Spisarzowic koło Lubania zaprasza wszystkich miłośników ogrodu na wiosenne zakupy 7 dni w tygodniu. U nas znajdziecie największy wybór roślin, kwiatów, krzewów, drzew, bylin, akcesoriów ogrodowych oraz artykułów dekoracyjnych w okolicy. Sprawdźcie na naszym Facebooku. Centrum Ogrodnicze Zielony Świat Ogrodu Spisarzowic. Do zobaczenia!
2: Masz fotowoltaikę i problemy z wysokim napięciem? Zadzwoń do firmy Fotowoltaika Ryszard Zych. Wymienimy Twój falownik na hybrydowy z magazynem energii z dofinansowaniem do 50% kosztów inwestycji. Nie masz fotowoltaiki, magazynu energii ani pompy ciepła? Skontaktuj się z nami po indywidualnie dopasowane rozwiązania w najlepszych cenach i finansowaniu. Fotowoltaika Ryszard Zych. Ponad 20 lat doświadczenia na rynku. Telefon 790-790-225. Produkuj myślnik prąd.pl.
3: Po reklamie. Muzyczne Radio. Program pomocy wzajemnej.
4: Srodze doświadczona przez życie matka pisze. Jesteśmy rodzicami czwórki ciężko chorych dzieci. Problemy zaczęły się, gdy najstarszy syn Adrian miał 8 lat. Objawiło się to zakłóceniem koncentracji, jąkaniem, trudnością z chodzeniem. Okazało się, że to bardzo rzadka choroba, zwana dziecięcym Alzheimerem. Po pewnym czasie schorzenie to zdiagnozowano u pozostałych dzieci. Z nadzieją, że medycyna wkrótce odkryje właściwy lek, rodzice czynią wszystko, by spowolnić u dzieci postęp choroby. Poczynania z tym związane są kosztowne. Dlatego do ludzi wrażliwych i hojnych kierujemy prośbę o pomoc. Oto adres. siepomaga.pl Adrian Radosław Oliwia Klaudia. siepomaga.pl Adrian Radosław Oliwia Klaudia.
5: Pogoda.
6: Niestety nie jesteśmy w stanie zagwarantować dzisiaj tego, że podczas spaceru nie będzie potrzebny parasol, bo opady deszczu do wieczora jeszcze są spodziewane. Jutro będzie trochę ładniej, zwłaszcza w ciągu dnia, bo wieczorem i jutrzejszej nocy znów opady deszczu niestety się zaczną pojawiać. Podobnie będzie w poniedziałek, a pogoda zacznie poprawiać się od wtorku. Wtedy opady zaczną zanikać, a temperatura podniesie się do 20 stopni, a może nawet trochę wyżej. Dziś maksymalnie od 13 do 14, jutro co najwyżej wyżej 15-16, a w poniedziałek tylko 11. Wiatr dość silny z północnego zachodu i północy. Biometr niekorzystny, ale dobra wiadomość jest taka, że ciśnienie powoli rośnie.
7: Best of. To co najlepsze w muzycznym radiu.
6: Best of muzycznego radia, czyli super hity, super przeboje. Jeszcze dorzucamy do tego Super Heroes od The Script, a już za moment Lerek z Nowatorem oraz D.T. James.

0: Muzyczne radio. Na wiosnę.
1: Reklama. Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
2: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
3: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Od piątku masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. A tylko w sobotę filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz tylko 19,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
5: Lidl. To się opłaca.
1: Po reklamie.

0: Muzyczne Radio.
1: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
2: Trzeba przyznać, że w ostatnim czasie Lady Gaga ma bardzo dobry czas na tworzenie nowych utworów, które później stają się przebojami, które lądują na listach przebojów. I ciekawe swoją drogą, czy ta piosenka również podzieli los swoich poprzedników. Shape of a Woman dzisiaj bardzo często u nas.

Shape of a Woman, Lady Gaga, nasz dzisiejszy hit typ, a wy wiemy, że słuchacie nas w przeróżnych miejscach, w różnych okolicznościach. Dostaliśmy informację, że grupa 100 seniorów wraca z sympatycznego pobytu na Podlasiu. Właśnie wracają na Dolny Śląsk, do gminy Rudna, bo to wszyscy mieszkańcy właśnie okolicy Rudnej. Pozdrawiamy serdecznie, szerokości życzymy, miłego powrotu do domu. No i cieszymy się, że jesteście z nami, czy to za pośrednictwem internetu, czy technologii DAB+. Nieważne, ważne, że słuchacie muzycznego radia i że możemy Was z tego miejsca serdecznie pozdrowić.

Sunrider i The Bomb, a my oprócz tego, że gramy wam najlepsze przeboje, jakie tylko możemy wybrać z naszej płytoteki, no to jeszcze zaglądamy do muzycznego kalendarza i sprawdzamy, kto dzisiaj obchodzi urodziny z tych oczywiście ważnych artystów, którzy pojawiają się również często na antenie muzycznego radia. Siostra Michaela Jacksona, Janet Jackson, dzisiaj zdmuchuje świeczki. Nie powiemy, ile tych świeczek na torcie, ale ważne, że obchodzi urodziny i z tej okazji gramy od Janet Jackson. Oops Now!

0: Muzyczne radio. Na wiosnę.
1: Reklama. Na plaży, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salony w Galeriach Sudeckiej w Jeleniej Górze, Piastów w Legnicy, Twierdza w Kłodzku i Świdnickiej w Świdnicy. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
2: Właśnie teraz masz najlepszą okazję na kupno nowej Skody. Już 22 i 23 maja Ultima Auto zaprasza na wyjątkowe dni otwarte w salonie Skody w Jeleniej Górze. Czekają na Ciebie rabaty do 47 tysięcy złotych na modele z 2025 roku oraz do 23 tysięcy na auta z 2026. Kredyt już od 0%, leasing od 100%. A jeśli zamówisz samochód podczas wydarzenia, otrzymasz bon o wartości 1000 zł na oryginalne akcesoria Skody. Na miejscu poczęstunek, pokazy doposażenia auta, konsultacje z doradcami oraz konkurs z nagrodami. 22-23 maja, dni otwarte w Skoda Ultima Auto w Jeleniej Górze. Ulica Cieplicka 106.
1: Po reklamie.
0: Autopromocja.
3: Welcome back to the world of trance and progressive.
4: Po kilkuletniej przerwie powraca w nowej odsłonie.
5: W nowym miejscu.
4: Z najnowszymi produkcjami klubowej sceny, których nie usłyszycie nigdzie indziej. W każdy piątek po DMC czeka na Was.
6: Hey guys, what's up? This is Armin van Buuren.
4: State of Trance.
3: State of Trance.
4: Retransmisja kultowej audycji tylko w muzycznym radiu.
3: Live from the studio in Amsterdam. This is a State of Trance with Armin van Buuren.
0: Autopromocja.
4: To jest muzyczne radio. Minęła godzina
7: 16.
4: Czas na wiadomości.
7: Dwa polskie kluby walczą o awans do finału siatkarskiej Ligi Mistrzów. Polskie władze omówią z Amerykanami wstrzymanie rotacji amerykańskich wojsk. Przybył jako gwiazda, odchodzi jako legenda. Barcelona komentuje decyzję Roberta Lewandowskiego. Lewy żegna się z Blaugraną. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Zawiercie i Warszawa trzymają dziś kciuki za swoje drużyny siatkarskie. W Turynie zaczyna się turniej finałowy Ligi Mistrzów. Aluron CMC Warta zagra z tureckim Ziraatem Ankarą, a PGE Projekt zmierzy się z broniącą trofeum włoską Perugią. Za godzinę walkę zaczynają warszawianie. Nie będziemy faworytem, ale mamy apetyt na zwycięstwo, mówi przed półfinałem rozgrywający projektu Jan Firlej.
8: Myślę, że jesteśmy gotowi, przede wszystkim zdrowi. Podchodzimy na spokojnie, ale uważam, że z taką odwagą wiemy, z kim gramy, ale chcemy na pewno powalczyć o finał.
7: A o 20:30 Warta zagra z Ziraatem. Iran przygotował mechanizm zarządzania ruchem statków w cieśninie Ormus. Będzie przepuszczać tylko statki handlowe i podmioty współpracujące z Iranem. Będzie też pobierać za to opłaty. Entuzjaści kulturalnych wrażeń mają dzisiaj swoją noc, czyli noc muzeów. Instytucje kultury w całej Polsce otwierają się na zwiedzających. Fenomen nocy muzeów polega właśnie na takim wieczornym spacerze po instytucjach kultury. Poprzednie edycje pokazały, że zwiedzający uwielbiają to wydarzenie, mówi Magdalena Komarzaniec z Muzeum Miasta Łodzi.
9: Można przejść od instytucji do instytucji. Czasami po prostu nie mamy na to czasu, żeby w osobne dni do nich zajrzeć. Tutaj jest taka możliwość, żeby podczas jednej nocy przejść po tym wszystkim, co ma. Jeżeli chodzi o instytucje, oczywiście najbardziej zapraszam do muzeów, bo to nasza noc.
7: Do większości z nich będzie można zajrzeć bezpłatnie, albo bilet będzie kosztować symboliczną złotówkę. Robert Lewandowski po tym sezonie odchodzi z Barcelony. Ogłosił to na Instagramie. Napastnik reprezentacji Polski grał dla Barsy 4 lata. Czas na zmiany. Nigdy nie zapomnę, jaką miłością obdarzyli mnie kibice od pierwszych dni. Katalonia to moje miejsce na ziemi, napisał. Przybył jako gwiazda, odchodzi jako legenda. Dziękujemy za każdą bramkę, za każdą bitwę i każdy magiczny moment w naszych barwach, odpowiedział mu klub. Trener Barsy też w superlatywach. Praca z nim to przywilej, przykład do naśladowania dla młodszych graczy. Fantastyczny człowiek i światowej klasy piłkarz, pisze Hansi Flick.
1: To były wiadomości. Muzyczne radio.

0: sprzed lat w muzycznym radiu.
1: Wreszcie sobota, wreszcie 16, no i wreszcie coveromania. Niektórzy na pewno na ten program czekają, więc właśnie punktualnie jak co sobotę o tej godzinie otwieramy nasze muzyczne wrota do krainy starych przebojów, ale w nowych wersjach. United, utwór nagrany przed laty przez dwóch artystów, Prince Ital Joe, a także Marky Mark. Panowie podobno spotkali się całkiem przypadkiem na lotnisku w roku 93, porozmawiali sobie chwilę, powymieniali się doświadczeniem muzycznym i stwierdzili, że tak im się dobrze rozmawia, że dobrze byłoby coś wspólnie nagrać. No i wtedy właśnie nagrali wspólny przebój Happy People. Ale to było w roku 93, natomiast rok później okazało się, że chyba udało im się zarejestrować jeszcze większy przebój niż Happy People. Przynajmniej wskazuje na to obecność na listach przebojów, bo w wielu krajach właśnie ten kolejny singiel z albumu Life in the Streets zajął wyższe pozycje. Na przykład w Niemczech znalazł się na miejscu pierwszym, a w pierwszej dziesiątce na listach przebojów w Austrii, Danii, Finlandii, na Litwie, w Holandii, Szwecji i Szwajcarii. Wielki hit, zresztą bardzo chętnie w oryginale przypominany w muzycznym radiu, chociażby w strefie 79, ale dzisiaj posłuchamy innej wersji tego przeboju, bardzo świeżej, w wykonaniu Attraction. Czy będzie rzeczywiście atrakcyjna, o tym przekonamy się już za chwilę, a niektórzy krytycy muzyczni zawsze mówili, że tego typu muzykę, jaką prezentują Prince Ital Joe, a także Marky Mark, można spokojnie porównać do muzyki na przykład Hathawaya albo Doktora Albana. Rzeczywiście to jest magiczny klimat muzyki lat 90. i teraz, może nie w 100%, ale tak w 80%, w tej wersji również będzie oddany, więc na pewno miło będzie wspominało się dawne czasy przy tym utworze. Attraction i United na dobry początek dzisiejszego spotkania z coverami.
0: Wersje utworów sprzed lat w muzycznym radiu.

0: muzycznym radiu. Reklama.
1: Melatonina, lekam dobry, ten dobry dzień właśnie zaczął się.
2: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
0: Zapraszamy dzieci i rodziny do Centrum Vitelona w Legnicy. Odkrywaj, dotykaj i doświadczaj, jak fascynujący jest świat okiem Vitelona. Nauka i eksperymenty zamieniają się w dobrą zabawę.
3: Uwielbiam rysowanie.
4: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Płynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
8: Zaprasza Renault Perfekta w Lubaniu, ulica Papieża Jana Pawła II, 13.

reklamie. Nowe wersje sprawdzonych hitów. Światowe przeboje zagrane inaczej. Coveromania. W muzycznym radiu.

0: muzycznym radiu.
1: Ajko, Ajko, ileż to razy słyszeliśmy właśnie ten utwór w różnych wykonaniach, bo piosenka była wyjątkowo często coverowana, choć pierwotna wersja podobno powstała w roku 53 i nazywała się Jock and Moll. Wtedy ten utwór zaśpiewał niejaki James Crawford, ale wtedy utwór nie trafił na listy przebojów. Następnie był wielokrotnie prezentowany przez innych artystów, również przez brytyjską grupę Belle Stars w roku 82. Ale wtedy nie zyskała zbyt dużej popularności, więc na pewno na uwagę zasługuje wersja żeńskiego zespołu Dixie Cups, który odniósł międzynarodowy sukces właśnie dzięki tej piosence i to był rok 65. I wtedy doszło do konfliktu między właśnie tym triem żeńskim o nazwie Dixie Cups, a tym człowiekiem, który ten utwór wykonał po raz pierwszy, czyli wspomnianym Jamesem Crawfordem. Oczywiście sprawa dotyczyła praw autorskich, ale dzięki ugodzie sądowej Dixie Cups otrzymało częściowe prawa autorskie właśnie do tego nagrania. W roku 72 również Dr. John wykonał ten utwór, ale też odniósł w sumie niewielki sukces. Później była m.in. szkocka piosenkarka Natasha England, ale także rockowa grupa Grateful Dead zaczęła włączać Iko Iko do swoich koncertów na żywo. Przynajmniej tak było w roku 77 i piosenka stała się stałym elementem ich licznych tras koncertowych w latach 80. Zespół grał ją ponad 180 razy aż do roku 95. Aiko Aiko ponownie stało się europejskim hitem w roku 2001 po tym, jak zostało wykonane przez niemiecki zespół taneczny Captain Jack. No i właśnie tej wersji przed momentem posłuchaliśmy. Bardzo tanecznej, bardzo przebojowej, a od roku 2021 również obecnej na TikToku i tam też zdobyła ta wersja sporą popularność. Ale wróćmy do roku 53, kiedy ten utwór nazywał się Jock and Moll. W którymś z wywiadów James Crawford powiedział tak: powstał ten utwór z dwóch indyjskich pieśni, do których dołączyłem muzykę. Aiko Aiko było jak okrzyk zwycięstwa, który Hindusi wykrzykiwali, a Jock and Moll to okrzyk wywoływany, gdy Indianie wchodzili do bitwy. Po prostu próbowałem napisać chwytliwą piosenkę i to się udało. Prowadzący wywiad zapytał, o czym jest tak naprawdę Jock and Moll, bo niektórzy wtedy uważali, że w indyjskim żargonie oznacza to pocałuj mnie w cztery litery, a inni z kolei uważali, że Jock and Moll był błaznem dworskim. No to co tak naprawdę ten Jock and Moll oznacza? James Crawford odpowiedział zaraźliwym i przeraźliwym wręcz śmiechem, że naprawdę nie wiem, co to oznacza. Więc czasami jak słyszycie, śpiewa się piosenki, nie wiedząc, o czym tak naprawdę są i o czym tak naprawdę jest tytuł. Jock and Moll w roku 53, tak nazywała się piosenka Aiko Aiko, którą przed momentem usłyszeliśmy w wersji z roku 2001 i to był Captain Jack.
0: Coveromania w muzycznym radiu.
1: Przed nami teraz polska propozycja wśród coverów. Maryla Rodowicz. Bardzo często sięgamy do repertuaru tej artystki, bo to przecież prawdziwa ikona polskiej muzyki. Teraz jednak Magdalena Cielecka i Bartosz Opania zmierzą się z nagraniem Ludzkie Gadanie, z utworem, który powstał w roku 76 i pierwotnie chyba mało kto wie, że został nagrany z autorem muzyki, czyli z Sewerynem Krajewskim. Słowa napisała Agnieszka Osiecka i to chyba nie jest dla nikogo zaskoczeniem, bo przecież i Seweryn Krajewski i właśnie Agnieszka Osiecka bardzo często tworzyli przeboje dla Maryli Rodowicz, a piosenka ukazuje siłę i wszechobecność plotek w małomiasteczkowej społeczności, bo ci, którzy mieszkają na wioskach czy też w małych miasteczkach, no to dobrze wiedzą, co to znaczy rozsiewanie plotek wśród sąsiadów i to powtarzające się w piosence gadu gadu jest właśnie tego obrazem. A oto co Maryla powiedziała o Sewerynie i o tej piosence. Utwory Seweryna mają w sobie coś takiego niepowtarzalnego, podobnie zresztą jak teksty Agnieszki Osieckiej. Pewną rzewność i tęsknotę. To ma tylko Seweryn i jego muzyka. Zresztą pierwsza wersja tego nagrania to był duet z Sewerynem. Pamiętam, że nagrywaliśmy to w niedzielę o 10 rano. On napisał do tego piękne smyczki, choć sam gra na gitarze, powiedziała Maryla Rodowicz. Zresztą być może pamiętacie wersję anglojęzyczną. Ona też w którymś momencie na na rynku muzycznym się pojawiła z takim charakterystycznym chórem i tekst do tej wersji po angielsku napisał Wojciech Mann. I należy tę wersję traktować jako ciekawostkę, bo na listach przebojów chyba nigdy się nie pojawiła, bo zawsze jednak sięgamy do repertuaru tego oryginalnego, czyli do repertuaru Maryli Rodowicz. Ale dzisiaj w Coveromanii, jak to w Coveromanii, oczywiście musi być inaczej, więc Magdalena Cielecka i Bartosz Opania już za chwilę zaprezentują właśnie ten utwór i będzie to wersja z roku 2011. Ludzkie gadanie.
0: Coveromania w muzycznym radiu. Gdzie

0: muzycznym radiu. Reklama. Pracujesz lub prowadzisz działalność gospodarczą w Niemczech? Skorzystaj z oferty Banku Sparkasse. Konta prywatne i firmowe, kredyty gotówkowe i hipoteczne, lokaty i papiery wartościowe. Już dziś zajrzyj na www.spk-on.pl. Obsługa i bankowość internetowa w języku polskim. Lub odwiedź nasz oddział w Görlitz lub skontaktuj się z przedstawicielstwem w Lubaniu.
1: Poprowadź swój sklep Żabka i otrzymaj 30 tysięcy gwarantowanego przychodu. Mamy dostępne sklepy w Jeleniej Górze, Karpaczu, Kowarach, Kamiennej Górze i w innych lokalizacjach. Żabka. Razem założymy twój biznes. Zadzwoń 509 690 285 lub wejdź na stronę franczyza Żabka. Firma Fortis Group z siedzibą w Legnicy szuka pracownika na stanowisko. Mechanik, elektromechanik serwisu maszyn. Wymagania. Wiek do 50 lat, niepalący, prawo jazdy kategorii B. Praca stacjonarna od poniedziałku do piątku w Legnicy bądź mobilna, autoserwisowe. Dobre zarobki. Kontakt telefon 606 490 829.
2: Po reklamie.
0: Nowe wersje utworów sprzed lat w muzycznym radiu.

0: muzycznym radiu.
1: Co prawda to wersja z roku 2023, ale na pewno przypomniał wam się rok 96, kiedy Mark Morrison zaśpiewał Return of the Mac. I to był dopiero trzeci singiel z jego debiutanckiego albumu, co może świadczyć o tym, że Mark Morrison do końca nie wyczuł najlepszego i najbardziej przebojowego utworu na tej płycie i dopiero w trzeciej kolejności wystawił właśnie do radiowej promocji ten utwór, a wszyscy krytycy muzyczni byli zgodni, że jest to zdecydowanie najlepszy utwór na całej jego płycie, ale jest to jednocześnie przykład takiej piosenki, która nie wpada w ucho po pierwszym przesłuchaniu, bo dopiero miesiąc po premierze znalazła się na pierwszym miejscu brytyjskiej listy przebojów i dopiero później stała się światowym przebojem, czyli słuchacze musieli dojrzeć do tego, aby po prostu polubić ten utwór. Return of the Mac, rok 96, Mark Morrison, który ożywił na pewno amerykańską scenę R&B tym właśnie utworem. W Stanach osiągnął drugie miejsce na liście Billboardu, stając się najwyżej notowanym hitem Morrisona w USA, no i tym samym uzyskał status platynowej płyty. Ale jeśli uważnie wsłuchacie się w oryginał tego nagrania, to być może uchwycicie ten rytm piosenki, który został zapożyczony z utworu Genius of Love amerykańskiego zespołu Tom Tom Club. Ale to były tylko sample, dlatego można uznać, że autorem tego utworu w całości jest właśnie Mark Morrison. I warto również zaznaczyć, że Billboard umieścił go na piątym miejscu na liście 100 najlepszych piosenek popowych roku 96. I może to oczywiście zaskakiwać, tym bardziej, że utwór wcale nie należy do bardzo melodyjnych, ale taki właśnie jest urok tej piosenki. Mark Morrison i Return of the Mac w oryginale, u nas Charming Horses, Stephen Oakes i Kupex. Return of the Mac, tytuł bez zmian i rok 2023.
0: Coveromania w muzycznym radiu.
1: Teraz znów wspomnienia lat 90., bo dzisiaj bardzo często sięgamy pamięcią właśnie do tej dekady. It's Alright to oczywiście grupa East 17 i rok 93 to był dopiero szósty singiel, ostatni z ich debiutanckiego albumu, więc być może był to jednak zabieg taki bardzo przemyślany, aby dopiero na końcu pokazać słuchaczom, jak doskonały jest ten krążek, który wydali w roku 93 na muzyczny rynek. It's Alright stało się światowym hitem, osiągając trzecie miejsce na brytyjskiej liście singli, no i pierwsze miejsca na takich listach przebojów w takich krajach jak Australia, Francja, Irlandia, Izrael i Szwajcaria. Kim Wilde, być może pamiętacie, nagrała cover tej piosenki na swój 12 album Snapshots w roku 2011 i wtedy ta piosenka trafiła na listy przebojów w Niemczech. My jednak It's Alright posłuchamy w wersji Manfield, Synatic i Perfect Pitch. It's Alright już za chwilę, ale wróćmy jeszcze do lat 90. i do oryginału tego utworu. W swoim cotygodniowym komentarzu do brytyjskich list przebojów James Masterton pochwalił It's Alright jako klasyczny East 17, bo to nagranie, jak sam zaznaczył, zaczyna się spokojnie od fortepianu, a potem przechodzi w hardkorowy, taneczny rytm i faktycznie jest bardzo niestabilne, jeżeli chodzi o nastrój, bo bardzo balladowo się rozpoczyna, a później staje się takim rzeczywiście bardzo tanecznym przebojem, bardzo też pożądanym na różnego rodzaju dyskotekach w latach 90., jeśli pamiętacie. Jeśli nie, no to teraz na pewno sobie przypomnijcie It's Alright w bardzo nowoczesnej wersji, która trafiła do nas w lutym tego roku.
0: Nowe wersje sprawdzonych hitów. Światowe przeboje zagrane inaczej. Coveromania w muzycznym radiu.

0: muzycznym radiu.
1: Ale to była ładna wersja Garu i First Day of My Life, pierwszy dzień mojego życia i rok 2014. Wtedy Garu wykonał swoją wersję tego utworu, który znamy od roku 2005, bo wtedy Melanie C wydała singla właśnie z tą piosenką umieszczoną na albumie Beautiful Intentions. To w ogóle był debiutancki jej album i do dzisiaj piosenka First Day of My Life pozostaje tym największym przebojem Melanie C, bo w końcu płytka z tym utworem uzyskała status platynowej w Niemczech i złotej w Szwajcarii. Poza tym na listach przebojów uplasowała się na szczytowych pozycjach właśnie u naszych zachodnich sąsiadów, ale również w Hiszpanii i Szwajcarii. W ogóle w całej Europie spędzała, uwaga, 2 lata na różnych europejskich listach przebojów, a singiel sprzedał się w liczbie ponad 1,5 miliona egzemplarzy na całym świecie. I to, co jest najciekawsze, piosenkę napisali Guy Chambers i Enrique Iglesias. Ten Enrique Iglesias, którego znamy bardzo dobrze, ale niekoniecznie kojarzymy właśnie z tym przebojem. Pierwotnie utwór zaśpiewał włoski tenor Andrea Bocelli, co może być jeszcze większym zaskoczeniem, bo mało kto pamięta, że Andrea Bocelli również zaśpiewał tę piosenkę i to zanim zaśpiewała ją Melanie C. I to było w roku 2004. Wtedy w wykonaniu Andrea Bocelliego ten utwór również znalazł się na singlu. Po ogromnym sukcesie tej piosenki w Europie, Melanie nagrała ten utwór po francusku, aby promować singla i w ogóle cały album na rynku francuskim. Ale my i tak najbardziej chyba znamy ten utwór w wersji angielskiej. Zresztą Garu też po angielsku zaśpiewał i w dodatku zaśpiewał przepięknie. To był rok 2014, Garu i First Day of My Life.
0: Coveromania w muzycznym radiu.
1: Sprawdziliśmy dogłębnie w naszych źródłach i aż dziwne, że jeszcze w Coveromanii tej piosenki wam nie zaprezentowaliśmy. Przecież to wielki przebój roku 2002, oparty oczywiście na hicie z roku 91. To był 18 marca, kiedy Mylène Farmer wydała Désenchanté, utwór, który pozostaje największym niewątpliwie przebojem piosenkarki. Przez 9 tygodni utwór zajmował pierwsze miejsce i był najczęściej granym utworem roku 91 we Francji. No i tym utworem, który przyniósł największe przychody z praw autorskich. Piosenka odniosła także sukces poza granicami Francji, sprzedając się w liczbie ponad 1,3 miliona egzemplarzy. I jak wiecie, piosenka doczekała się wielu coverów, z których tym najsłynniejszym pozostaje utwór Kate Ryan. Za chwilę Kate Ryan właśnie w tym utworze wystąpi, ale sprawdźmy jeszcze, co w roku 91 mówili krytycy muzyczni o tym właśnie utworze. A tutaj mamy krótkie cytaty. Prawdziwa perełka, gładkie, proste, syntetyczne disco i piosenka, która rozbrajająco i natychmiastowo wpada w ucho. I trudno się z tym nie zgodzić. Mylène Farmer faktycznie w roku 91 wysmażyła prawdziwy hit, a 14 lat po debiucie tej piosenki na listach przebojów, czyli w roku 2005, utwór był najczęściej graną francuską piosenką na całym świecie. Désenchanté, tym razem rok 2002 i Kate Ryan.
0: Nowe wersje sprawdzonych hitów. Światowe przeboje zagrane inaczej. Coveromania w muzycznym radiu.

0: Telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.

0: i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Zielony Ogród. Witamy w świecie niezawodnych maszyn i urządzeń do prac w ogrodzie. Zielony Ogród, autoryzowany dealer firmy Alco, poleca traktorki, kosiarki, roboty koszące, pilarki, urządzenia akumulatorowe do pielęgnacji ogrodu. Atrakcyjna sprzedaż ratalna. Zielony Ogród. Bolesławiec Wróblewskiego 11.

0: Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Po reklamie. Coveromania. Nowe wersje utworów sprzed lat. W muzycznym radiu.

0: Crispy Minelli, rok 2002, Get Down. Oczywiście piosenka, która pochodzi z końcówki lat 90., dokładnie z roku 99 i została napisana i wyprodukowana przez amerykańskiego DJ-a Paula Johnsona. Amerykańskiego, no właśnie. Ale jako, że wtedy w Stanach muzyka house nie cieszyła się zbyt dużą popularnością, praktycznie w jego kraju ojczystym została niezauważona, ale za to stała się wielkim przebojem w Europie, gdzie muzyka house cieszyła się zdecydowanie większą popularnością. Na przykład utwór zajął 5. miejsce w Wielkiej Brytanii, a w holenderskim Top 40 odniósł jeszcze większy sukces, zajmując 3. miejsce, natomiast we flamandzkim Ultra Top 50 odniósł trochę mniejszy sukces, ale 27. miejsce zajął. Pochodzi z 5. albumu Paula Johnsona, The Groove I Have, i warto dodać, że cały ten album, nie tylko wspomniana piosenka, dotarł do 10. we Francji, Grecji, Holandii, Wielkiej Brytanii, a także Walonii. I mimo, że Paul Johnson jest teoretycznie autorem i producentem tego nagrania, to jednak posłużył się samplami z innej piosenki Me and the Gang Hamiltona Bohannona i być może jesteście w stanie te dźwięki w oryginalnej wersji wychwycić. Ale to musicie sięgnąć do repertuaru z roku 99, czyli do oryginału tego utworu, który przed momentem na naszej antenie wybrzmiał w wersji Crispy and Minelli Get Down i to był rok 2022.
1: Coveromania w muzycznym radiu.
0: Teraz rok 77 i Iggy Pop z albumu Last for Life, nagranie The Passenger. Oczywiście mówimy o oryginale, bo za chwilę usłyszycie cover tej piosenki i to taki trochę w krzywym zwierciadle. Dlaczego? Za chwilę wszystko się okaże. Natomiast wracając do roku 77, wtedy Iggy Pop przebywał w Berlinie. Tam nagrywał swoje przeboje w tamtejszym studiu, a Iggy Pop w ogóle miał to do siebie, że jak już miał gotową muzykę, a jeszcze nie miał pomysłu na tekst, i tak wchodził do studia i po prostu improwizował, i tekst wychodził po prostu z jego serca, z jego duszy, z jego umysłu, no i z jego życia.

0: nowych doświadczeń z ostatnich dni, a może tygodni. I tak było właśnie w przypadku tej piosenki, czyli The Passenger. Inspiracją do napisania tej piosenki był wiersz Jima Morrisona zatytułowany The Lords, który przedstawiał współczesne życie jako podróż samochodem, ale była dziewczyna Iggy'ego Popa twierdziła również, że przejażdżki berlińskim S-Bahnem, czyli takim miejskim pociągiem zwanym również metrem, miały wpływ właśnie na powstanie tego utworu. Teksty zostały zinterpretowane jako świadomy komentarz Iggy'ego Popa do kulturowego wampiryzmu Davida Bowiego. Dlaczego? Dlatego, że w wywiadzie dla The Guardian w roku 2016 Iggy Pop powiedział, że tworząc The Passenger częściowo zainspirował się trasą koncertową właśnie z Davidem Bowiem. Jeździłem po Ameryce Północnej i Europie samochodem Davida bez końca. Nie miałem wtedy prawa jazdy, nie miałem też swojego auta, więc te przejażdżki zrobiły na mnie naprawdę olbrzymie wrażenie. The Passenger pozostaje jednym z największych przebojów Iggy'ego Popa, no i stał się również takim stałym elementem występów na żywo. A jeżeli chodzi o teledysk, no to dopiero został nakręcony w roku 2020, czyli 43 lata po premierze. Jak to się mówi, lepiej późno niż wcale. A w latach 90., w roku 96 dokładnie, grupa Big Cyc postanowiła zmierzyć się z tym utworem, zaśpiewać po swojemu, a oczywiście tekst tego utworu, jak to w przypadku przebojów grupy Big Cyc bywa, nie może być poważny, więc z przymrużeniem oka potraktujmy ten utwór, no i posłuchajmy z uśmiechem. Najlepiej od ucha do ucha. Big Cyc i Pasażer. Rok 96.
1: Coveromania w muzycznym radiu.

Ja jestem pasażerem, wyrywam gąbki z siedzeń i tak dalej. Big Cyc, pasażer, czyli jego wersja przeboju Iggy'ego Popa The Passenger. Teraz w coveromanii Lemon, Ian Storm i I Don't Need Your Number. To już za chwilę, ale wcześniej wspomnimy o oryginale tego utworu. Daddy DJ to francuski zespół taneczny, który wylansował utwór o tym samym tytule, czyli Daddy DJ. Był to ich debiutancki singiel z pierwszego albumu Let Your Body Talk, który po raz pierwszy ukazał się we Francji w roku 99, a następnie w wielu krajach europejskich między kwietniem a czerwcem roku 2000. Teledysk, jeżeli pamiętacie, został wyprodukowany jako film animowany, no i też w telewizjach muzycznych pod koniec lat 90. bardzo często był emitowany. Piosenka odniosła wręcz ogromny sukces w całej Europie i została bardzo dobrze przyjęta, wchodząc do pierwszej dziesiątki we Francji, Finlandii, Danii, Niemczech, Hiszpanii, Holandii i również w Belgii, a nawet zajmując pierwsze miejsca na listach singli w Szwecji, Norwegii i Walonii. We Francji Dead DJ przez 10 kolejnych tygodni osiągał drugie miejsce na liście najlepszych singli, nie mogąc wypchnąć z miejsca pierwszego dwa utwory, które tam zamiennie królowały. Był to Garou i Seul, a także Shaggy It Wasn't Me. Ale drugie miejsce to też miejsce bardzo wysokie i bardzo zaszczytne. Piosenka była w ogóle 24. najlepiej sprzedającym się singlem XXI wieku we Francji z liczbą sprzedanych egzemplarzy 525 tysięcy. Zatem w krótkim fragmencie posłuchajcie właśnie tej wersji oryginalnej. Daddy DJ i piosenka Daddy DJ. Daddy DJ.

Później powstał cover tego właśnie utworu w wykonaniu Bass Huntera i wtedy ten utwór nosił tytuł Visitor. I też w krótkim fragmencie posłuchajcie, jak brzmiał. Visitor.

0: No to teraz nie pozostaje nam nic innego, jak posłuchać wersji tej najświeższej z lutego tego roku, Lemon, I Am Storm i I Don't Need Your Number, czyli nawet tytuł został tutaj całkowicie odmieniony. To tak na koniec dzisiejszej coveromanii. Zostawiamy Was właśnie z tym utworem, zapraszając jednocześnie na kolejne spotkanie z coverami w przyszłą sobotę po 16:00.
1: Coveromania w muzycznym radiu.

0: Muzycznym Radiu. Reklama.
1: Centrum Ogrodnicze Krzewy Skrzewia zaprasza wszystkich miłośników ogrodnictwa na zakupy. Największy wybór tylko u nas, bo wiosna zaczyna się w Krzewiu. Krzewie Wielkie 88 koło Gryfowa Śląskiego. Telefon 75 789 11 11.
2: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Od soboty w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Parkside, sterowany za pomocą aplikacji. Aż 400 zł taniej. 1199 zł. Najniższa cena z 30 dni. 1599 zł.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Akademia Lotnicza Jelenia Góra zaprasza na profesjonalne kursy piloterzu zakończone licencją PPLA. Oferujemy także loty zapoznawcze nad Karkonoszami, vouchery na przelot oraz wynajem samolotów. Jelenia Góra, Wincentego Pola 29. Telefon 668-626-459. www.akademialotnicza.pl.
5: Po reklamie.
4: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
6: 17.
4: Czas na wiadomości.
7: Wielkie zgromadzenia w Londynie, nawet 100 tysięcy osób na ulicach. Zatrzymanie brygady jadącej do Polski było najrozsądniejsze, mówi szef sztabu USA. Przed nami noc muzeów. W Gdyni można wejść do okrętu podwodnego. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Londyn jest dziś areną trzech dużych wydarzeń. Chodzi o marsze skrajnie prawicowy oraz propalestyński, a także finał piłkarskiego Pucharu Anglii na Wembley. Utrzymanie porządku w mieście jest dla policji, jak sama przyznaje, jednym z największych wyzwań w ostatnich latach. Grzegorz Kozioł.
8: Policja wysłała 4000 funkcjonariuszy wraz z końmi, psami, dronami i helikopterami do zarządzania marszem ultraprawicowego aktywisty Tomiego Robinsona. Funkcjonariusze muszą też pilnować porządku w czasie konkurencyjnego wiecu z okazji Dnia Nagby, który ma uczcić wysiedlenia Palestyńczyków w 1948 roku podczas powstania Izraela. Policja poinformowała, że po raz pierwszy do nadzorowania protestu zostanie wykorzystana technologia rozpoznawania twarzy na żywo.
7: Teraz Strefa Gazy i kolejny cios w Hamas. Izrael zabił jednego z dowódców wojskowego skrzydła terrorystów, przekazała agencja Reutera. Potwierdził to jeden z urzędników Hamasu. O śmierci przywódcy informowali też duchowni z meczetów w północnej części Strefy Gazy. Szef sztabu USA, generał Christophe Leneve, mówi, że nie wie, czy do Polski trafią inni żołnierze w miejsce wstrzymanej brygady rotacyjnej. Przyznał, że wojsko otrzymało instrukcję redukcji sił w Europie i uznało, że anulowanie wysłania liczącej 4000 wojskowych brygady do Polski było najsensowniejszą opcją. Można się dziś ukulturalnić. Przed nami noc muzeów. W całej Polsce drzwi otwierają różne instytucje, muzea i domy kultury. Przechadzkę po Gdyni zaplanował reporter Paweł Radzewicz.
9: Na zwiedzających otworzą się m.in. niszczyciel Błyskawica i okręt podwodny Sokół, mówi Małgorzata Derlar z Muzeum Marynarki Wojennej.
10: Otworzymy zdwojoną armatę 130 mm, czy stanowisko dowódczo dalmierzowe z RP Wicher 2.
9: W Muzeum Emigracji będzie można w goglach VR zajrzeć w przeszłość albo już bez nich zaplanować przyszłość. Być może też pójść razem, jak zachęca Magdalena Jacoń, do jednego z bardziej nietypowych miejsc.
11: To Muzeum Kart, największa w Polsce kolekcja prywatna kart do gry.
9: Na wszystkie atrakcje będzie można dojechać zabytkowymi trolejbusami.
7: To już 22. edycja Nocy Muzeów. Do większości placówek wstęp jest albo darmowy, albo za złotówkę.
4: To były wiadomości. Muzyczne Radio.
3: Po 17.
4: Mamy dla Was najnowsze hity, które jako pierwsi usłyszycie właśnie u nas.
3: Witajcie w świecie najnowszej muzyki.
4: Hit Planeta. Startuje na dobre.
12: Muzyczne Radio to taka stacja, która na pewno przyzwyczaiła Was do grania przez 24 godziny na dobę najlepszych przebojów, ale są takie 3 godziny, kiedy to hit goni hit i właśnie w tym momencie znajdujemy się w tym miejscu naszej codziennej ramówki. Hit Planeta, czyli najnowsza lista w Polsce z najnowszymi, najlepszymi przebojami, a także z premierami i z nowościami, które tak naprawdę dopiero poznajecie Wy i poznajemy my, prezentując Wam te utwory i poddając Waszej ocenie właśnie te nuty, które dopiero dotarły do naszej muzycznej redakcji. Hit Planeta do samej godziny 20, więc mamy nadzieję i liczymy na to, że będziecie obecni, że będziecie podpisywać listę obecności na naszym Facebooku, no i przede wszystkim, że będziecie głosować na te utwory, które najbardziej będą wpadały Wam w ucho w ciągu najbliższych 180 minut. Dawid Wencel, witajcie, cześć, zapraszam.
3: Hit Planeta.
4: To
0: tutaj rodzą się potężne hity.
12: To Holly Humberstone i White Noise prosto z poczekalni w propozycjach do kolejnych lądowań Hit Planety. It's

0: To Satisfy i Calvin Harris oraz Jazzy, a tuż po wiadomościach też jedna z propozycji do kolejnych lądowań Hit Planety. Holly Humberstone i White Noise.
1: Hit Planeta. Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.
0: Zanim już tak na dobre rozpędzimy się z sobotnim lądowaniem Hit Planety, no to jeszcze oddamy się wspomnieniom i sprawdzimy, co właśnie wczoraj, w piątek, działo się na Hit Planecie przed samą godziną 20. A zagraliśmy wam z miejsca trzeciego właśnie ten numer, Armin Van Buuren i Like a Child. Jeżeli dotrwaliście wczoraj prawie do samej godziny 20, no to na pewno nie umknął wam uwadze również ten numer z miejsca drugiego. To Kygo i Carter Faith, That's When You Know. No to jeszcze krótkie przypomnienie tych, którzy wczoraj znaleźli się na samym szczycie piątkowej Hit Planety. I nic dziwnego, bo Gromi akurat bardzo często ląduje na szczycie. Gromi i Jordan Grace tym razem, Say My Name.
1: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce. Reklama. Już trwa.

0: Promocje codziennie po 18. Hej, brolerzy! Gotowi na starcie? Już 23 maja Nowy Rynek zamienia się w miasteczko brolerów. Przed Wami od 11 do 18 Dzień Dziecka z Brawl Stars. Turnieje 3x3, pojedynki solo, VR, quizy i fotobudka 360. Wskakujcie do gry, zdobywajcie punkty mocy i wspinajcie się po poziomach gry jako zadymiarz wszechczasów. Wśród atrakcji także makijaże cosplay, gigantyczne figurki i dobra zabawa dla dzieci w każdym wieku. Do zobaczenia w galerii Nowy Rynek.
1: Po reklamie.
2: Bonjour, c'est Indila.
3: Hi, it's Oliver is here.
4: Hey, I'm Kaiser.
5: Hey, Ed Sheeran here.
6: Hey, tutaj Kasia Popowska. Słuchacie ze mną muzycznego radia i Hit Planety. Hit Planeta.
7: No to zaczynamy odliczanie od miejsca 40 i właśnie od tego nagrania.
8: Nowość
9: na Hit Planecie.
7: Aleksandra Stan i Fall Harbor i No Sleep.

0: pozycji numer
1: 38 i muzycznie wywracamy wszystko do góry nogami, dosłownie, ale to nie jest nawiązanie do wielkiego przeboju Diany Ross o tym tytule. Zupełnie nowa nuta od Natalii Imbrulli.

0: Najpierw pani, którą bardzo dobrze pamiętacie z lat 90. i z nagrania Torn, ale teraz zupełnie nową nutę nam zaprezentowała Upside Down Natalii Imbruglia, a z 37. przed momentem Ion Storm i Lucas Estrada w nagraniu solo.
1: Reklama. Cześć dziewczyny, chłopaki! Jesteśmy Lisy Korsaki! Sytuacja jest zaś taka, chcemy zatańczyć korsaka! Nie wierzysz na słowo? Wpadnij! Będzie odlotowo! Zogerlitz, Citauerstrasse 43, www.naszemyślnikzo.pl. Po reklamie.
2: Hello there, I'm Marco.
3: Hello, and I'm Floor. We are from Nightwish.
4: Hello, Manila. We are the Cranberries.
5: Hey, Soul. It's Lars Ulrich from Metallica.
6: Hi, I'm Ellie Goulding.
7: Hello, Poland. It's Richard Judge here, and I want to send you big greetings for all the listeners at Hit Planet Air, Muzyczne Radio. Hit Planet Air.
1: Najnowsza lista w Polsce.

0: czyli najnowsza lista w Polsce, w której już teraz zaprezentuje się ten pan.
1: Siemano, tu Mrozu, słuchacie muzycznego radia.
0: A nowa piosenka nosi tytuł Nie ma miejsca jak dom.

0: Hej, hej, łapcie kolejne muzyczne wieści, które mam nadzieję ucieszą dziś fanów Tavlo, zespołu U2 i sympatyków mocnych, rockowych brzmień. Tomek Dudkiewicz i Music News, czas na szczegóły. Zaczynamy! Szwedzka wokalistka Tavlo właśnie zapowiedziała nową płytę z mnóstwem uczuć, ale żadnych rozwiązań. Premiera albumu Estrus już we wrześniu. Tavlo to artystka, którą magazyn Rolling Stone określił jako najciemniejszy szwedzki eksport popu. Od lat udowadnia, że to określenie wobec niej to absolutna prawda. Fani doczekali się właśnie oficjalnej zapowiedzi jej nowego albumu, który ma ukazać się pod nazwą Estrus. Będzie to już szósty album w jej karierze. Na swoim Instagramie artystka napisała tak: Ruja to zwierzę w rój. To pierwotny, sprzeczny, emocjonalny chaos. To mój umysł i ciało pragną różnych rzeczy, pragną wszystkiego. Na tym albumie nie ma dobrych rad, tylko mnóstwo uczuć i żadnych rozwiązań. Trzeba przyznać, że jest to dosyć intrygujący sposób ogłoszenia światu nowej płyty. Z Instagrama artystki wiemy też, że nowy album ujrzy światło dzienne 18 września. A propos nowych albumów, o tym, że zespół U2 szykuje się do wydania pierwszej od dawna studyjnej płyty, wiadomo już od niemal 2 lat. W ostatnich miesiącach grupa zaskoczyła swoich fanów, wydając bez żadnych zapowiedzi 2 epki. Wygląda na to, że pełnoprawne wydawnictwo zbliża się wielkimi krokami, powstaje już teledysk do pierwszego singla. O tym, że płyta ma szansę pojawić się jeszcze w tym roku, nie wprost, ale za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych, poinformował sam zespół. Udostępnił on na swoich kontach 2 utwory, na których przedstawia kulisy nagrań teledysku do piosenki zatytułowanej Street of Dreams, która najpewniej będzie pierwszym singlem z nowego, niezatytułowanego jeszcze wydawnictwa. Co ciekawe, klip powstaje na ulicach Meksyku i widząc pierwsze kadry, trudno o brak skojarzeń ze słynnym obrazkiem do Where the Streets Have No Name. W drugim z udostępnionych postów U2 dali znać swoim fanom, że burza nieco utrudniła im nagrania, uszkadzając generator prądu, jednak na ratunek przyszedł im jeden z wielbicieli, który po prostu udostępnił im do dalszych prac swój balkon. Na ten moment nie wiadomo, kiedy miałby ukazać się nowy, 15 już studyjny album U2, ale magazyn Rolling Stone wskazuje, że wydarzy się to jeszcze w tym roku, zatem czekamy. Music News. Na koniec mocne rockowe granie. Rockowizna Festiwal 2026 wraca w sierpniu i ponownie odwiedzi 3 miasta: Gdańsk, Poznań oraz Kraków. Organizatorzy zapowiadają kolejną edycję pełną rockowych legend, zagranicznych gwiazd i mocnych polskich składów. W Gdańsku 7 i 8 sierpnia wystąpią m.in. Airborne, Avatar, Royal Republic, Coma Acid Drinkers i Nocny Kochanek. Poznańska odsłona będzie największa i najbardziej różnorodna. Od 20 do 22 sierpnia na poznańskiej scenie pojawią się Sex Pistols i Frank Carter, Within Temptation, Wolf Alice, Kult, Lady Punk, Jam i Acid Drinkers. A w Krakowie od 28 do 29 sierpnia możecie liczyć na takich artystów jak Lacuna Coil, Lord of the Lost, Kid Capici, Coma, Royal Republic, Jam, Acid Drinkers oraz Nocny Kochanek. A kto i z czym pojawi się u nas premierowo na playliście muzycznego radia? Proszę bardzo. Maiden i Slighter z nagraniem Fire Away, Martyna Baranowska z nową piosenką Berlin i Jay Balvin i Ryan Castro z propozycją Una la Vez. Tyle na teraz. Dziękujemy za uwagę. Tomek Dudkiewicz i Music News. Do usłyszenia.
1: Muzyczne radio. Music News. Gorąca premiera na Hit Planecie.
2: A jako, że premiery do zagrania mamy 3, no to czas na pierwszą z nich. Dua Lipa zaprezentuje się w tym utworze End of an Era.

0: Ciekawe, czy uda się temu nagraniu powędrować trochę wyżej na naszej codziennej hitliście, bo na razie dość nisko w czwartej dziesiątce na 34. Borey i Feel of the Night.
1: Reklama. Cześć sąsiad, wpłaciłem zaliczkę na fotowoltaikę.
2: Zaliczka? A po co? Ja wybrałem firmę Fotowoltaika Ryszard Zech i nie pobrali żadnej zaliczki. To lider w branży systemów fotowoltaicznych, magazynów energii i pomp ciepła. 20 lat doświadczenia i ponad 10 tysięcy wykonanych instalacji. Bez pośredników. Robią cały dom na zasilaniu awaryjnym, a nie na gniazdku awaryjnym. Przebiją każdą ofertę. Sprawdź na produkujprąd.pl lub zadzwoń 790 790 225. Zaufaj profesjonalistom. Fotowoltaika Ryszard Zech.
1: Po reklamie.
3: Hey everybody, we are One Republic.
4: How are you? I'm Nelly Furtado.
5: Hi there, this is Chambers.
6: Hi, I'm Katerina.
7: Hello Poland, this is Omnikid. Just want to say hi to all the listeners of Hit Planeta on Muzyczne Radio. Hit
1: Planeta. Najnowsza lista w Polsce.

0: Rodzą się potężne hity.
1: Czyli oprócz bardzo dobrze znanych wam przebojów, na które zresztą oddajecie swoje głosy, prezentujemy również te nagrania, które lądują na razie w poczekalni i czekają na większą liczbę waszych głosów, by móc zagościć na liście. Do takich utworów należy ten Ten Snake, Never Gonna Dance Again.

0: Za nami utwór, dzięki któremu wkroczyliśmy już do trzeciej dziesiątki. Sandhaven i Snowing in Miami to było właśnie miejsce 30, a oczko wyżej, bo na miejscu 29 pan, który tak naprawdę nazywa się Dariusz Szlagor. Ciekawe, czy wiecie, kto kryje się pod tym imieniem i nazwiskiem. Na pewno ten pan, który teraz bardzo ładnie nam się wszystkim przedstawi.
1: Hej, z tej strony Vixen, pozdrawiam wszystkich słuchaczy Muzycznego Radia.
0: No to wszystko stało się jasne i właśnie miejsce 29 przed nami. Vixen, moja pani. We'll be right back.

0: Reklama. Zapraszamy dzieci i rodziny do Centrum Vitelona w Legnicy. Odkrywaj, dotykaj i doświadczaj, jak fascynujący jest świat okiem Vitelona. Nauka i eksperymenty zamieniają się w dobrą zabawę.
1: Każdy znajdzie mrówkę blisko, każdy znajdzie w mrówce wszystko
2: i jeszcze więcej. Pobierz aplikację Moja Mrówka i łap okazję. Promocje, ebony i gazetka zawsze pod ręką.
1: Od morza do Tatr, w mrówce to wszystko mam.
0: Po reklamie.
3: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
4: 18.
3: Czas na wiadomości.
4: Straż Graniczna ma swoje święto. Uczczono je dziś w Lublinie. Izrael ogłosił przedłużenie zawieszenia broni i nadal atakuje Liban. Wieczorem trochę kultury masowej, finał Eurowizji i masowe zwiedzanie muzeów. Zaczyna się Noc Muzeów. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. W Lublinie odbyły się centralne uroczystości Święta Straży Granicznej. Formacja w tym roku obchodzi 35 lat istnienia. W ostatnich latach musi mierzyć się przede wszystkim z wyzwaniami na wschodzie kraju. Dziękował za to komendant główny Straży Granicznej, generał Robert Bagan.
5: Stanęliśmy na wysokości zadania za tę wielką pracę i służbę. Za każdy dzień i każdą noc spędzoną na stanowiskach z całego serca wam dziękuję.
4: W czasie uroczystości prezydent Karol Nawrocki wręczył funkcjonariuszom odznaczenia państwowe. Izrael przeprowadził serię ataków z powietrza na Liban. Doszło do nich kilkanaście godzin po tym, jak wczoraj oba państwa ogłosiły przedłużenie zawieszenia broni. Izrael prowadzi kampanię przeciwko Hezbollahowi, okupuje też pas na południu Libanu. Twierdzi, że planuje tu utworzyć strefę buforową. Wieczorny finał Eurowizji odbędzie się w atmosferze antyizraelskich protestów. Imprezę zbojkotowały Hiszpania, Irlandia i Słowenia. To sprzeciw wobec dopuszczenia do konkursu Izraela. Zamiast tego cyrku wyemitujemy program z cyklu Głos Palestyny, poinformowała słoweńska telewizja. Swoich piosenkarzy wycofały też Holandia i Islandia. W Wiedniu odbyła się dziś propalestyńska demonstracja. Zaczyna się Noc Muzeów. W stolicy na gości czeka m.in. Muzeum Warszawy. To miejsce w samym środku Starego Rynku. Będzie można zobaczyć także zaplecze.
6: To jest ta część muzeum, w której na co dzień pracujemy, ale praca muzealnika to nie tylko siedzenie przy biurku, przy komputerze, ale też pracownie plastyczne, biura dyrekcji i przepiękna sala konferencyjna, która mieści się w wyjątkowym miejscu na 5. piętrze jednej z kamienic.
4: W całym kraju w wydarzeniu wezmą udział setki instytucji. Wejście do nich jest darmowe albo za symboliczną złotówkę. David Beckham wraz z żoną Victorią zostali miliarderami. Ich majątek podwoił się w ubiegłym roku, informuje Sunday Times. Słynny piłkarz stał się pierwszym brytyjskim sportowcem miliarderem. Miliarderem na razie nie jest, ale może być niedługo. Robert Lewandowski dziś ogłosił, że kończy przygodę z Barceloną, a hiszpańskie media spekulują, że prawdopodobnie będzie grać w Arabii Saudyjskiej. Za rok gry ma dostać co najmniej 90 milionów euro.
3: To były wiadomości. Muzyczne Radio.
7: Muzyczne Radio. Kochamy muzykę. A po 18:00.
3: Mamy dla was kolejne gorące premiery i zapowiedzi najnowszych hitów.
7: Tak gra Hit Planeta.
3: Tak prezentuje się kolejny dziś nowy numer.
8: Czyli z muzycznej rezerwy gramy wam teraz Run to You, to Nicky Romero, Almero i jeszcze Grace Barton.

0: Najpierw Nicky Romero, Almero i Grace Barton w nagraniu Run to You, a przed momentem też z poczekalni Duro TTT i Chica Leaf.
1: Reklama. Masz Alexę.

0: Słuchaj uważnie. To jest kolejny gorący hit,
1: za którym stoi pani obecna na muzycznym rynku już ponad 40 lat. Nazywa się Madonna, towarzyszy jej Sabrina Carpenter, utwór Bring Your Love.

0: Agata. A to jest kolejny mocny hit. Na miejscu numer
1: 24. I kto teraz jest z nami?
2: Hej, tu Oliwia Socha. To jest moja najnowsza piosenka w muzycznym radiu.
1: Oczy.

0: telefon 792 15 15 15 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Po reklamie.
3: What's up, everybody? This is Orange.
4: Hello, we are Ace of Base.
5: It's Christina Aguilera.
6: Hello, I'm Calvin Harris.
7: Hi, big kisses to all listeners of Musicna Radio. My name is Oceana, and together we fly at Hit Planeta.
1: Hit Planeta! Najnowsza lista w Polsce.

0: 23 to Blaszer i Your Love Is My Drug. To jest jeden z tych momentów na Hit Planecie, kiedy podgłaśniacie swoje radia, a my prezentujemy wam absolutną nowość, która po raz pierwszy pojawia się na Hit Planecie. Znacie tego pana bardzo dobrze, bo on ostatnio właśnie u nas na Hit Planecie święcił triumfy z nagraniem Jump, a teraz proponuje nam zupełnie nową nutę w duecie z Ryanem Castro, Una La Vez. Jeżeli wam się spodoba, no to oczywiście bardzo liczymy na to, że poprzecie swoimi cennymi głosami właśnie to nagranie, które już teraz przed nami.
1: To jest kolejna gorąca premiera na Hit Planecie.

0: na pozycji numer
1: 21, czyli właśnie w tym momencie kończymy trzecią dziesiątkę i w samym środku zestawienia gramy wam tego pana Lie to Me i Malik Harris.

0: Reklama. Na plażę, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salony w Galeriach Sudeckiej w Jeleniej Górze, Piastów w Legnicy, Twierdza w Kłodzku i Świdnickiej w Świdnicy. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami. Po reklamie.
1: Salut, c'est Antoine Clamaron.
2: Hi, we are Icona Pop.
3: What's up, guys? This is Cedric Jovet.
4: Hey, I'm Dua Lipa.
5: Hey, what's up? We are Alien Fila and you're listening to Hit Planeta on Musician Radio. Keep it tuned. Hit Planeta.
6: Najnowsza lista w Polsce.

0: To Dubs i Christopher One Night na 20.
1: Hit Planeta.
2: To tutaj rodzą się potężne hity.
0: Za nami właśnie taki potężny hit, a przed nami piosenka, która takim przebojem dopiero ma szansę się stać. Na razie badamy wasze muzyczne nastroje przy okazji właśnie tej piosenki. No i oczywiście będziemy już za chwilę liczyć głosy. Z poczekalni Hugo Cantara i Fire to the Water.

0: T.O.T. Desert Eagle to miejsce 19.
1: Hit Planeta.
2: Posłuchaj uważnie. To jest kolejny gorący hit,
0: który wylądował dzisiaj oczko wyżej niż O.T.J., bo na miejscu 18 to Dawid Podsiadło i jego Sezon.

Nie będziemy ukrywać, bardzo lubimy piosenki tej pani, Meghan Trainor i Shimmer dzisiaj na miejscu 17. Dzisiaj ta piosenka zresztą bardzo często w muzycznym radiu gościła, więc jeżeli zdążyliście się już z nią dzięki temu zaprzyjaźnić, no to być może w poniedziałek już znajdzie się na Hitplanecie trochę wyżej. A jeżeli chcecie poprzeć ją swoimi głosami, no to polecamy muzyczneradio.pl zakładka Hitplaneta. Możecie głosować również na Facebooku poprzez aplikację albo pocztę mailową emisja@muzyczneradio.pl. A na 16. Fastboy i Beautiful Life.

0: Pracujesz lub prowadzisz działalność gospodarczą w Niemczech? Chcesz bezpiecznie ulokować swoje pieniądze? Konto w banku Sparkasse to najlepsza oferta właśnie dla Ciebie. Już dziś zajrzyj na www.spk-on.pl. Obsługa i bankowość internetowa w języku polskim. Lub odwiedź nasz oddział w Görlitz lub skontaktuj się z przedstawicielstwem w Lubaniu.
1: Po reklamie.
2: Autopromocja.
0: Muzyczne radio.
2: Słuchaj nas w południowo-zachodniej Polsce
0: na 105,8,
2: 106,7
0: i 90,9 FM
2: oraz w sieci na www.muzyczneradio.pl
0: i w naszej aplikacji na całym świecie.
2: Teraz też w testowych lokalizacjach DAB Plus w największych miastach Polski.
3: Autopromocja.
0: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
4: 19.
0: Czas na wiadomości.
4: Lewandowski odchodzi z Barcelony. Jutro ostatni mecz na Camp Nou. Burze na południowym wschodzie Polski, ostrzegają meteorolodzy. Gdzie diabeł mówi dobranoc, tak Muzeum Śląskie zaprasza na Noc Muzeów. Już się zaczęła. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. W 4 sezonach 3 tytuły mistrzowskie, do tego Puchar Króla, 2 Superpuchary Hiszpanii i Korona Króla Strzelców La Liga. Robert Lewandowski opuszcza Barcelonę. Polak poinformował o tym kibiców osobiście w mediach społecznościowych. To, czego Lewy dokonał w Katalonii, zostanie zapamiętane na zawsze, mówi były reprezentant Polski Radosław Gilewicz.
5: Kiedy opuszczał Bayern Monachium, to się tak zastanawiałem, czy Barcelona nie będzie to już w pewnym momencie za wysokie progi dla niego, a jednak podołał i tyle nisko czoła za tym, co osiągnął. Był kluczowym piłkarzem, jeżeli chodzi o strzelanie goli. Stał się legendą Barcelony.
4: Robert Lewandowski rozegrał w Barcelonie 191 meczów. Strzelił 119 bramek. Jutro ostatni mecz na Camp Nou. Barsa podejmie Betis. Piłkarz nie zdradził jeszcze, gdzie zagra w przyszłym sezonie. Przedstawiciele państw europejskich mieli zacząć rozmowy z Iranem o sytuacji w cieśninie Ormuz, tak twierdzi państwowa telewizja w Iranie. Teheran ogłosił, że będzie przepuszczać tylko statki krajów współpracujących z Iranem i będzie brać za to opłatę. Szwedzka Straż Przybrzeżna zatrzymała drugiego członka załogi statku z rosyjskiej floty Cieni. Jednostka została zajęta przez szwedzkie służby w marcu. Tankowiec jest objęty europejskimi sankcjami. Pływał między Rosją a Brazylią. Połowę załogi stanowią Rosjanie. Twierdzili, że statek należy do Komorów, innym razem, że do Kamerunu. Obie informacje są fałszywe. Wieczorem przez południowo-wschodnie krańce Polski mogą jeszcze przechodzić burze. Synoptycy wydali dla tego regionu ostrzeżenia. Chmury i deszcz będą według ostatnich prognoz jeszcze do poniedziałku. Gdzie diabeł mówi dobranoc, to dzisiejsze hasło w Muzeum Śląskim w Katowicach. Podobnie jak setki instytucji kultury w całym kraju, bierze ono udział w Nocy Muzeów.
6: W Noc Muzeów odwiedzi nas duża rodzina diabełków, które ukryją się w zakamarkach naszego muzeum. Kto z Was odnajdzie je wszystkie, otrzyma nagrodę. Dla tych, którzy najbardziej cenią sobie bliski kontakt z dziełem sztuki, zapraszamy na oprowadzania pod wspólnym tytułem Diabeł tkwi w szczegółach.
4: Zaprasza Monika Czernik-Czublun z Muzeum Śląskiego w Katowicach. Jest już otwarte, można zwiedzać do północy.
0: To były wiadomości. Muzyczne radio.
7: Kochamy muzykę.
8: A po 19:00
0: czekają na Was finałowe rozstrzygnięcia i najgorętsze hity dzisiejszego lądowania.
8: Hit Planeta w najlepszym wydaniu.
0: Kolejną mocno nową propozycją do listy.
9: Na początku trzeciej i ostatniej hitplanetarnej godziny, jak zawsze, zaglądamy do poczekalni Lukas Aoki, Rael Vidal i Joy.

0: Anna.
1: Raz jeszcze spróbowaliśmy wam zaprezentować ten numer z poczekalni. Polska piosenka od Macieja Musiałowskiego i Flora, ale w muzycznej rezerwie również ten utwór, który wybrzmiał tuż po wiadomościach. Lucas Aoki i Raul Vidal, Joy.
2: Reklama. Masz Allegro Smart?

0: i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Każdy znajdzie mrówkę blisko. Każdy znajdzie w mrówce wszystko.
2: I jeszcze więcej. Pobierz aplikację Moja Mrówka i łap okazję. Promocje, ebony i gazetka zawsze pod ręką.
1: Od morza do Tatr, w mrówce to wszystko mam.
3: Po reklamie.
4: Hey guys, I am Ferry Korsten.
5: Hello Poland, it's DJ Scotty here.
6: Hey, what's up guys, we are Teres and Finlay.
7: Hi, I'm Geo da Silva.
8: Hey, what's up, this is Crazy Biza, you are listening to Hit Planeta at Muzyczne Radio.
9: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.

0: Wiosny Hit. Na miejscu numer
1: 13. Miejmy nadzieję, że nie jest to pozycja pechowa, bo życzymy temu nagraniu jak najlepiej. Topic i Becky G już za chwilę w nagraniu Sorry Papi.

0: To tutaj rodzą się potężne hity.
1: Zatrzymaliśmy się na miejscu 12, żeby teraz zaprezentować wam numer z poczekalni Almost Monday i No More Regrets.

0: Ma w sobie to coś, ten numer, że nie pozwala o sobie zapomnieć i wy również pamiętacie o tym, aby oddawać głosy na Jennifer Lopez i Davida Guetta w nagraniu Save Me Tonight. I to było miejsce 11, czyli tak właśnie kończymy dzisiejszą drugą dziesiątkę.
1: Reklama. Zapraszamy dzieci i rodziny do Centrum Vitelona w Legnicy. Odkrywaj, dotykaj i doświadczaj, jak fascynujący jest świat okiem Vitelona. Nauka i eksperymenty zamieniają się w dobrą zabawę. Po reklamie.
2: Hello, my name is Sean Lewis.
3: Hi, this is Malina Tanasi.
4: Hello, my Polish friends. I am Will Armix.
5: Hey, this is Bibi Rexa.
6: Hello to all the listeners of Muzyczne Radio. My name is Alex Parker and this is Hit Planeta, the latest radio chart in Poland.

0: Panowie, którzy pojawiają się i w top30.pl i na Hitplanecie z różnymi przebojami, tym razem przyszedł czas na Stygnie Lato, to Kuba i Kuba. Dzisiaj na miejscu 9, a już teraz po raz kolejny zajrzymy do poczekalni, bo zagramy wam coś absolutnie świeżego.
1: To jest kolejna gorąca premiera na Hitplanecie.
0: Kolejna, trzecia i już dzisiaj ostatnia. Depressed on the Internet i Bia Miller.

0: Słuchaj uważnie. To jest kolejny gorący hit,
1: który na pewno bardzo skutecznie podniesie nam muzyczną temperaturę. To Alan Dixon i nagranie Gravity na 6.

0: No tak, i faktycznie zrobiło się bardzo gorąco dzięki temu przebojowi. Jeżeli chcecie poprzeć je swoimi głosami, jeżeli chcecie, by w kolejnych lądowaniach Hit Planety to nagranie wylądowało albo w pierwszej trójce, albo nawet na samym szczycie, no to dajcie nam znać na muzyczneradio.pl w zakładce Hit Planeta. Możecie oddawać głosy poprzez aplikację, pocztę mailową emisja@muzyczneradio.pl albo po prostu wpisujecie tytuły swoich ulubionych nagrań pod dzisiejszym postem związanym z Hit Planetą.
1: Reklama. Trzy jeleniogórskie uczelnie i miasto Jelenia Góra zapraszają na Wielkie Jeleniogórskie Juwenaria.

0: startuje Jeleniogórska Liga Rocka, a na finał wystąpi gwiazda wieczoru Jam. W sobotę od 16 DJ-e, a o 20 zespoły Flow Up oraz Electro City Nation. Na finał Skolim oraz Maciej Wolf DMC, patronat Muzyczny Radio.
1: Po reklamie.
2: Hi, we are Bleng and Jones.
3: Hello, here Jane.
4: Hi, this is Dave Garn from Depeche Mode.
5: How are you? I'm Nelly Furtado.
2: Yo, yo, yo, everybody. It's Rico Benasconi and you are listening to Hit Planeta on Muzyczne Radio, my favorite radio station. Hit Planeta.
0: Najnowsza lista w Polsce.

0: Na czwartym Kygo i Carter Fate, That's When You Know, a na miejscu trzecim dziś...
1: Hey guys, what's up? This is Armin van Buuren, you're listening to Hit Planeta.
0: I nagranie Like a Child, miejsce drugie to właśnie on.
2: Siemandero wszystkim, mówi Gromi. Dziś razem z wami słucham Hit Planety i muzycznego radia.
0: To będzie Say My Name, a na samym szczycie...
3: Cześć, tu Igor Herbut.
4: Cześć kochani, z tej strony Zalia i słuchacie Hit Planety w muzycznym radiu.

0: Jedzie czy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: To jest muzyczne radio. Minęła godzina
2: 20.
1: Czas na wiadomości.
2: Długie kolejki do zwiedzania. Właśnie zaczęła się noc muzeów. Tajwan wydał oświadczenie, że jest niepodległym państwem. Manchester City zdobył Puchar Anglii, w finale wygrał z Chelsea. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Zaczęła się noc muzeów. Nawet 2 godziny stoją w kolejce ludzie, którzy chcą odwiedzić kancelarię premiera. Bo choć to noc muzeów, to swoje drzwi otwierają też inne instytucje, na co dzień trudno dostępne. Przed kancelarią premiera przy Alejach Ujazdowskich w Warszawie z oczekującymi na zwiedzanie rozmawiał nasz reporter.
3: Dzień dobry, czy to pierwszy punkt pani na mapie dzisiaj?
4: Tak.
3: Pierwszy, ostatni, czy liczycie, że jeszcze uda się jakieś miejsce?
4: Nie, bo planujemy jeszcze oglądać Eurowizję, także to będzie pierwszy i ostatni.
3: A kancelaria premiera, bo?
4: Interesujemy się polityką.
3: I też nie jest to miejsce dostępne na co dzień.
4: Tak. To w sumie jest główny powód.
3: I długo stoicie w kolejce?
5: Prawie 2 godziny, tak?
4: Nie, nawet więcej.
2: Swoje drzwi w noc muzeów otworzyły też Sejm i Belweder. Rośnie liczba pasażerów PKP Intercity. Właśnie podano dane za kwiecień. Pociągi przewiozły o 12% więcej osób niż w kwietniu ubiegłego roku. Przez cały zeszły rok spółka przewiozła 89 milionów podróżnych, a w tym roku ma to być 96 milionów. Tajwan ogłosił, że jest niepodległym państwem. To odpowiedź na sugestie Donalda Trumpa, by tego nie deklarować. Grzegorz Kozioł.
6: Tajwan jest suwerennym i niepodległym państwem demokratycznym i nie jest podporządkowany Chińskiej Republice Ludowej, poinformowało Ministerstwo Spraw Zagranicznych Tajwanu. W oświadczeniu czytamy, że sprzedaż broni przez USA jest częścią zobowiązań Waszyngtonu w zakresie bezpieczeństwa wobec wyspy. W ostatnim wywiadzie dla Fox News prezydent Stanów Zjednoczonych stwierdził. Nie szukamy wojen i jeśli utrzymamy obecny stan rzeczy, to myślę, że Chiny się na to zgodzą, ale nie chcemy, żeby ktoś powiedział, będziemy niepodlegli, bo Stany Zjednoczone nas wspierają. Kwestia dostaw amerykańskiej broni na Tajwan należy do najbardziej drażliwych w stosunkach amerykańsko-chińskich.
2: Piłkarze Manchesteru City zdobyli Puchar Anglii, dokonali tego 8 raz w historii. W finale na Wembley w Londynie wygrali z Chelsea 1-0. Gola w 72 minucie zdobył Antoine Semenyo. Puchar Anglii to najstarsze klubowe rozgrywki piłkarskie na świecie.
1: To były wiadomości.
7: Music News.
1: Music News Magazine. Gorące informacje ze świata muzyki, zapowiedzi albumów, premierowe single, gwiazdy list przebojów i wyjątkowe koncerty. W każdą sobotę w muzycznym radiu. Music News Magazine.
8: Tomek Dudkiewicz, witam i zapraszam.

0: Reklama.
1: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
0: Jak tak, to Allegro.
2: A cappuccino też za siódemkę?
3: Też.
2: A flat white?
3: Też.
2: A...
3: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
4: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
5: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
6: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
0: Po reklamie.
7: Music News Magazine.
8: Na początek Steven Sanchez, który dorzuca 3 grosze do opowieści o sile miłości w singlu Chuck the Money. Artysta tym utworem zapowiada pełne tęsknoty lato. Wzbogacona o wyraziste partie trąbek piosenka zachęca słuchaczy do przewartościowania priorytetów i skupienia się na prawdziwej, silnej więzi bardziej niż na rzeczach materialnych. Piosenka promuje drugi album artysty Love, Love, Love, który już trafił do muzycznych sklepów. W Chuck the Money Steven łączy inspirację klasycznym brzmieniem z nowoczesnym wrażliwością popową, rozwijając swój muzyczny świat, zakorzeniony w przeszłości, ale stale patrzący w przyszłość. To była druga piosenka, którą napisaliśmy na tę płytę. Opowiada o odrzuceniu rzeczy materialnych i ponownym docenieniu prawdziwej więzi i intymności, które mają w sobie życie. Ale jednocześnie chcieliśmy nadać temu lekki, radosny i niewinny charakter, wyjaśnia Sanchez. Pozostajemy przy nowościach. Re:up kontynuuje muzyczną podróż singlem More Than Enough. Ten holendersko-marokański DJ i producent robi kolejny krok w kierunku planowanej na końcówkę lipca nowej płyty. Po niedawnym singlu Watch My Heart Re:up prezentuje kolejny nowy utwór More Than Enough, pokazujący ewolucję jego brzmienia i muzycznego świata, jaki znajdziecie na albumie Dream Inside a Dream. Rozpoczynające się od oszczędnej, pulsującej melodii introspektywnego wokalu More Than Enough wciąga słuchacza w intymną, niemal nostalgiczną przestrzeń. Wraz z rozwojem piosenki pojawiają się błyszczące dźwięki syntezatorów i rozpędzone rytmy prowadzące do emocjonalnego dropu, który równoważy euforyczne momenty z głęboką wrażliwością. More Than Enough próbuje uchwycić rzadkie euforyczne uczucie bycia naprawdę dostrzeżonym i zaakceptowanym, mówi Re:up. Jednymi z najlepszych doświadczeń w moim życiu były chwile, w których mogłem być w pełni sobą, przy kimś, kto patrzył na mnie bez oceniania. Życie pędzi, wiele od nas wymaga, więc łatwo się w tym zatracić. Ale kiedy znajdziesz kogoś, kto naprawdę cię widzi, zaczynasz czuć, że jesteś więcej niż wystarczający, dodaje artysta.
9: Music News.
8: Na koniec debiutant w muzycznym radiu Aleksander Szalonek, wokalista i kompozytor z Piechowic pod Jelenią Górą. W 2023 roku zadebiutował singlem Dzikie Psy. Rok później wygrał Festiwal Młodych Talentów w Szczecinie pod przewodnictwem Kasi Nosowskiej. W ubiegłym roku wydał debiutancki longplay Żaby i Ludzie, ciepło przyjęty przez słuchaczy. W najnowszym singlu Skacz artysta w nieoczywisty sposób rozprawia się z powszechnym problemem depresji wśród młodzieży i z otoczeniem, które nie docenia wartości drugiego człowieka. Skacz to postpunkowy utwór w brzmieniu, estetyce i tematyce. Szalonek przemyca w nim silne inspiracje brytyjską nową falą i ma nadzieję, że jego najnowsza piosenka spodoba wam się na tyle, że będziecie do niej często wracać. Skacz od Aleksandra Szalonka do posłuchania w muzycznym radiu. To tak zupełnie na koniec łapcie jeszcze kilka gorących premier, na które traficie włączając muzyczne radio. Alibi, Jutty Ranks z nagraniem I See You, Calvin Harris i Jazzy z nowym singlem Satisfy i Madison Beer z najnowszą propozycją Lover Girl.
7: To jest Music News Magazine.

0: Music News Magazine.
1: Zaczynamy od dobrych wieści dla fanów Artura Rojka. Po 6 latach od premiery ostatniej płyty studyjnej Artur wraca z nowym singlem Gruby Mały. Utwór zapowiada nowy album, który ukaże się jesienią tego roku. Gruby Mały to wyjątkowy numer, który w charakterystyczny dla Rojka sposób wychodzi od osobistego doświadczenia, by opowiedzieć historię uniwersalną oraz dać światło na wciąż pogłębiający się problem. Jak mówi sam wokalista, to piosenka o poczuciu wstydu, kompleksach i o słowach, które potrafią nas ranić, a czasami zostać w nas na całe życie, o tym, jak łatwo kogoś w ten sposób złamać i jak trudno się od tego uwolnić. To też historia o próbie pogodzenia się ze sobą i odzyskiwaniu własnej wrażliwości. Ja dzisiaj już wiem, że niedoskonałość jest czymś normalnym, a normalność jest czymś wyjątkowym. Nie musisz wyglądać i żyć jak inni. Dobrze jest poczuć, że jesteś sobą i to jest doskonale normalne. Dobrze, byśmy taki świat zostawili swoim dzieciom, dodaje Artur Rojek. Czas na kolejną nowość. Paul Kalkbrenner prezentuje Time to Dance, nowy, dynamiczny singiel, w którym artysta łączy swoje charakterystyczne brzmienie z bardziej mainstreamową formą. To naturalny krok w ewolucji jego stylu. Z jednej strony otwierający się na szerszą publiczność, z drugiej pozostający wierny emocjonalnej głębi, z której Kalkbrenner jest powszechnie znany. Utwór, który już zdążył zdobyć uznanie fanów podczas setów na żywo, zyskuje dodatkowy wymiar dzięki udziałowi Normie Jean Martin. Jej dymny, soulowy wokal wprowadza do kompozycji surową intensywność i wyjątkowy klimat, podkreślając emocjonalny charakter produkcji. Time to Dance to perfekcyjnie wyważone połączenie klubowej energii i ponadczasowej atmosfery. Nagranie, które z powodzeniem odnajdzie się zarówno na parkietach, jak i w codziennym słuchaniu, umacniając pozycję Kalkbrennera jako jednego z najważniejszych artystów muzyki elektronicznej. Music News. I na koniec u nas bardzo filmowo. Oasis zapowiadają film o swoim powrocie do grania i koncertowania. Dokument opowie o powrocie zespołu na scenę podczas trasy koncertowej Live 2025. Reżyserami filmu są Dylan Sauntern i Will Lovelace, znani m.in. z dokumentu Shut Up and Play the Hits o LCD Sound System. Film, którego tytuł wciąż pozostaje nieznany, trafi do kin 11 września, również w formacie IMAX. Później, ale jeszcze w tym roku, produkcja pojawi się na Disney Plus na całym świecie. W dokumencie znajdą się materiały z prób przed trasą, kulisy koncertów, nagrania ze sceny oraz pierwsze wspólne wywiady braci od ponad 25 lat. Produkcja ma również opowiadać o wpływie trasy koncertowej i o tym, jak muzyka zespołu Oasis oddziaływała na kolejne pokolenia słuchaczy. Jeszcze króciutko o kolejnych premierach, które lądują na playliście nowości muzycznego radia. Timmy Trumpet i Frank Walker z nowym nagraniem Oh My Life, Griffin i Avello z produkcją Without You i Cascade z najnowszą propozycją Meet Again.
0: To jest Music News Magazine.
2: Hi Poland, this is Anna Walker and you're listening to Music Na Radio.

0: Music News Magazine.
1: Na początek u nas Martyna Baranowska, która zabiera nas do Berlina. Nowy singiel Martyny to energiczna piosenka o przypadkowym spotkaniu z kimś z przeszłości i o tej dziwnej chwili, kiedy nagle stajesz twarzą w twarz z jego nowym życiem. To utwór o konfrontacji, emocjach, które wracają bez zapowiedzi i o mieście, które potrafi stać się tłem dla historii bardziej intensywnej niż planowana podróż. Jak mówi sama Martyna, utwór Berlin napisaliśmy wspólnie z Maciejem Wasio, który też go wyprodukował. Do piosenki powstał teledysk, nakręcony oczywiście w Berlinie. Muzyka i podróże są dla mnie jak dwa wątki splecione w jeden riff, dodaje artystka. Zawsze towarzyszy mi jakaś melodia, więc biorę to wszystko. Morze, fale, pustynie, lasy, wielkie miasta, dzikie wioski. Te wszystkie historie, które dzieją się po drodze i zamieniam je w piosenki. Uzbierało się ich trochę jak piachu z plaż we włosach, więc chyba pora wytrzepać je z głowy. Tyle Martyna Baranowska o swoim nowym singlu Berlin, który już trafia na playlistę nowości Muzycznego Radia. Dalej pozostajemy w temacie gorących premier. White Noise to jeden z najbardziej chwytliwych i emocjonalnych utworów z nowego albumu Holly Humberstone Cruel World. Piosenka doskonale pokazuje nowy kierunek artystki, która na swoim drugim studyjnym wydawnictwie łączy intymne teksty z bardziej wyrazistym, popowym brzmieniem. White Noise wyróżnia się hipnotycznym refrenem, pulsującą produkcją i melancholijną atmosferą, która od lat stanowi znak rozpoznawczy Holly Humberstone. Sam artysta opisuje nowy singiel jako swój utwór w stylu Crying in the Club. To bez wątpienia chwytliwy numer, który wnosi lekko zamglony elektroniczny klimat do piosenki o rozstaniu, takiej, przy której nie sposób się nie ruszać. Music News. I na koniec o pieniądzach w muzycznym showbiznesie. Red Hot Chili Peppers sprzedali prawa do swojego katalogu nagrań firmie Warner Music Group. Według medialnych doniesień wartość umowy przekroczyła 300 milionów dolarów. Transakcja obejmuje cały katalog nagranej muzyki zespołu, w tym wszystkie 13 albumów studyjnych. Warner Music Group przejmie tym samym prawa do tzw. masterów, czyli oryginalnych nagrań należących do grupy. Oznacza to, że wytwórnia będzie zarządzać przyszłymi wpływami ze streamingu, emisji radiowych, sprzedaży płyt i licencji. Red Hot Chili Peppers współpracują z Warnerem od 1991 roku, kiedy ukazał się album Blood, Sugar, Sex, Magic. To właśnie ta wytwórnia wydała później kolejne albumy Red Hotów. Jak podają amerykańskie media, katalog zespołu przynosi około 26 milionów dolarów rocznie. Do tej pory prawa do nagrań pozostawały w rękach muzyków. Według Billboardu grupa miała początkowo oczekiwać nawet 350 milionów dolarów za sprzedaż całego swojego muzycznego katalogu. No to tak zupełnie na koniec łapcie kolejne gorące premiery. Rehab z najnowszą piosenką More Than Enough Gattuso i Grace Kinsler w utworze Ozone i Lucent z najnowszą propozycją Love Bites Back.
0: To jest Music News Magazine.

0: Music News Magazine.
1: Szwedzka wokalistka Tavlo właśnie zapowiedziała nową płytę z mnóstwem uczuć, ale żadnych rozwiązań. Premiera albumu Estrus już we wrześniu. Tavlo to artystka, którą magazyn Rolling Stone określił jako najciemniejszy szwedzki eksport popu. Od lat udowadnia, że to określenie wobec niej to absolutna prawda. Fani doczekali się właśnie oficjalnej zapowiedzi jej nowego albumu, który ma ukazać się pod nazwą Estrus. Będzie to już szósty album w jej karierze. Na swoim Instagramie artystka napisała tak: Ruja to zwierzę w rui, to pierwotny, sprzeczny, emocjonalny chaos. To mój umysł i ciało pragną różnych rzeczy, pragną wszystkiego. Na tym albumie nie ma dobrych rad, tylko mnóstwo uczuć i żadnych rozwiązań. Trzeba przyznać, że jest to dosyć intrygujący sposób ogłoszenia światu nowej płyty. Z Instagrama artystki wiemy też, że nowy album ujrzy światło dzienne 18 września. A propos nowych albumów, o tym, że zespół U2 szykuje się do wydania pierwszej od dawna studyjnej płyty, wiadomo już od niemal 2 lat. W ostatnich miesiącach grupa zaskoczyła swoich fanów, wydając bez żadnych zapowiedzi 2 epki. Wygląda na to, że pełnoprawne wydawnictwo zbliża się wielkimi krokami, powstaje już teledysk do pierwszego singla. O tym, że płyta ma szansę pojawić się jeszcze w tym roku, nie wprost, ale za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych, poinformował sam zespół. Udostępnił on na swoich kontach 2 utwory, na których przedstawia kulisy nagrań teledysku do piosenki zatytułowanej Street of Dreams.

Muse, która najpewniej będzie pierwszym singlem z nowego, niezatytułowanego jeszcze wydawnictwa. Co ciekawe, klip powstaje na ulicach Meksyku i widząc pierwsze kadry, trudno o brak skojarzeń ze słynnym obrazkiem do Where the Streets Have No Name. W drugim z udostępnionych postów U2 dali znać swoim fanom, że burza nieco utrudniła im nagrania, uszkadzając generator prądu, jednak na ratunek przyszedł im jeden z wielbicieli, który po prostu udostępnił im do dalszych prac swój balkon. Na ten moment nie wiadomo, kiedy miałby ukazać się nowy, 15 już studyjny album U2, ale magazyn Rolling Stone wskazuje, że wydarzy się to jeszcze w tym roku. Zatem czekamy. Music News. Na koniec mocne rockowe granie. Rockowizna Festiwal 2026 wraca w sierpniu i ponownie odwiedzi trzy miasta: Gdańsk, Poznań oraz Kraków. Organizatorzy zapowiadają kolejną edycję pełną rockowych legend, zagranicznych gwiazd i mocnych polskich składów. W Gdańsku 7 i 8 sierpnia wystąpią m.in. Airborne, Avatar, Royal Republic, Coma, Acid Drinkers i Nocny Kochanek. Poznańska odsłona będzie największa i najbardziej różnorodna. Od 20 do 22 sierpnia na poznańskiej scenie pojawią się Sex Pistols i Frank Carter, Within Temptation, Wolf Alice, Kult, Lady Punk, Jam i Acid Drinkers. A w Krakowie od 28 do 29 sierpnia możecie liczyć na takich artystów jak Lacuna Coil, Lord of the Lost, Kid Capici, Coma, Royal Republic, Jam, Acid Drinkers oraz Nocny Kochanek. A kto i z czym pojawi się u nas premierowo na playliście muzycznego radia? Proszę bardzo. Maiden i Slighter z nagraniem Fire Away, Martyna Baranowska z nową piosenką Berlin i Jay Balvin i Ryan Castro z propozycją Una a la vez. To tyle na dziś. Tomek Dutkiewicz i Music News Magazine. Wracamy do Was za tydzień. Do usłyszenia. Music News Magazine.

0: Muzyczne radio. Na wiosnę.
1: Reklama. Każdy znajdzie mrówkę blisko. Każdy znajdzie w mrówce wszystko.
2: I jeszcze więcej. Pobierz aplikację Moja Mrówka i łap okazję. Promocje, ebony i gazetka zawsze pod ręką.
1: Od morza do Tatr. W mrówce to wszystko mam.
3: Po reklamie.
4: Festiwal hitów.

0: Muzyczne radio. Reklama.
1: Chcecie wygrywać więcej?
2: Tak!
1: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
2: Ale to kręci!
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: AI to, AI tamto, a kto sprzeda auto?
4: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
5: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
4: Po reklamie.
6: Festiwal hitów. Trwa w najlepsze. Przed wami kolejny wyjątkowy numer.

on your own.